wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jest ten słodzian.

0: Znaj, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: dziesięciolecia OSP w Braniewie, a w związku z tym jubileuszem do Braniewa przyjechały strażackie orkiestry, które dały super koncert w braniewskim amfiteatrze i my właśnie sobie teraz z przedstawicielami tych orkiestr rozmawiamy. I przy naszym mikrofonie orkiestra strażacka, orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kętrzyna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bogdan Gacioch, kapelmistrz orkiestry.
2: Dzień dobry. Piotr Wiśniewski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie.
0: Jak się czujecie w Braniewie?
1: No bardzo fajnie, naprawdę. Pogoda jest świetna, czujemy się nieźle, naprawdę.
0: Strażacy oprócz tego...

0: bardzo chętnie bierzemy udział w takich rzeczach.
1: A proszę powiedzieć, jak długo istnieje Ochotnicza Straż Pożarna i orkiestra przy waszej straży?
0: Ochotnicza Straż Pożarna w Kętrzynie istnieje od 18 lat, a orkiestra no, w sumie od 4 lat.
2: Od 4 lat orkiestra istnieje.
1: To dość młoda.
2: Dość młoda, tak. Powstała na bazie orkiestry, która wcześniej była, pracowała trochę przy kościele. Było paru muzyków z poprzedniej orkiestry, która była orkiestrą Straży Granicznej. Kiedyś jeszcze była orkiestra w zespole szkół zawodowych. I zebrało się kilka osób i postanowiliśmy przyłączyć się do strażaków i zacząć działać. I działamy.
1: I założyliście strażackie mundury.
2: Założyliśmy strażackie mundury i no, myślę, że pięknie wyglądamy.
1: Pięknie wyglądacie i pięknie gracie. Jaki macie repertuar?
2: Repertuar to jest, powiem tak, że wszechstronny. Potrafimy zagrać i na apelach, potrafimy zagrać w kościele, potrafimy dać koncert na scenie. To są utwory różnego rodzaju, rozrywkowe. Mogą być to i poważne, i filmowe utwory. No i oczywiście marsze. To jest głównie dla orkiestr dętych.
1: A jeżeli chodzi o Straż Pożarną, to w jakiej kondycji jesteście, jak się rozwijacie?
0: OSP w Kętrzynie, to w tym roku dostaliśmy nowy samochód Mana, także mamy też jeszcze starego Jelcza, którego bardzo lubimy. Gasimy pożary. Weszliśmy 1 maja do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego właśnie w tym roku, także rozwijamy się w każdej dziedzinie.
1: Jak widać, łączycie przyjemne z pożytecznym.
2: Tak, czasami w akcji, czasami na koncercie, no i tak spędzamy wolny czas, bo to oczywiście robimy nieodpłatnie, charytatywnie. No i tak to wygląda.
1: Jak to strażacy, ochotnicy.
0: Tak jest.
1: W takim razie dziękuję bardzo i zapraszam do słuchania orkiestry OSP z Kętrzyna. Można was szukać na festynach,
2: na
1: uroczystościach, dożynkach. Jak ktoś będzie chciał, to trafi.
2: Na znajdzie, tak jest.
3: Witam serdecznie. Wiesława Wojciechowicz, tambur-major Orkiestry Dętej Ziemia Lęborska.
4: Zuzanna Młynek, marżonetka.
5: Weronika Migowska, również marżonetka.
6: Dzień dobry, Gustaw Klein, flecista.
1: Pięknie wyglądacie, pięknie gracie i pięknie tańczycie, tak to nas?
3: Tak, tańczymy. Przed orkiestrą idzie sekcja marżonetek. Jest to skład 12-osobowy dziewcząt. Ćwiczymy bardzo intensywnie, nawet 2 razy w tygodniu, żeby móc wystąpić między innymi na takich uroczystościach jak dzisiaj.
1: Jak duża jest wasza grupa? Bo to jest orkiestra
3: tak.
1: Plus dziewczyny.
3: Tak, to jest orkiestra plus dziewczęta. Jesteśmy orkiestrą społeczną, dlatego nie za bardzo mam narzędzia, aby motywować młodzież, więc młodzież jest naprawdę, to jest młodzież z wielką pasją. To są uczniowie i absolwenci szkoły muzycznej.
4: Ja w sumie od małego zawsze tańczyłam i brałam udział w festiwalu ulicznym, który miał miejsce właśnie w Lęborku. I miałyśmy być cheerleaderkami, gdzie pani Wiesia nas przygotowywała i po prostu pani Wiesia się zapytała mnie i mojej siostry, czy chcemy dołączyć do orkiestry, się zgodziłyśmy i po prostu na drugi dzień od razu pojechałyśmy na występ i nam się po prostu spodobało i ja zostałam i tak już 5 lat jestem.
5: W moim wypadku to wyglądało w taki sposób, że już jako mała dziewczynka chciałam zostać tancerką, baletnicą i tak naprawdę poznałam się z panią Biesią w 3 klasie podstawówki, bo wtedy właśnie dołączyłam do baletu i właśnie od tego momentu może powiedzieć, że ewoluowałam i po prostu z biegiem lat i z większą pasją, ale też również i zaangażowaniem, determinacją i też większym takim doświadczeniem. Właśnie pani Wiesia po prostu pewnego dnia zaproponowała mi, bym dołączyła już do marżaretek i tak już od bardzo długiego czasu, myślę, że 7 dobrych lat już właśnie w nich uczestniczę i myślę, że to jest też piękna inicjatywa, bo pokazujemy też w nich, że można też tańcem wspierać patriotyzm i takie właśnie święta, które są bardzo ważne i to jest według mnie piękne, że jako młodzież możemy też pokazywać swoją inicjatywę w tym.
1: Właśnie, dziewczyny tańczą, a chłopaki grają. I tu mamy flecistę.
7: Gramy, gramy.
1: Jak trafiłeś do zespołu?
7: Poprzez kolegę zapoznał mnie, tak poprosił, żebym mógł zagrać. I tak jakoś trafiłem 5 lat temu.
1: I tak zostałeś, rozumiem, że ci się to podoba.
7: Tak, mam pasję po prostu do muzyki. Lubię grać, lubię muzykować, że tak powiem.
3: I tak tańczymy, gramy 20 lat.
1: I obyście grali do końca świata jeden dzień dłużej, bo to, co robicie, naprawdę jest bardzo fajne, cieszy ucho, cieszy oko. A ja myślę, że ci, którzy was nie widzieli i nie słyszeli w Braniewie, to na pewno będą mogli zobaczyć was w Lęborku przy okazji różnych

0: uroczystości i gdzieś w świecie, bo na pewno Was gdzieś będzie można spotkać.
1: Tak, my byliśmy na Węgrzech, byliśmy w Transylwanii, byliśmy w wielu, wielu miejscach i właśnie trwa nabór do orkiestry. Ogłaszamy się na Facebooku i na różnych innych mediach społecznościowych. Zapraszamy chętne dziewczęta i zapraszamy chętnych muzyków. Mogą to być panowie, panie, dziewczynki, chłopcy. Wiek naprawdę nie ogranicza. W każdym wieku zapraszamy pasjonatów muzyki i tańca.
0: Niech informacja leci w świat. Jeżeli ktoś chce świetnie się bawić, to wie, gdzie szukać członków orkiestry Dentej z Zęboka. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Braniewa, bo właśnie tutaj przy okazji jubileuszu OSP w Braniewie odbył się koncert orkiestr Dentych, orkiestr służących w ochotniczych strażach pożarnych przede wszystkim. I jedna z takich orkiestr jest razem z nami, to orkiestra OSP z Zielonki Pasłęckiej, którą wielu z naszych słuchaczy na pewno zna, lubi i widziało gdzieś przy okazji jakichś uroczystości. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam brat Jan kapelmistrz orkiestry Dentej Zielonki Pasłęckiej. Serdecznie witam.
0: Jak się czujecie w Braniewie?
3: My w Braniewie dobrze, bo my tu często przebywamy. Uświetniamy waszą imprezę. W sumie jesteśmy najbliżej tą orkiestrą. I 11 listopada to standardowo już u was co roku. I okoliczne inne imprezy, tak jak dzisiaj. Nam jest miło tu gościć.
0: Proszę powiedzieć, jak jesteście dużą orkiestrą? Kto u was gra i jak dużo lat już gracie?
3: W następnym roku będziemy mieli stulecie, akurat tak się nam składa.
0: 100 lat!
3: 100 lat, tak jak słychać, bo orkiestra powstała jeszcze na Wołyniu, to z tradycjami. Jak tu się przemieszczali, to przywieźli instrumenty, dalej kontynuowali to i właśnie w następnym roku, w kwietniu, będziemy obchodzić taki duży jubileusz stulecia. Gra nas teraz około 35 osób, dzisiaj jest 24, bo nie wszyscy mogli być. No i przedział wiekowy różny, od 15 do 60, 70 lat, jak to w takich orkiestrach bywa.
0: Jak to jest? Tylko gracie, czy również jeździcie gasić pożary?
3: Akurat ja jestem zawodowym strażakiem, służę w Pasłęku, ochotnikiem też u nas. Niektórzy, to zależy, to jest rozbite, bo ci, co są miejscowi, bo też dużo jest pozamiejscowych, ci, co mieszkają w Zielonce Pasłęckich, to jeżdżą gasić oczywiście, a inni, niektórzy są wojskowymi, niektórzy rolnikami, jak to zwykle bywa. No różnorodność jest od sasa do lasa.
0: Ale generalnie potraficie.
3: Oczywiście, gasimy zawsze. Jak coś się dzieje, to wiadomo, trzeba pomóc.
0: A jaki macie repertuar, jeżeli chodzi o orkiestrę?
3: Ogólnie to przede wszystkim to marszowe, bo jesteśmy taką trochę typowo może marszową. Przy marszach gramy uroczystości typowo takie jak państwowe, hymny i takie tam rzeczy, całe tam otoczkę. Ale ogólnie rozrywkowe, zaraz będzie można nas usłyszeć, jak gramy. Ogólnie mamy wszystko, co trzeba. Jak wymaga dana sytuacja, tak dostosowujemy się.
0: Oprócz tego, że strażacy i nie tylko ludzie, generalnie muzycy, to i instrumenty, i to poważne instrumenty.
3: No zakres jest duży, od małego flecika do dużej tuby, bęben. No różnorodność też jest, ale to na tym polega właśnie orkiestra Denta, że nie mogą być tylko trąbki, tuby, ale różne instrumenty jak saksofony, flety i puzony i tym podobne.
0: Jest pan strażakiem ochotnikiem. Jak pan trafił do orkiestry?
3: U mnie to trochę rodzinne tradycje, ponieważ u mnie grał dziadek, mój tato, mojego taty czterech braci, teraz mój chrześniak jeszcze gra. Tak pokoleniowo trochę tam jesteśmy, z takimi, można powiedzieć, genami jakimiś muzycznymi. No jak byłem mały, to jeździłem z tatą na te imprezy, już wtedy tak się wkręcałem, bo jak już podrosłem, to poprzedni kapelmistrza Zestyn Torucki, który uczył nas, nauczył i tak zostałem. Później tak los chciał, że zostałem kapelmistrzem i dzisiaj już 11 rok prowadzę tą orkiestrę. No i tam z wymiernymi skutkami, jak widać.
0: To super, bo to jest bardzo miłe, że nie tylko strażacy wyjeżdżają do różnego rodzaju zdarzeń, ale też i grają. W związku z tym, że zbliża się wasz jubileusz stulecia, to już gratuluję i oczywiście zapraszam do tego, żeby was podziwiać przy okazji różnego rodzaju uroczystości.
3: Oczywiście, na pewno 11 listopada już mamy wpisane, że będziemy z powrotem w Braniewie, chyba że coś wyskoczy wcześniej, ale na pewno nas będzie Cię widzieć, słyszeć przede wszystkim. Jesteśmy do Waszej dyspozycji.
0: W takim razie do zobaczenia i do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Słuchajcie.

0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
2: W Eskowym studiu gości

0: za sobą w tym roku inaugurację. Pierwszy i to wyjątkowy kurs z Stolikmicka do Fromborka miał miejsce 25 kwietnia. Drezenami można było szaleć również w długi majowy weekend. Na początek zapytam więc pana, dlaczego pana zdaniem warto skorzystać z tej atrakcji?
1: Dlatego, że to jest dobra rekreacja, zabawa dla całej rodziny. Również dla grup znajomych, czyli często młodzi ludzie składają się w kilkoro na jedną drezynę, bo to drezyna ma formę takiej platformy, to można sobie na stronie zobaczyć przed tym, jak się tym jedzie. Natomiast to są tak naprawdę dwa siedziska i rowery, z tyłu jest ławeczka i dwie osoby pedałują. Także jak jest gorsza kondycja, można się w trakcie jazdy wymieniać.
0: Ile trwa przejazd takiej jednej trasy?
1: No, z Frombork do Świętego Kamienia z powrotem to mamy 15 kilometrów, no to już jest taka dla bardziej zaawansowanych, którzy chociaż przynajmniej trochę się ruszają, no to tak wychodzi gdzieś powiedzmy te półtora godziny, godzina 45, natomiast krótsza trasa, ja ją osobiście bardziej lubię, bo nad samym brzegiem, wzdłuż brzegu Zalewu Wiślanego, to jest z widokiem na Krynicę Morską. To jest rząd prawie 10 km tam i z powrotem. Oczywiście zapewniamy w Świętym Kamieniu odpoczynek 20-minutowy.
0: To w tej chwili jest jedyna opcja, żeby dotrzeć do tego Świętego Kamienia.
1: Tak. To jest bardzo malownicze miejsce. Latem oczywiście młodzież, dzieci się kąpią. Nasi pracownicy w tym czasie tej przerwy obracają na takich obrotnicach przez nas zaprojektowanych, wykonanych te drezyny w kierunku w tym powrotnym. Natomiast tam są jakieś możliwości sobie przycupnięcia. Też jak dla firm czy zorganizowanych grup. Po ostatnim kursie organizujemy latem taki wyjazd z ogniskiem w Świętym Kamieniu. Także mamy to uzgodnione z Urzędem Morskim i też taka atrakcja jest tam zapewniona.
0: Zastanawia mnie, skąd wzięliście państwo pomysł na to, żeby stworzyć taką atrakcję w tym właśnie miejscu? Bo z tego, co się orientuję, nie pochodzicie z tego regionu.
1: Nie pochodzimy z tego regionu. Ja osobiście pochodzę z Tucholi w Borach Tucholskich, też bardzo malowniczego miejsca. Natomiast to jest grupa czterech inżynierów, którzy się troszeczkę zawodowo się tak przeważnie, w większości trzech nas jest inżynierami budownictwa. Jeden z nas wykłada w Wyższej Szkole Pożarnictwa, także mamy i strażaków, i z każdej branży trochę. Ja osobiście też jestem i drugi udziałowiec jest z mostowcem. Także z różnych stron Polski, z Warszawy, z Radomia, właśnie z Trójmiasta. No i tak sobie jakoś tak się spotkaliśmy zawodowo, a cała historia jest chyba kwestią przypadku, bo jeden z naszych wspólników budował dom w Kątach Rybackich i szukał więźby dachowej, czyli tartaku. I napotkał takie troszeczkę zarośnięte tory kolejowe i od tego się zaczęło.
0: Tory donikąd.
1: Tory troszkę donikąd. Natomiast zaczęliśmy się interesować, że to jest bardzo historyczna linia. Oczywiście to no, bez pasji kolejnictwa to się nie odbywało, bo teraz tak może troszeczkę żartobliwie mówię, ale jako, że trochę jesteśmy pasjonatami, tak się zaczęło. Okazało się też, że przepisy się troszeczkę zmieniły, że w ustawie kolejowej włączono tę możliwość ruchu turystycznego. I że to się zupełnie formalnie da zrobić. Oczywiście troszeczkę to trwało, bo to jest na poziomie zgody ministra. Natomiast z tego, co wiem, władze jakby na poziomie rządowym pracują nad przepisami, które to unormują, czyli wytycznymi dla takich drezyn i tak dalej, i tak dalej. Bo w wielu krajach Europy jest to troszeczkę bardziej uregulowane, unormowane. Tak? A my byśmy tymi, którzy przetarli pierwsze szlaki.
0: Już tak bardziej na niższym szczeblu zapadała decyzja właśnie w takiej kwestii, tak?
1: No niekoniecznie, bo tak naprawdę mamy w tej chwili umowę z PKP PLK na zarządzanie linią kolejową, czyli tak naprawdę jesteśmy z jednym ze 156 przewoźników kolejowych w Polsce, czyli dotyczą nas te wszystkie przepisy Urząd Transportu Kolejowego i mamy certyfikat na 5 lat od Urzędu Transportu Kolejowego, jak każdy inny przewoźnik.

0: mroźnik. Czyli gdzie tam są określone regulaminy potrzebne, to jest jakby dużo strasznie papierologii, dużo jakichś takich formalnych rzeczy. No, musimy spełniać warunki takie jak normalny przewoźnik na linii kolejowej.
1: Skomplikowane zagadnienie, więc wróćmy na tory. Tutaj wspomniał pan, że jesteście inżynierami, więc no teraz już rozumiem, skąd te nowatorskie rozwiązania, jeśli chodzi o te drezyny.
0: Tak, to może też troszkę śmiesznie zabrzmi, ale pierwszą drezynę, to jest też taka ciekawa historia, pierwszą drezynę jeden z naszych udziałowców zbudował w garażu. Drezyna ta miała tą tylną ławeczkę w kolorze różowym, bo córeczka sobie nie wyobrażała innego koloru jak różowy. Próbował ją gdzieś na jakichś torach przemysłowych, gdzieś pod Radomiem, także to tego typu historie. Chodziła, no i potem sami skonstruowaliśmy tą resztę, zbudowaliśmy resztę drezyn. To w tej chwili jest ich w Tolkmicku w bazie, no już trochę podzielonej na Frombork, razem 27. Natomiast zaczęliśmy już właśnie takie jakieś badania i pomysły ze wspomaganiem elektrycznym. No i teraz właśnie będą pierwsze dla niepełnosprawnych też z projektu unijnego, takie, który dostaliśmy dofinansowanie. Właśnie podpisaliśmy z Urzędem Marszałkowskim umowę pod koniec marca na 14 drezyn i na cały system zarządzania tymi drezynami i uruchomiamy. To projekt się nazywa Kadyny na szlaku, żeby na stałe uruchomić połączenia z kadynami.
1: Już w tej chwili będą trzy linie.
0: Już będą trzy linie, tak. Troszeczkę komunikujemy też to ze statkami, z krynicy morskiej, z armatorami, bo to też musi być dopasowane. Wbrew pozorom dość popularne, szczególnie dla tych turystów, którzy z krynicy przypływają, że sobie przypływają. To jest tak, ogólnie patrząc, to tak jest cały dzień, jak jest gorsza pogoda, przyjeżdżają na urlop,

bo to też musi być dopasowane. Wbrew pozorom dość popularne, szczególnie dla tych turystów, którzy z Krynicy przypływają, że sobie przypływają, to jest tak, ogólnie patrząc, to tak jest cały dzień, jak jest gorsza pogoda, przyjeżdżają na urlop,

0: wideo będziemy tworzyli. Też współpracujemy z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej, oni też mają takie filmiki, że będzie można sobie samemu troszeczkę te kadyny zwiedzić. Też chodzi o, wiadomo, no, historyczno-przyrodniczo, żeby sobie turyści indywidualnie, ale ten nasz operator, pracownik będzie czekał po prostu w kadynach na przystanku, a obróci drezyny i turyści wrócą do niego.
1: Z tego, co pan mówi, wynika, że z każdym rokiem staracie się jakby tą ofertę rozszerzać, dorzucać jakieś nowe elementy.
0: Tak, to się tak niestety się trochę szybko, ja też, każdy z nas pracuje i tak to trochę traktujemy jako hobby, jako pasja, natomiast no to się tak rozwinęło, że przy złej pogodzie w zeszłym roku jednak te 12 tysięcy osób przewieźliśmy, 4 tysiące drezyn razem, także to już się takie mini przedsiębiorstwo robi. W tym logistycznie mówię, to nie jest takie proste. Natomiast w tym roku jeszcze uruchamiamy wspólnie z Narusą z Fromborka. Zakupiliśmy takie wagony i pierwszy wagon taki w formie kawiarni będzie stał na dworcu w Fromborku. Tam będzie można sobie kawę wypić, lody zjeść, jakieś naleśniki. Właśnie jestem po rozmowach, co tam konkretnie będzie z szefem Narusy. Także zapraszamy od tego sezonu, od długiego weekendu. Może nam się już uda otworzyć też wspólnie. Tam będzie kasa nasza i będzie można sobie posiedzieć, poczekać, kawkę wypić, poczekać na drezyny. Nasi pracownicy obsłużą.
1: Wagon restauracyjny.
0: Wagon restauracyjny, dosłownie byłem teraz, wizytacja była lokalna, meble przyjeżdżają w tym tygodniu, także jeszcze chyba jutro, czy przynajmniej na początku przyszłego. Ale tak, będzie właśnie taki obok oczywiście miasto w tej chwili te buduje tężnie i przebudowuje dworzec w Fromborku. Prace budowlane trwają. Tam będzie takie centrum sentymentalne trochę. Tam będzie ten, gdzie zawiadowca miał tą swoje miejsce, gdzie operował. Staramy się ściągnąć z innych likwidowanych we wschodniej Polsce dworców i to się wygląda, że przy ścisłej współpracy z PKP PLK to się uda. Takie nastawnie, jakieś takie, żeby turyści mogli sobie zobaczyć, jak to działało, te wszystkie takie mechanizmy. Może się uda to tam po prostu wstawić, oczywiście jak już będzie gotowe. Tak?
1: Takie mini muzeum techniki, kolejnictwa.
0: Tak, mini muzeum techniki kolejowej, tak nam się wydaje. Zresztą to będzie, Fromborg tworzy tam centrum informacyjne, informacji turystycznej i tam jakieś centrum integracji chyba młodzieży, osób, seniorów. Także to będzie takie, idealnie się wpasowało w to taki ten przekaz historyczny, przekaz taki historyczno-turystyczny, tak?
1: To znakomicie, bo to są piękne tereny, piękne miejscowości, czy Kadyny, czy Fromborg, czy Tolkmicko. One przez długi czas po prostu były gdzieś tam takie zapomniane. Do tego jeszcze nie było połączenia kolejowego. No więc wszystko to jakby idealnie się wpisuje po to, żeby na nowo odkrywać te tereny.
0: My popularyzujemy, tak, naszą jedną z dużych zalet, co obserwuję, tak, jest, że dla przykładu powiem, do Fromborka, jeżeli przyjeżdża autokar, zwiedzają Kopernika, tak? Muzeum, planetarium, to my cały autobus turystów jesteśmy w stanie posadzić w jednym kursie, wyjeżdżają, jadą sobie do Świętego Kamienia i wracają, tak? Bo brakuje troszeczkę takich atrakcji. Natomiast dla klientów indywidualnych to jest chyba, podoba się, że to tak jest, można spontanicznie po prostu zarezerwować, pojechać, trochę się poruszać. Dużo osób, dzieci z rodzicami, gdzie wiadomo, no osoby starsze już mają ograniczone możliwości ruchowe, sobie siadają na ławeczce i spokojnie i właśnie mówią, że nigdy tam nie można było dojść, a to jest przepiękne trasy wzdłuż zalewu, piękne widoki, się spędza te 2-3 godziny wśród przyrody i w ruchu, no chyba nic lepszego.
1: Mówił pan, że zawiadujecie tą linią kolejową od Braniewa do Elbląga?
0: Zawiadujemy od 22 km, od Fromborka do nabrzeża, tak, gdzieś do nabrzeża, tak, za nabrzeże kawałek jeszcze.

0: jeszcze.
1: A czy w planach jest jakby dalszy rozwój tej sieci drezynowej?
0: I jak nam oczywiście pieniążki, bo to otrzymaliśmy dofinansowania, za co dziękujemy, te 290 tysięcy, tak? No, czy drugie tyle musimy sami włożyć, jak nam środki finansowe, bo na razie to jest troszeczkę, jak się wszystkim wydaje, że Bóg wie, ile zarabiamy, no to tak jeszcze nic sobie nie jakby fizycznie nie zarobiliśmy, natomiast tyle drugie, tyle samo musimy włożyć. Natomiast mamy problem z obłożeniem weekendowym, z ilością drezyn po prostu, bo często tak latem szczególnie, no tak w ciągu tygodnia, jak chce się na weekend zarezerwować, to przeważnie nie ma miejsc. Bo my mamy, działamy jeden tor i działamy jak kolej. U nas jest, normalnie odjeżdżamy o określonych godzinach, przyjeżdżamy, to wszystko jest uregulowane według regulaminów, tak? Ponieważ też klienci często, tak się zdarzało szczególnie w pierwszym roku, że dzwonią strasznie, że za 10 minut dojadą, bo się spóźnią i to jest dość duży problem, bo się dowiadują, że już no, trudno się stało, tak? Piszemy to teraz, wytłuszczamy, żeby też taką wiedzę turyści mieli, tak?
1: Czyli to też jest ważna informacja. Jeśli ktoś planuje wybrać się w weekend na przykład na drezyny, no to nie to, że warto, to należy przedtem zarezerwować, tak? Wejść na stronę internetową i zarezerwować.
0: Tak. Nawet jak się umawiamy ze znajomymi, to wiem, że nieraz, no to wiadomo, jest, nie trzeba od razu dokonywać płatności. Tam chyba nie pamiętam ile, chyba 24 godziny, czy ta rezerwacja jest trzymana. Potem oczywiście ona znika, ale no zarezerwować, dogadać znajomych, ale trzeba rezerwować, tak. Natomiast jeszcze ważne, idziemy w kierunku też to, co też w unijnym tym projekcie

0: i chciałabym, żeby tych dzieciaków było jak najwięcej. Dlatego też postanowiliśmy ten nasz jubileuszowy zlot zrobić w środku miasta, żeby nas wszyscy zobaczyli, żeby te dzieci zakochały się tymi namiotami, tym przygotowaniem sobie posiłku, tym śpiewem przy ognisku, żebyście, moi drodzy młodzi braniewianie, zobaczyli, że warto nauczyć się takiego bytowania z naturą, takiej zaradności życiowej. I to, co powiedziała druhna Marianna, żeby mieć przyjaciół. Ja przyznam, mając lat dużo, że czasami ci przyjaciele zostają aż do końca. I tego chciałabym, żebyście doznali, jak wstąpicie w nasze szeregi.
1: A wstąpić można, rozumiem, w każdej chwili i bez względu na wiek, mimo że kierujemy te słowa do najmłodszych.
0: Bez względu na wiek, tak, można wstąpić w każdej chwili, wystarczy przyjść do nas, odnaleźć sobie drużynę, gromadę lub klub i w nim się rozwijać i założyć harcerski mundur. Przyjmujemy nawet osoby 40-50+, bo uwaga, uwaga, w naszym Chówcu zaczyna się zawiązywać krąg seniora i tam zapraszamy wszystkich, którzy kiedyś byli harcerzami, a mają już lat, no powiedzmy 30+, nie mają co robić w domu, nudzą się, więc zapraszamy do nas, druhny tutaj zaczynają zawiązywać taki krąg. Będziemy Was informować na stronach Chówca, kiedy takie spotkania się odbywają.
1: Ale jeżeli ktoś nigdy nie był w harcerstwie, a ma te 30+, to rozumiem, też go przyjmie.
0: Takich osób potrzebujemy jak najbardziej, bo nawet, słuchajcie, dzieciaki są chętne do tego, żeby być w gromadach zochowych i drużynach harcerskich, ale trochę nam brakuje osób, które takie drużyny poprowadzą. I jeśli, drogi człowieku, po 30 miałbyś ochotę wstąpić w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego, to dla Ciebie też jest tutaj miejsce. Mamy specjalne kursy dla kadry 30, tak się to nazywa, 35+, ale oczywiście nie trzymamy się strasznie tu ramowo. Jak masz

0: śmieci, tak, to one mają być w ramach tego projektu wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne dla tych dzieci, tak?
1: Dokładnie. Z rolek od papieru na przykład robimy świetne bałwanki do czytania, połączenie sylab. Najlepiej, żeby nie tworzyć typowych wyrazów, tylko zlepki, które nic nie znaczą. Wtedy mamy pewność, że dziecko czyta te sylaby, a nie zgaduje.
0: Czyli ja początkowo myślałem zupełnie, że ten projekt będzie polegał na czymś innym. Czytając te hasło, myślałem, że to będzie taki od małego nauczanie dzieci, że nie należy śmiecić. A tutaj zaskoczenie, że te śmieci po prostu są wykorzystywane, nadaje im się, zostaje nadawany jakby nowy charakter.
2: Tak, dokładnie. Co za tym idzie, jedno drugiego nie wyklucza, bo zawsze też możemy przypominać dzieciom, że te elementy później możemy wykorzystywać na takie pomoce dydaktyczne, jak wcześniej wspominałyśmy.
0: To proszę powiedzieć, skąd właśnie pomysł na taki projekt?
1: To ja byłam tym pierwszym, komu zaświeciła żarówka nad głową. Na wykładach z panią profesor omawiałyśmy praktyki i pani wspomniała, że możemy na przykład uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami. No i ja już zaczęłam swój tok myślenia i kreatywnie do tego podeszłam i mówię, kurczę, chciałabym zrobić coś swojego, ale sama nie dam rady i stąd właśnie taki duet. Koleżanka jest bardziej doświadczona pedagogicznie, bo jest nauczycielem, który czynnie działa. I mówię, kurczę, coś z nieśmieceniem, bo często wykorzystujemy w domu po prostu osobiście te recyklingowe materiały, żeby

0: fajnymi planami.
1: Kreatywności można nauczyć dziecka kreatywności, czy to jest raczej coś wrodzonego?
0: Możemy ją pielęgnować. Dziecko jakby rodzi się kreatywne, ale rodzice często podkupują, można powiedzieć, tą kreatywność, bo jesteśmy nauczeni, że w szkole jest takie typowe odtwarzanie. Ta kreatywność jest troszeczkę tłamszona i chcemy pokazać, że właśnie rodzice w domu mogą pielęgnować tą kreatywność i troszeczkę też poczuć się dziećmi, bo my jako dorośli gubimy to wewnętrzne dziecko. Też uczymy się tego odtwarzania, takiego rytmu dobowego, który wyznacza nam szkoła, praca, jakieś inne obowiązki. A fajnie usiąść i po prostu 2 godzinki zapomnieć o tym wszystkim i puścić wodę fantazji i naprawdę super rzeczy wychodzą z tego.
1: To prawda, bo zwłaszcza polska szkoła, ona jakby nie stawia na kreatywność, na indywidualizm, to raczej takie wypośrodkowane zgodnie z jakimś tam modelem, więc tutaj pielęgnacja geniusza w szkole to jest raczej chyba ciężki temat.
2: Tak, to jest rzadki temat, że tak powiem, w edukacji, bo jak dobrze wiemy, jest jakiś ramowy plan, który ma nauczyciel zrealizować, i go realizuje i nie ma tutaj czasu na kreatywność dziecka. Nie oszukuję się.
1: Nawet jakby nauczyciel chciał, to chyba właśnie te ramy programowe to uniemożliwiają.
2: Dokładnie tak. Przez to, że mamy wyznaczony jakiś czas w edukacji, wyznaczony plan zajęć i wyznaczony czas na te zajęcia przede wszystkim.
1: To wracamy do tego projektu Nie śmiecisz w edukacji. No, jak konkretnie wygląda realizacja tego przedsięwzięcia?
0: Pierwsze warsztaty odbyły się 16 kwietnia w przedszkolu numer 3 w Elblągu. Pierw przedstawiłyśmy prezentację multimedialną, która miała troszeczkę usystematyzować wiedzę, którą dostarczają rodzicom social media, bo tego jest ogrom. Często są to źródła niepotwierdzone pedagogicznie, naukowo, tylko po prostu ktoś sobie coś wrzuca, to leci w świat i ludzie ufają po prostu, nie weryfikują tych źródeł. I chcemy pokazać, że połączenie neurodydaktyki, sensoryki, pedagogiki Montessori i Korczaka może przynieść nam naprawdę super efekt w postaci relacji międzypokoleniowej z dzieckiem, że zbudujemy taką zdrową relację, że to dziecko będzie właśnie kreatywne, nie będzie się bało popełniać błędów, bo tam mamy taki nacisk na to, żeby samokontrolę też wprowadzić, czyli od razu nie pokazujemy dziecku, że popełniło błąd, dajemy mu czas, by samo odkryło i potrafiło potem to zrobić, bo to jest bardzo ważna umiejętność w życiu dorosłego potem, że my odkrywamy, że coś zrobiliśmy źle i próbujemy to naprawić i człowiek uczy się całe życie na własnych błędach, więc jeżeli to zapoczątkujemy w tak wczesnym wieku, potem to będzie przynosić super efekty.
1: Czyli rozumiem, że te warsztaty były skierowane głównie do rodziców.
0: Dokładnie, tak. Rodzice troszeczkę zamienili się z dziećmi rolami, zostali w placówce i po tej części

0: Na warsztaty, czyli część praktyczną, tworzyliśmy z rolek od papieru właśnie rakiety, które były połączeniem edukacji matematycznej i polonistycznej oraz treningu zdolności manipulacyjnych, czyli robiłyśmy, w tych rolkach były otwory, w te otwory trzeba było druciki włożyć i to element właśnie edukacji matematycznej, czyli liczenie, dodawanie, odejmowanie. Na rolkach napisaliśmy jeszcze sylaby, które można potem łączyć, można dorobić sobie więcej tych rakiet, no i lecimy w piękną podróż na jakąś planetę. Może być to planeta po prostu z innej galaktyki, gdzie poznamy nowe stworzenia. To może być planeta życzliwości, gdzie poznamy różne emocje i będziemy o nich rozmawiać. I też tutaj ten element edukacji polonistycznej polega na tym, żeby rozmawiać. Bo ludzie teraz nie rozmawiają.
1: To prawda, żyjemy w epoce gdzieś tam, gdzie każdy zamknięty jest w obrębie swojego telefonu i tyle.
0: Dokładnie. Więc bardzo stawiamy na to, żeby właśnie otworzyć to dziecko, żeby ono było też w tym gronie rodzinnym, czuło się bezpiecznie i mogło powiedzieć o wszystkim, żeby ten zasób słownictwa się rozwijał już od najmłodszych lat. Potem to procentuje, między innymi już wracając do tego aspektu edukacji w Polsce, na egzaminach na przykład. Że ta wypowiedź czy pisemna, czy wypowiedź ustna będzie po prostu łatwiejszym aspektem dla tego dziecka, bo będzie ciągle rozmawiało i poszerzało ten zasób słownictwa.
1: A jakie kolejne działania są zaplanowane w ramach tego projektu?
0: Będziemy teraz, dostałyśmy zaproszenie w ramach tego projektu właśnie na 9 czerwca z przedszkola 23 w Elblągu, żeby rozstawić swoje stanowisko na takim festynie. I troszeczkę musimy zmienić naszą koncepcję tych warsztatów, bo tam była prezentacja przewidziana, której nie będziemy mogły przedstawić, więc stworzymy taką multimedialną broszurę z kodem QR, gdzie będą aspekty właśnie te teoretyczne zawarte, czyli te zasady, podstawy pedagogiki Korczaka, Montessori, neurodydaktyki, która jest jedną z najnowszych dziedzin pedagogiki, jest niezwykle ważna, oraz sensoryki, którą osobiście uwielbiam, po prostu sensoryka jest moim życiem. Wszędzie można włożyć te sensoryczne elementy, a to pobudza nasze, znowu wracając do neurodydaktyki, to pobudza obydwie półkule naszego mózgu do pracy, co daje nam po prostu murowany sukces w zdobywaniu umiejętności i nowej wiedzy. I ta broszura będzie też ogólnie dostępna przez na przykład artykuł w czasopiśmie Życie Szkoły. Więc super, bardzo się cieszę, że ta inicjatywa tak się troszeczkę rozrosła, bo robi nam się trochę ogólnopolska. I właśnie na tych targach w 23 też będzie można z nami po prostu porozmawiać, wykonać z nami jakieś przykładowe prace, zapytać o jakieś aspekty. Więc myślę, że to będzie super takie spotkanie po prostu, no bez tej prezentacji, która była przewidziana, troszeczkę musimy to przeorganizować, ale myślę, że wszystko wyjdzie jak najlepiej.
1: To na pewno jest znakomita rzecz, jeśli chodzi o rozwój dziecka. Natomiast myślę sobie tak rodzicami, którzy gdzieś tam w takim codziennym zaganianiu niekoniecznie znajdują czas, żeby usiąść, pomyśleć, wymyśleć jakieś właśnie te zadania, jakieś te recyklingowe pomoce. Czy mogą rodzice liczyć tutaj na pomoc pań? Czy jakieś takie gotowe rozwiązania gdzieś są już dostępne, z których można korzystać?
0: W najbliższym czasie właśnie jak ta broszura, ona jest w trakcie tworzenia i tam właśnie oprócz tych aspektów teoretycznych, czyli tej wiedzy, będą też przykładowe prace z instrukcją, jak wykonać, jakie to są zalety w aspekcie rozwoju tego dziecka, więc no i zawsze można to modyfikować, bo tutaj stawiamy na tą kreatywność, na te myślenie twórcze i logiczne, czyli jeżeli dziecko powie, słuchaj mama, no nie podoba mi się rakieta, no to zróbmy księżniczkę, binga, magiczny ołówek, możemy zrobić, nie wiem, statek, samochód, samolot i po prostu podróż życia odbyć w ciągu 20 minut. To naprawdę nie musi być 3 godziny dziennie. To wystarczy 10 minut, na przykład pudełko, które ma wysłuchać nasze emocje, czyli wieczorem siadamy sobie, rosujemy jakąś minkę z emocją i pytamy dziecka: słuchaj, dzisiaj tak

0: się czułeś? A co sprawiło, że tak się czułeś? Bo ja dzisiaj też na przykład byłam smutna, bo się przewróciłam, jak szłam do pracy. Co możesz zrobić, żeby tak się nie czuć? I już mamy po prostu i rozwój właśnie słownictwa i tą łatwość mówienia o emocjach, bo ludzie często skrywają w sobie emocje. Ciężko mówić o emocjach. No i znowu wracam do tego aspektu. Jeżeli to teraz zaszczepimy i to rozwiniemy, potem jako dorosłym osobom, tym dzieciom będzie po prostu łatwiej.
1: No, w teorii brzmi to naprawdę, naprawdę dobrze. Jestem ciekaw, jak to będzie wychodziło dalej w praktyce. A proszę mi powiedzieć, jaki jest harmonogram tego projektu? Czy to jest projekt długofalowy, czy on jest jakby ograniczony jakimiś ramami czasowymi?
0: Nie ograniczamy się. Cały czas wysyłamy zaproszenia do przedszkoli. Czekamy też na kilka informacji. Jesteśmy też otwarte. Jeżeli jakaś placówka chciałaby nas zaprosić, to jak najbardziej możemy zorganizować takie warsztaty w placówce. Myślę, że będzie trwał tyle, ile będzie zapotrzebowania, więc jeżeli ktoś będzie chętny, to naprawdę bardzo prosimy o kontakt mailowy i po prostu super by było, gdyby to się rozrastało. Mamy nadzieję, że po prostu rodzice choć część tej wiedzy i tego, co chcemy przekazać, wykorzystają po prostu w życiu codziennym. Może nie codziennie, może raz w tygodniu, może raz na miesiąc, ale naprawdę przyniesie to super efekty i tego się trzymamy na razie.
1: Na pewno nawet incydentalne, ale taki bliższy, głębszy kontakt z tym dzieckiem niż takie zwyczajowe, co tam u ciebie, tak? No, może przynieść znakomite rezultaty. Jeszcze nawiązując do nazwy tego projektu Nie śmiecisz w edukacji, proszę podpowiedzieć w tej chwili rodzicom, którzy być może nas słuchają, jakie elementy mogą być wykorzystywane do takich kreatywnych zabaw z dziećmi?
0: Rolki od papieru to moje ulubione, ale na przykład dziecko często wycina coś z papieru po prostu kolorowego. Nie wyrzucajmy tych ścinek. Tniemy na mniejsze kawałki, potem przyklejamy. Ja tak robiłam kosmitów do liczenia na przykład. Więc super sprawa. Moje dziewczyny były zachwycone kosmitami. Kosmici to jest po prostu... to jest życie. Co jeszcze? Włóczki na przykład. Jeżeli mama robi jakieś prace ręczne, często rodzice też wykonują jakieś kawałki drewna, kamyki, butelki już teraz nie, ale na przykład nakrętki, albo butelki na przykład, nie wiem, po płynie do płukania, wypłukać dokładnie wszelkie kartony, bo można zrobić, nie wiem, samochód, który będzie liczył. Więc naprawdę to wszystko zależy od tego myślenia twórczego. Wszystko, co ląduje w śmieciach praktycznie oprócz bio, możemy wykorzystać.
1: Naszym ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia. Podsumowując, proszę powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po te metody pracy z dziećmi? Jaką przewagę ma stosowanie tych metod pracy z dziećmi, nauki poprzez taką zabawę, niż te takie standardowe metody, które od dziesięcioleci są stosowane w polskiej szkole?
0: Uwzględniają one właśnie tą neurodydaktykę, o której wspominałam, czyli uaktywnianie obydwu półkul mózgu, które... wtedy mamy murowany sukces jakby w osiągnięciu tych poszczególnych szczebli w edukacji. Poza tym no, nauka przez zabawę, więc no, to już samo przez siebie przemawia. No, dzieci uwielbiają się bawić. Zajęcia sensoryczne, czyli poznawanie świata dogłębnie, wszystkimi zmysłami. To jest naprawdę niezastąpione. Rodzice o tym zapomnieli, ale uwielbiali chodzić po drzewach, wskakać do kałuż, nie wiem, odbijać piłkę, więc my cały czas byliśmy w ruchu jako małe dzieci, a teraz to troszeczkę zostało zapomniane. A gdyby w te właśnie aktywności, zamiast płacić ogromne pieniądze za kursy, za jakieś treningi, gdyby tak usiąść tą godzinę, którą poświęcają rodzice na te dojazdy i to wszystko, po prostu wziąć kawałek rolki, kawałek papieru i stworzyć coś, co będzie wyjątkowe. Tego się nie da kupić, po prostu. Takich pomocy się nie da kupić. Dziecko, jeżeli samo wykona pomoc dydaktyczną, oprócz tego, że się nauczy, ono będzie z siebie dumne. My budujemy wartość siebie, takie poczucie, że jestem ważny, jestem sprawczy, jestem kimś, kto może coś osiągnąć. No i tak się buduje geniusza, po prostu.
1: Gdyby ktoś był zainteresowany, czy to ze szkoły, czy z jakiejś placówki, nawiązaniem współpracy, to w jaki sposób może się z paniami kontaktować?

0: Nie wie. Wydawałoby się, że on zawsze tutaj był, zawsze stał, ale tak naprawdę zaczęto budować go dopiero w 1904 roku. Po 2 latach stanął i właśnie w czerwcu było jego oficjalne poświęcenie. Przyjechał biskup warmiński, była uroczystość i chcemy właśnie nawiązać do tych wydarzeń, no bo to już 120 lat i chcemy zrobić pierwszy raz takie urodziny klasztoru. Znaczy mi się wydaje, że coś takiego było na stulecie klasztoru, ale to już było 20 lat temu. Chcemy zrobić coś dla mieszkańców Braniewa, ale też dla siebie, żebyśmy się razem ucieszyli tym budynkiem, ale też tym, że ten budynek jest zawsze otwarty dla mieszkańców, dla gości, dla potrzebujących.
1: No właśnie, 120 lat klasztoru. Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, jak on wygląda, to powiemy, że robi wrażenie i niektórzy mówią na ten klasztor mini taki zamek krzyżacki w Malborku. To już wiecie Państwo, jak on wygląda i naprawdę wszyscy myślą, że pochodzi ze średniowiecza.
2: No tak, nasz klasztor jest ogromny, ma przeszło

0: 2000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, więc można powiedzieć, że chyba jeden z największych budynków tutaj na naszych terenach Braniewa. Miałyśmy kiedyś takie rekolekcje nasze zakonne, które prowadził ojciec Adam Szustak i właśnie to on nadał takie miano dla naszego klasztoru, że myślał, że to jest jakaś miniatura zamku w Malborku. Więc po prostu, no jeśli to robi takie wrażenie zewnętrzne, to myślę, że to piękno wewnętrzne również zrobi takie wrażenie, dlatego też wszystkich zapraszamy, żeby się nie sugerować, że to właśnie jakiś średniowieczny zamek niedostępny, wręcz przeciwnie, klasztor jest otwarty, mimo swojej wielkości po prostu zapraszamy, żeby się przekonać, co kryje się w jego wnętrzu.
1: A we wnętrzu mieszkają między innymi właśnie siostry Katarzynki, które to zgromadzenie jest starsze od klasztoru, bo wasze zgromadzenie powstało w XVI wieku.
2: No tak, mamy 450 lat. Jeżeli chodzi o Braniewo, to nasz główny klasztor, pierwszy, najważniejszy, stał przy Bazylice Świętej Katarzyny. Tam jest teraz puste miejsce, ale po wojnie ostał nam się już tylko ten, który był wybudowany dla nowicjuszek. Czyli mieszkamy tutaj 120 lat. Przez poszczególne lata ten nasz klasztor pełnił różne funkcje. Był to dom generalny całego zgromadzenia, czyli takie serce dla wszystkich innych domów w całym świecie. Po wojnie stał się domem prowincjalnym, mieliśmy tutaj też przedszkole miejskie, też dom formacyjny, czyli postulatu, nowicjatu, archiwum prowincjalne, sekretariat, no takie pomieszczenia reprezentacyjne, ale też potrzebne do działania prowincji polskiej naszego zgromadzenia. Mieszka tutaj obecnie 30 sióstr, w większości to są siostry starsze, ale no jest trochę młodych i też sióstr w średnim wieku. Mamy codziennie tutaj mszę świętą o 7 rano, także ludzie przychodzą. Oczywiście najwięcej osób jest w święta. Na Boże Narodzenie nasza kaplica, bardzo duża kaplica, pęka w szwach. Ogród jest zawsze otwarty, także bardzo mnie cieszy, bo widzę przez okno, ale nie tylko, jak spacerują rodziny z dziećmi albo osoby starsze lub też czasami ktoś na wózku inwalidzkim kogoś tutaj prowadzi po naszych alejkach. Przejeżdżają rowerzyści, nie każdy chce wejść, więc przynajmniej zrobi rundę dookoła. Przychodzą ludzie na nasz cmentarz, który jest przy klasztorze, bo są tam znajome siostry lub rodziny naszych zmarłych sióstr. To jest cmentarz stary, przedwojenny, ale do tej pory jest używany. Ale też przychodzą dzieci obejrzeć nasze krowy, które widać na pastwisku zaraz za ogrodem. Przychodzą ludzie oglądać nasze kury, czasami przynoszą jakiś tam suchy chleb dla tych kur.
1: Generalnie jesteście bardzo związani i mieszkańcy są bardzo z wami związani.
2: Tak to odbieramy, tak to czujemy. Też często, jak na przykład pielę w ogródku albo podlewam kwiaty, widzę, jak ludzie spoza Braniewa zwiedzają, przychodzą i tak staną i tak nie wiedzą, czy wejść, czy nie wejść. Takie robią wielkie wow. Mamy od kilku lat taką tablicę informacyjną przed wejściem, gdzie dokładnie jest napisane, co tutaj jest, kiedy powstało, takie ciekawostki z życia naszego klasztoru, a też po beatyfikacji zaraz zrobiłyśmy specjalnie takie tabliczki informacyjne, które zapraszają w ogóle do wejścia, wskazują kierunek do grobowca naszych błogosławionych.

0: ostatnio, z tego co wiem, otworzyliście salkę dla potrzebujących.
1: No tak, to jest takie malutkie dzieło w duchu Matki Reginy, ale bardzo jakby upragnione przez nas. Siostra przyłożona, siostra Błażeja wiele lat wspominała, że chciałaby na terenie wybudować taką jadłodajnię. No na chwilę obecną i finansowo, i tak strukturalnie nie jesteśmy tego zrobić, ale tutaj wspólnymi siłami, również z naszymi przyjaciółmi, dobrodziejami, z inicjatywą naszych sióstr, udało się taki malutki pokoik z prysznicem przygotować dla ludzi potrzebujących, gdzie codziennie mogą przyjść na ciepły posiłek. Ci, którzy są w kryzysie bezdomności, mogą również otrzymać odzież, wykąpać się, przebrać. Wszystko to czynimy właśnie w duchu Matki Reginy i daje nam to taką ogromną satysfakcję, że mimo to, że Matka Regina żyła przeszło 400 lat temu, my nadal możemy to kontynuować.
0: I dobrze, że macie takie piękne, klimatyczne miejsce, w którym możecie tę działalność kontynuować. Kiedy przewidujecie uroczystości z okazji tego 120-lecia?
2: Mamy zaplanowane je na 20 czerwca, a godziny i takie szczegóły no to są dopracowywane. To jest sobota, więc myślę, że będzie piękny, słoneczny, ciepły dzień. Na pewno większość takich atrakcji będzie na zewnątrz, ale oczywiście coś tam w domu też pomyślimy. Ale jeszcze czekamy na taką niespodziankę, czyli na jakiś fajny pomysł, który nam się zrodzi.
0: Jeszcze trochę czasu zostało, ale już można sobie ten czerwcowy termin, tę czerwcową sobotę zapisać w kalendarzu, bo będzie to na pewno okazja do tego, żeby odwiedzić Braniewskie Katarzynki i z nimi porozmawiać bezpośrednio, a o szczegółach, o tym jak będzie wyglądało to wydarzenie, na pewno jeszcze będziemy informować.
1: Oczywiście będziemy informowały o tym, można powiedzieć, fajnym wydarzeniu, pierwszym w historii. Będziemy informowały na Facebooku, na naszej stronie internetowej. Myślę, że nasi znajomi, obserwatorzy, którzy obserwują nas dzielnie, będą też udostępniać informacje, które będą się pojawiały. Myślę, że pojawią się również plakaty. Jesteśmy, tak jak już siostra Angela wspominała, w trakcie dopinania szczegółów, szukania osób, które z nami włączą się w to działanie i to będzie naprawdę coś niesamowitego, coś nie tylko pięknego dla nas, ale dla wszystkich mieszkańców i gości, którzy zechcą przyjechać, zechcą być z nami i poznać nie tylko historię, ale też taką naturalność, otwartość sióstr Katarzynek.
0: Zapraszamy i już dziś pozdrawiamy z klasztoru sióstr Katarzynek w Braniewie Martę Hajkowicz i siostry Angela i Klara. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy, zapraszamy.
1: Drzwi klasztoru są otwarte jak najbardziej. Mimo tego, że jest duży mur przed, to drzwi są otwarte i gościnne siostry na pewno przywitają Państwa w naszym klasztorze.
3: Studio Eski w Elblągu, Adrian Durma. Był tu naszym gościem już nasz elbląski kickbokser z klubu UKS Silvan Kajak tydzień temu i mówił o tym, że bardzo dobrze poszły mu zawody w Mistrzostwa Polski w kickboksingu, ponieważ zdobył tam złoto i tytuł najlepszego zawodnika turnieju. Dzisiaj w studiu pojawił się po tym, jak w miniony weekend brał udział w zawodach Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w kickboksingu i także wiadomości bardzo, bardzo dobre. Dobre. Panie Adrianie, co się wydarzyło?
4: Dzień dobry. Na turnieju reprezentowałem Państwową Straż Pożarną w Elblągu. Co się wydarzyło? No, wygrałem turniej i zostałem również uznany najlepszym zawodnikiem turnieju.
3: Skromność, czyli znowu złoto i znowu tytuł najlepszego zawodnika turnieju. Jak ten turniej Pana okiem, z Pana strony wyglądał?
4: Ten turniej, jak już kiedyś wspominałem, z roku na rok jego poziom sportowy jest naprawdę bardzo mocny, ale też z racji tego, że turniej jest organizowany w formule kickboxingu, a przyciąga różne formuły sportowe, takie jak karate, muay thai, K1, różne odmiany, karate, taekwondo. Moim zdaniem powinien być turniejem wszechstylowym, bo ciężko to wszystko ujednolicić i walki są naprawdę bardzo widowiskowe i bardzo zawzięte. Nie tylko ze względu na konfrontację różnych stylów walki, ale i mundurówek. Jednak mundurówki przyjęło się, że to tak, sporty walki stoją tam bardzo mocno. Każda formacja chce zaznaczyć swoją obecność i może nie wyjątkowość, ale swój poziom sportowy, co powoduje, że te walki są naprawdę mocne.
3: Już kiedyś o to pytałem, ale raz jeszcze zapytam, bo być może słuchacze nie słyszeli. Jak to jest, kiedy kickbokser walczy z zawodnikami innych sztuk walki? To musi być dosyć, nie wiem, dla obu stron skomplikowane.
4: No właśnie to powoduje, że te walki są ciekawe, nie? Sędziowie patrzą na to wszystko z przymrużeniem oka, nawet bardzo nie trochę, no bo nie nauczy się pewnych zasad człowieka, który tam nie trenuje docelowo tego, ale przyjeżdżają się, żeby się sprawdzić. To też, żeby nie zrazić tych ludzi, puszczają dużo. No i te

0: Walki są takie, no, mocne i zawzięte, sędziowie ewentualnie mogą zwracać go za jakieś tam faule, tak, jak no, że nie kopiemy w kolana, poniżej kolan, bo to są faule, i czy łokcie, niektóre dyscypliny sztuki, inne dyscypliny sportowe używają łokcie, u nas się nie używa niestety łokci.
1: No tak, to z punktu widzenia sędziego, no to jest w miarę proste, ale dla zawodnika, jeżeli jestem, nie wiem, zawodnikiem, który tylko trenuje Muay Thai, no to tak dosyć ciężko chyba w trakcie walki się powstrzymywać. I z drugiej strony dla tego, który kickboks trenuje, to tak może spodziewać się takiego właśnie faulu chyba.
0: Ja powiem, że dla sędziów to jest też ciężkie, nie? Bo to muszą jednak też obserwować i pilnować, żeby nie narazić zawodników na jakieś poważne kontuzje i oni mają przerąbaną robotę. Nie chciałbym być sędzią na takich zawodach. Zawodnicy, którzy no, decydują się na taki start, no, ja chodzę też do chłopaków, do kolegów, bokserów z nimi potrenować i nigdy na przykład nie wymknęła mi się noga, nie? Więc wydaje mi się, że takie coś można wyłączyć, no ale zdarza się, ale to raczej takim słabszym zawodnikom, że jednak zawodnicy na pewnym poziomie potrafią wyłączyć te rzeczy, które są niedozwolone, ale zdarzają się. No niestety się zdarzają. No ja uważam, że ci słabsi, tak, no słabsi ulegają. Gdzieś tam przychodzi taka presja, gdzieś jest walka taka na dużym ciśnieniu i czy nawet zmęczenie, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, czy tam jest takie skrajne zmęczenie i człowiek robi to, co wyuczył się na sali i czasami może coś takiego pójść. No mi się nigdy nie zdarzyło.
1: Panie Adrianie, gratuluję więc raz jeszcze tego sukcesu. No i pewnie widzimy się niebawem po tym odpoczynku. Już pan wróci do nas z kolejnych swoich zawodów. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
2: Dzień dobry. Dziś Radio SK pozdrawia z Lelkowa, a przyjechaliśmy tutaj, żeby porozmawiać z wójtem Łukaszem Skrzeszewskim o ostatnich inwestycjach gminnych, bo są one bardzo okazałe i znaczące dla mieszkańców i nie tylko. Dzień dobry, panie wójcie.
3: Dzień dobry, serdecznie witam.
2: W takim razie zaczynamy przegląd tych waszych inwestycji najnowszych, o których wspomniałam, i może taka inwestycja mało medialna, ale bardzo znacząca dla mieszkańców. To inwestycje w tak zwane wodociągi i kanalizacje. Udało się wam, zajęliście się poważnym problemem.
3: Tak jest, rzeczywiście te inwestycje, które ulokowane są z racji swojej specyfiki, te urządzenia pod ziemią, nie są widoczne, jakoś bardzo nie rzucają się w oczy, ale przekładają się niezmiernie istotnie na nasze codzienne życie i codzienne funkcjonowanie. I w ramach inwestycji wykonaliśmy 3 zadania. Posadowiona została nowa stacja podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Lelkowo oraz w miejscowości Ludkowo. Inwestycja ta była niesłychanie istotna z bardzo prostego powodu, że po prostu te dwie instalacje w sposób znaczący poprawią komfort użytkowników korzystających z naszych wodociągów gminy, dlatego że ciśnienie wody znacząco się poprawi, co wszyscy mieszkańcy, którzy są zaopatrywani w wodę w ujęcia z przebędowi, odczują i już odczuli w Lelkowie, bo ta stacja podnoszenia ciśnienia już pracuje, już funkcjonuje. W tej chwili stacja podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ludkowo jest już na finałowym etapie realizacji, także wkrótce też i tutaj szczególnie mieszkańcy miejscowości Wyszkowo w znaczący sposób to odczują. Kolejna inwestycja, kolejne pozyskane środki. No i przy tej okazji udało się również rozwiązać jeszcze jeden problem, a mianowicie mieszkańcy jednej z kolonii w Lelkowie nie byli podłączeni do gminnego wodociągu, więc w ramach również tego zadania udało się wykonać przyłącze do kilku nieruchomości, także już wkrótce, po wielu, wielu latach, w tych domach popłynie woda z gminnego wodociągu i sukcesywnie staramy się cały czas inwestować i poprawiać komfort dla naszych mieszkańców, a woda to coś podstawowego. Przed nami jeszcze inne również zadania, bo planowane są zadania do realizacji w miejscowości Jachowo, w miejscowości Głęboc. Tak jak często to powtarzam, nie spoczywamy na laurach. Wiemy, że udało się sporo rzeczy zrealizować, ale wiemy również, jak wiele rzeczy jeszcze jest przed nami, więc cały czas aktywnie zabiegamy, poszukujemy środków, dofinansowań zewnętrznych. po to, żeby móc dalej intensywnie realizować inwestycje gminne, a bez środków zewnętrznych niestety jest to niemożliwe.
2: No właśnie, bo tak małe gminy nie dysponują dużym budżetem i dobrze, że są te środki.
3: Dlatego z wielkim optymizmem i z wielką radością wypatrujemy i nasłuchujemy kolejnych naborów, w których będziemy mogli jako gmina wystartować i ubiegać się o środki zewnętrzne, bo rzeczywiście budżet gminy jako sam instrument finansowy jest niewystarczający do pokrycia tych wszystkich kosztów związanych z dużymi inwestycjami. Są to inwestycje wielomilionowe, czasami stanowiące kilkanaście procent całorocznego budżetu gminy, więc trudno wyobrazić sobie utrzymanie tempa inwestycyjnego na takim poziomie, jaki mamy przez kilka ostatnich lat, bez pozyskania środków z zewnątrz. Jest to po prostu niemożliwe.
2: A skąd te środki pozyskujecie? To środki unijne, środki rządowe?
3: W tym akurat przypadku to środki z programu Polski Ład. W innych przypadkach były to środki europejskie z programu rozwoju obszarów wiejskich, więc tak naprawdę we wszystkich miejscach, gdzie jako gmina kwalifikujemy się i jest to jakby w kręgu naszych zainteresowań też możliwości finansowych, bo wkłady własne również są niemałą częścią tych inwestycji, to staramy się cały czas intensywnie zabiegać i realizować te wszystkie zadania, które służą jak najlepiej naszym mieszkańcom. I zdaję sobie sprawę z tego, że zapewne posadowienie czegoś na powierzchni, w jakiejś ruchliwej części gminy, w środku miejscowości, być może dałoby więcej radości i byłoby bardziej widoczne, że coś w gminie się dzieje, ale to wszystko, zgoda, jest istotne, ale po zapewnieniu tych podstawowych potrzeb bytowych, a woda, dobre drogi, to coś, co jest niesłychanie istotne. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, dlatego też kolejną naszą zrealizowaną inwestycją, którą będziemy z taką dużą pompą otwierali 9 maja, jest zmodernizowana remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie.
2: To już jest coś, co widać.
3: To już zdecydowanie widać. Jest to obiekt, który przeszedł kompleksową modernizację. Kwota ponad 2 milionów złotych zainwestowana w ten obiekt, a dodatkowo jeszcze coś, czego u nas nie było. W tamtym roku pożegnaliśmy zasłużonego strażaka, społecznika, byłego pracownika Urzędu Gminy, pana Janusza Świdra, który przez 48 lat pełnił funkcję komendanta gminnego w naszej gminie. W związku z czym pojawiła się inicjatywa, którą radni jednogłośnie poparli i w drodze uchwały zadecydowaliśmy, że zmodernizowana remiza będzie nosiła, no, nie było żadnych wątpliwości, najbardziej zasłużonego strażaka z naszej gminy, który ciągle w pamięci naszej jest, a dla wielu ludzi z wielu pokoleń, bo to historia wielu pokoleń, nazwisko Janusz Świder to było utożsamiane z ruchem pożarniczym, więc myślę, że patron jest jak najbardziej właściwy. Znając pana Janusza, wiem, że na pewno z tego obiektu by się cieszył, a wiem również, że miał okazję widzieć etapy poszczególne prac, które był cały czas żywo zainteresowany tym przedsięwzięciem. No niestety nie doczekał tego obiektu, ale pamięć o nim jest żywa i ta tablica, która będzie zamontowana na remizie, którą odsłonią najbliżsi pana Janusza, będzie cały czas o jego wkładzie w bezpieczeństwo, w ochronę przeciwpożarową, będzie nam wszystkim o tym przypominać. 9 maja, godzina 11, rozpoczynamy mszą świętą w kościele w Lelkowie, później uroczysty korowód, przemarsz pod remizę i tam dalsze uroczystości, także i otwarcie remizy, ale również nadanie jej imienia. Coś wyjątkowego. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Wszystko na to wskazuje, że pogoda ma być piękna, także wszystkich słuchających serdecznie zapraszam do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.
2: A znamienne jest to, że remizę otwieracie w maju, a maj to wiadomo miesiąc strażaków, także ochotników, którzy są w waszej gminie taką ostoją bezpieczeństwa, prawda?
3: Zdecydowanie tak. Ruch Ochotniczych Straży Pożarnych to tak naprawdę w gminach wiejskich fundament naszego bezpieczeństwa. To strażacy ochotnicy są w pierwszej kolejności obecni na miejscach zdarzeń, jakichś klęsk, które się przytrafiają, a dopiero później dojeżdżają profesjonaliści z państwówki, z Komendy Powiatowej z Braniewa, a te pierwsze czynności są wykonywane przez ochotników. Dlatego nic dziwnego w tym, że cieszą się oni tak wielkim zaufaniem społecznym i Tak było przez wiele, wiele lat i nadal to również funkcjonuje obecnie, że przynależność do ruchu ochotniczych straży pożarnych cały czas budzi szacunek, sentyment i taką wdzięczność za to, że zostawia się swoje obowiązki, naraża się swoje zdrowie, niejednokrotnie swoje życie po to, żeby nieść pomoc innym. Postawa, która zasługuje w każdym miesiącu, nie tylko w maju, na wielkie uznanie i szacunek, a tak jak zostało tu wspomniane, maj, miesiąc strażaków, także i to wydarzenie wpisuje się

0: ten miesiąc obchodów Dnia Strażaka.
1: Pozdrawiamy przy okazji strażaków z Lelkowa i nie tylko, wszystkich strażaków, którzy dzień w dzień stoją na straży naszego bezpieczeństwa. A ja proponuję, żebyśmy nasz inwestycyjny spacer po Lelkowie zakończyli w Ośrodku Kultury, bo tam również udało się zdobyć finanse na to, żeby trochę poprawić warunki.
0: Tak, udało się pozyskać ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego 120 tysięcy złotych. To kwota dofinansowania. Wkład własny ze strony gminy to 30 tysięcy złotych. 150 tysięcy złotych. Za tą kwotę planujemy zmodernizować salę widowiskową, czyli te główne miejsce spotkań w naszej gminie. Plan jest ambitny, chcemy, żeby to wszystko ładnie wyglądało, ale są pewne elementy charakterystyczne dla tego miejsca, na przykład wyjątkowy sufit, który jest oczkiem w głowie akustyków, którzy do nas przyjeżdżają i ich prośby, sugestie, żeby pod żadnym pozorem tego sufitu nie ruszać, nie demontować, oczywiście zostały usłyszane i dostrzeżone. I nie planujemy ruszać sufitu, który jest wyjątkowy.

przyjeżdżają i ich prośby, sugestie, żeby pod żadnym pozorem tego sufitu nie ruszać, nie demontować, oczywiście zostały usłyszane i dostrzeżone i nie planujemy ruszać sufitu, który jest wyjątkowy.

0: Polski Ośrodek Sportu Zatoka w Braniewie. Wydarzenia bardzo atrakcyjne, których na pewno nie powinniśmy przegapić. O szczegółach porozmawiamy oczywiście z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu Zatoka, Andrzejem Pirogiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie dyrektorze, tak jak wspomniałam, szykuje się dużo ciekawych, atrakcyjnych imprez i może zaczniemy od wydarzenia, na które czekają najmłodsi.
1: Tak, jak co roku przygotowujemy kolejną edycję Biegu Małego Twardziela. To zawsze cieszyło się od wielu lat wielkim zainteresowaniem. Tak samo było w tym roku. Jak tylko otworzyliśmy zapisy, w ciągu kilku godzin zamknęły się wszystkie miejsca, 350 miejsc, które przygotowaliśmy. No rozeszły się błyskawicznie, ale oczywiście zapraszamy wszystkich do kibicowania. Przygotujemy piękną, ciekawą trasę. Będzie na pewno bardzo dużo zabawy, także wszyscy chętni niech przyjdą, niech dopingują naszych małych twardzieli. Zapraszamy 27 czerwca o godzinie 15 na nasze tereny Miejskiego Ośrodka Sportu.
0: Przypomnijmy, co to jest za impreza i kogo tam będziemy mogli podziwiać. Wspomniał Pan 350 młodych twardzieli. 350,
1: tak. Dzieci od 4 lat do 16 lat będą mogły zmierzyć się z naszą trasą. Zawsze jest dużo wody, troszkę błota, troszkę innych przeszkód terenowych, także każdy będzie mógł spróbować się zmierzyć z tą trasą i na pewno się uda ją pokonać. Przy pomocy rodziców, dziadków, wszystkich serdecznie zapraszamy, żeby przyjść do nas i cieszyć się zabawą.
0: A wiadomo, że to bardzo widowiskowe konkurencje, wiadomo, oczywiście z lat poprzednich.
1: Tak, tak, tak. Wszyscy, którzy uczestniczyli w tych zawodach, zawsze powtarzają, że jest to coś wyjątkowego. No dzisiaj dzieci nie mają szansy, tak jak to by się działo w starych naszych czasach, bawić się troszkę w błocie, troszkę w jakichś takich terenowych przeszkodach, a my to wszystko przygotujemy i będzie można zobaczyć, jak to się odbywało kiedyś.
0: Rozumiem, że to takie zaszczepianie bakcyla sportu i aktywności na świeżym powietrzu wśród najmłodszych.
1: Oczywiście, ale zawsze z tymi najmłodszymi przychodzą i starsi. Przychodzi rodzeństwo, przychodzą rodzice i oni widzą, że te dzieci potrzebują ruchu, a jak jest ruch, to wtedy i głowa lepiej pracuje, także wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc my zapraszamy serdecznie całe rodziny, żeby być z nami, uczestniczyć, dopingować, no i wspomagać małych twardzieli.
0: I to będzie w czerwcu, a jeszcze wcześniej też wydarzeń nie zabraknie.
1: Nie zabraknie, a tutaj wydarzenia piłkarskie. Czekaliśmy ponad 30 lat, żeby znowu zmierzyć się w półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski w piłce nożnej. Nasza Zatoka będzie grała z Sokołem Ostróda, także zapraszamy 13 maja o godzinie 18 wszystkich kibiców piłki nożnej, wszystkich miłośników sportu, żeby udać się na Pontaniczną 4 i dopingować naszych piłkarzy. Będzie to wspaniałe widowisko. Mam nadzieję, że zdobędziemy nie pierwsze miejsce, ale oczywiście, że wygramy ten mecz i będziemy grać w finale Pucharu Wojewódzkiego, Pucharu Polski.
0: A wiadomo, że wsparcie kibiców jest równie ważne jak doświadczenie i przygotowanie kondycyjne piłkarzy.
1: Oczywiście to 12 zawodnik, atmosfera na naszych meczach jest zawsze wspaniała. Kibice dopisują, kibice zawsze wspaniale dopingują, także mam nadzieję, że to będzie nasze zwycięstwo i że z podniesionymi głowami będziemy wracać z Botanicznej 4 13 maja.
0: Trzymamy kciuki oczywiście i już zapraszamy na kolejne wydarzenie piłkarskie, tym razem bardzo szczególne wydarzenie.
1: Bardzo szczególne, związane z pewną bardzo znaną postacią branieńskiej piłki, świętej pamięci Jackiem Ptakiem. Kolejny memoriał piłkarski będziemy rozgrywać 4 lipca w ramach obchodów Dni Braniewa. To już cykliczna impreza. Tutaj organizatorzy już niedługo przedstawią wszystkie szczegóły, także zapraszamy koniecznie na to wspaniałe wydarzenie. Mam nadzieję, że się będziemy tam widzieć. Wszyscy miłośnicy piłki nożnej, starzy i młodzi. W poprzednich latach wydarzenie to naprawdę było bardzo pięknie zorganizowane. Było bardzo duże zainteresowanie. Mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo. Także już niedługo oczekujcie w mediach społecznościowych informacji o tym wydarzeniu, bo organizatorzy przygotowują wiele niespodzianek.
0: To gra połączona z takim festynem.
1: Tak, to gra połączona z festynem. Spotykają się przyjaciele z boiska, ludzie, którzy wiele lat grali w piłkę zawodowo, profesjonalnie i czysto amatorsko i oczywiście bardzo wielu przyjaciół świętej pamięci Jacka Ptaka, którzy z wielką ochotą zawsze przyjeżdżają tutaj i upamiętniają jego cześć.
0: Z boiska przeniesiemy się na chwilę na miejski basen kryty, bo tam rusza kolejna edycja bardzo ciekawej akcji Pływajmy Razem.
1: Oczywiście zachęcamy do odwiedzania naszej miejskiej pływalni. Kolejna edycja Pływajmy Razem. Będziemy przygotowywać wspaniałe medale dla wszystkich uczestników. Do tego zawsze rozlosowujemy jakieś nagrody rzeczowe. Wszystkie dzieci, młodzież zapraszamy do tego, żeby przychodzić na miejską pływalnię. Oczywiście rodziców i dziadków też, żeby z niej korzystać. Przygotowujemy zawsze wspaniałe atrakcje, więc mam nadzieję, że będziemy się znowu widzieć.
0: Przypomnijmy, na czym polega akcja Pływajmy Razem.
1: Pływajmy Razem to ciąg trzech wydarzeń pływackich. Wystarczy uczestniczyć w dwóch, zdobyć właśnie

0: właściwy czas, a właściwie zmierzyć się ze swoimi możliwościami tylko i uczestnictwo w dwóch edycjach pozwala już otrzymać pamiątkowy medal. Także serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
1: Jedni mogą brać udział i pływać, a drudzy oczywiście mogą kibicować, bo trybuny jak najbardziej czekają i są.
0: Oczywiście zachęcamy do kibicowania, jeśli już nie bezpośrednio do pływania, to do kibicowania, żeby zachęcać tych naszych malutkich pływaków do tego, żeby walczyć ze swoimi możliwościami i ze swoimi czasami i poprawiać te czasy.
1: Z basenu jeszcze przeniesiemy się na boisko, bo tu też nie zabraknie atrakcji, prawda?
0: Tak jest, zapraszamy serdecznie do tego, żeby skorzystać z naszego boiska do piłki plażowej. Siatki i boisko już jest przygotowane, także można grać. Pogoda się poprawiła na tyle, że na pewno można z przyjemnością będzie się tutaj spotkać z przyjaciółmi i spędzić miło czas. W maju jeszcze odbędzie się finał biegów przełajowych indywidualnych Szkolnego Związku Sportowego, także tak, zapraszamy, żeby przyjść i pokibicować trochę uczestnikom z całego województwa. Wcześniej w kwietniu odbyły się finały zawodów przełajowych drużynowych. Tutaj uczestniczyły nasze zespoły i w finale ogólnopolskim dziewczyny zajęły 4. miejsce, także trzeba im tutaj mocno pogratulować, bo dosłownie obóz przegrały 3. miejsce, także jesteśmy w bardzo dobrej dyspozycji, jeśli chodzi o sporty biegowe, tu działalność naszej sekcji sportowej, lekkoatletycznej, trener Gajowniczek, trenerka Magda Ingielewicz tutaj bardzo mocno pracują na tym, żeby te wyniki były, także na pewno będą to atrakcyjne działania.
1: Rozmawiamy o wydarzeniach jeszcze tego roku szkolnego, choć już zahaczyliśmy o lipiec, a czy szykujecie się już do sezonu wakacyjnego?
0: Sezon wakacyjny oczywiście przed nami i my jesteśmy przygotowani, będziemy przygotowywać zajęcia razem z Branickim Centrum Kultury, także zajęcia z naszej strony, czyli zajęcia na basenie, na obiektach naszych sportowych, na salach gimnastycznych, zależnie oczywiście od pogody i tam na pewno nie zabraknie atrakcji dla naszych małych braniewiaków.
1: A o szczegółach będziemy informować na bieżąco, tymczasem cały czas zapraszamy do korzystania z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu Zatoka w Braniewie.
0: Dziękujemy, tak, zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkie sekcje pracują cały czas, także zapraszamy do tego, żeby korzystać z atrakcji sportowych w Braniewie.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.

0: graficznym, w którym prezentujecie swój misyjny, że tak powiem, dorobek i właśnie od tego muzeum byśmy zaczęli, bo okazuje się, że wasze muzeum znane jest nie tylko w powiecie braniewskim, ale i w całej Europie, a nawet i na całym świecie.
1: To bardzo miłe, że jesteśmy rozpoznawalni. Ma pani rację, chociaż z tym całym światem to bym nie przesadzał, ale są takie punkty na ziemskim globie, gdzie ludzie kojarzą pieniężno z naszym Muzeum Misyjno-Etnograficznym, gdzie co niektórzy nawet byli gdzieś tam przejazdy, prawda, albo słyszeli. Także jest to naprawdę takie miłe uczucie. A w Polsce powiem tak, że jestem w różnych miejscach naszego kraju i nie spotkałem miejscowości, kto by właśnie nie słyszał o pieniężnie i o naszym muzeum. Ale przy okazji też również tutaj trzeba oddać sprawiedliwość. Ci państwo mówią i o Braniewie, i o Fromborku, i o Lidzbarku, bo to piękny kawałek Polski i jest się czym chwalić.
0: No właśnie, a wy jako werbiści jesteście takimi ambasadorami Polski, no, powiatu braniewskiego i pieniężna przede wszystkim na całym świecie i dzięki wam o pieniężnie mówi się chociażby w Kongo, w Senegalu i w tak trudno dla nas dostępnych dziś miejscach.
1: To prawda, chcielibyśmy być dobrymi ambasadorami, bo w końcu tutaj żeśmy wzrastali, stąd nasi misjonarze wyjeżdżają. Ja też miałem taki moment, że przez pewien czas pracowałem na misjach i no to zobowiązuje i tym bardziej człowiek zdaje sobie sprawę jednak, że ma swoje miejsce na ziemi, gdzie zawsze może wrócić i to miejsce trzeba kochać, szanować, a wtedy, kiedy szanuje się swoje miejsce, swój kraj, swoją ojczyznę, swoje obyczaje, człowiek potrafi też uszanować kulturę, zwyczaje innych ludzi. Stara się zrozumieć.
0: A ilu misjonarzy wyjechało w świat z pieniężna?
1: Od tych lat powojennych przeszło 500, więc to jest dosyć duża armia i nasi misjonarze pracują, polscy misjonarze, polscy werbiści pracują w przeszło 50 krajach świata, a wszyscy werbiści w przeszło 80 krajach świata.
0: Jest niesamowite, zwłaszcza, że pojawiacie się w miejscach tak nieoczywistych, które wspominałam, prawda?
1: To prawda. Są tutaj wielkie miasta, duże ośrodki i naukowe, bo pewna część księży to są profesorowie różnych uniwersytetów werbistowskich i nie tylko werbistowskich. Również pracują w takich instytucjach, które no, starają się na co dzień zaradzić biedzie ludzkiej. Tam, gdzie mamy się oczywiście kraje misyjne, tam, gdzie lokalne władze czy władze państwowe nie są w stanie temu podołać, tam misjonarze, ale co dużo mówić, też dzięki wsparciu Polaków pomagają tamtejszym ludziom uwierzyć w siebie, stanąć na nogi, bardziej dać wędkę jak rybę, żeby też ci ludzie byli zaradni, nieuzależnieni od środków z Europy czy z Ameryki i mogli po prostu normalnie żyć, normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem i mieć ten komfort, że wystarczy im codziennego chleba, a to jest bardzo ważne.
0: A przy okazji pobytu na tych misjach przywozicie czasami niewielkie, symboliczne pamiątki i przywozicie wiedzę na temat różnych kultur i to wszystko, rozumiem, zgromadziliście, gromadzicie nadal w waszym muzeum.
1: To prawda, ale muszę też powiedzieć, że to nie tylko polscy werbiści, bo to są też i niemieccy werbiści, austriaccy werbiści, i słowacy, i werbiści, którzy posługują, pracują na Węgrzech, czy w innych rejonach świata. Zawsze staramy się poprzez te obiekty, eksponaty, które pokazują kulturę duchową i materialną ludów, wśród których werbiści głoszą Ewangelię, pokazać ten sposób patrzenia na świat tych ludzi, ich tęsknoty, nadzieje, to też pokazuje zwyczaje. I kiedy też my poznamy to całe podłoże kulturowe, to wtedy też łatwiej jest oczywiście mówić o tym, do czego jesteśmy stworzeni, czyli głosić Ewangelię.
0: Czyli dlatego powstało to muzeum?
1: Oczywiście, że tak. Ono przede wszystkim jest świadectwem pracy misjonarzy. Ono też ma pokazywać, czy przybliżać. Teraz może już nie tak bardzo jak kiedyś, ponieważ jest internet, jest telewizja, jest dużo różnych pism, dużo książek. Świat stał się bardzo mały, ale jeszcze 20 lat temu, prawda, to jednak to świat był o wiele większy.
0: A wy byliście ważnym źródłem informacji o tym świecie.
1: Jakby nie było często jedynym, bo nasi misjonarze też pracowali, czy inni misjonarze z innych zakonów zgromadzeń, w takich miejscach, gdzie na co dzień turyści, podróżnicy, czy nawet różnego rodzaju profesorowie nie docierali z różnych powodów, a misjonarze tam byli i niektórzy dzięki swojej pracy również w jakiś sposób zachowali dla potomnych języki, bo były nagrywane, były spisywane. Wielu misjonarzy było twórcami, pierwszymi twórcami słowników, prawda, czy ze zapisywali konkretne języki i dzięki temu to zostało zachowane dla przyszłych pokoleń. Bardzo ważną, że taką rolę spełnia w Papui Nowej Gwinei w mieście Goroka Melanesian Institute.

0: Institute. To jest naprawdę niesamowita rzecz, gdzie te kultury dolowgwinejskie są opisane, spisane, nagrane i to zostanie już na wieki wieków.
1: Tak jak wasze muzeum, miejmy nadzieję, które się rozwija i ma już same długą historię, a w ubiegłym roku odsłoniliście nową formułę waszego muzeum na dodatek.
0: Dosyć długo żeśmy się do tego przygotowywali, ale w końcu udało się i jest nowa ekspozycja powiększona. Tak naprawdę są dwie wystawy stałe. Pierwsza nosi tytuł Być misjonarzem. Tutaj się możemy dowiedzieć, co to są misje, w jaki sposób wyglądają misje werbistowskie, dlaczego werbistowskie, jak zostać misjonarzem, co taki misjonarz powinien robić na misjach, co się zaangażować, ale potem też ta druga część, jakby druga wystawa, Tacy sami w świecie i różnorodności kulturowej. No i tutaj są takie zagadnienia. Kiedyś to było bardziej taka geograficzna podróż po misjach werbistowskich, czyli mówiliśmy o kulturze i sztuce duchowej, materialnej ludów Afryki, Azji, jak było więcej eksponatów z innego państwa, jak Indonezji czy Nowej Gwinei, to o konkretnym państwie. Teraz bardziej staramy się mówić zagadnieniami. I właśnie w tej drugiej części mówimy, jak przeżyć, co to znaczy, jak współistnieć, być i wierzyć, tworzyć, chronić i znaczyć.
1: Dla kogo stworzyliście to muzeum?
0: Dla każdego. Każdy jest tam mile widziany, tylko musi sobie dobrze sprawdzić, kiedy muzeum jest otwarte. I myślę, że będzie to taka ciekawa wyprawa, kiedy będziecie Państwo odwiedzali nasz rejon tutaj na Warmii. Oczywiście zachęcam, żeby odwiedzili Zborek Warmiński, bo piękne miasto i niesamowite zabytki, również Braniewo, Frombork oczywiście, ale nie pomijajcie naszego muzeum w Pieniężnie, bo tam mamy świat w pigułce. Tam świat można obejść dookoła w ciągu godziny, może półtorej.
1: I myślę, że to była bardzo fajna zachęta, bo nie tylko palcem można po mapie podróżować, ale przy okazji trochę prawie, że dotknąć tej obcej kultury u was.
0: Tak, oczywiście spojrzeniem i oczyma i myślę, że niektóre rzeczy będą zaskakujące dla naszych gości, niektóre będą oczywiste, ale to jest cała historia życia człowieka, niezależnie od kultury, niezależnie od miejsca, gdzie żyje, mieszka i pracuje.
1: W takim razie zapraszamy do Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, a zapraszaliśmy wspólnie z ojcem Wiesławem Dudarem, dyrektorem referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie i dyrektorem Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie właśnie. Dziękujemy bardzo.
0: Również dziękuję i raz jeszcze serdecznie zapraszam.
1: Dzień dobry, dziś Radio SK po raz kolejny odwiedza strażaków ochotników w Braniewie, a odwiedzamy strażaków ochotników i rozmawiamy o ciężkiej służbie strażaków ochotników, między innymi dlatego, że 2026 rok to rok jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie. O szczegółach rozmawiać będziemy między innymi z prezesem i druhem Jerzym Welk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Który kieruje Ochotniczą Strażą Pożarną w Braniewie już od
2: 30 lat.
1: Od 30 lat. I tak sobie rozmawiamy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozmawialiśmy już i o waszej siedzibie, i o waszej historii, i o kondycji współczesnych ochotników. Ale dziś chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tych najmłodszych.
2: Tak, o waszych. Nas będą zastępować.
1: A wasza przyszłość to młodzieżowa drużyna pożarnicza przy OSP w Braniewie.
2: Do której przyjmujemy wszystkich chętnych, czy to chłopcy, czy dziewczyny. Od wieku od 10 lat nawet, bo mówiliśmy od 12, ale potem skróciliśmy ten okres, czyli od 10 do 18 młodzieżowa drużyna pożarnicza. Pierwsza taka drużyna u nas powstała w latach 50. 1955-56 rok. To pierwsza drużyna, która tu wtedy powstała, czyli gdzieś około 9-10 lat po powstaniu naszej straży. Wtedy już myślano o tym, że są młodzi ludzie, którzy chcą też się uczyć tego rzemiosła, żeby służyć innym.
1: I rzeczywiście tak to jest, że przekazywane to jest z pokolenia na pokolenie?
2: Tak, bo to przecież tutaj jest dużo strażaków, którzy zaczynali u nas w tej młodzieżowej drużynie i przeszli potem na zawodowstwo. Takie przypadki też są. A dużo jest takich, którzy z tej młodzieżowej drużyny zostali u nas, już przeszli do starszej grupy i są u nas w OSP już jako pełnoprawni strażacy.
1: I co robią tacy młodzi ludzie w straży, w OSP? Czym się zajmują?
2: Najpierw wszystkim uczą się, tak? Zapoznają się ze sprzętem, uczą się o zasadach postępowania przy różnych zagrożeniach, czyli tam ratownictwo medyczne, czy sam sprzęt, jak obsługiwać, ćwiczenia fizyczne, biegi. Są zawody przecież czasem organizowane od czasu do czasu, gdzie drużyny też startują. No i trzeba się tym wszystko

0: ćwiczyć ten cały tor przeszkód. To jest taki wymagający, więc też ćwiczą i czasami nawet zajmują całkiem dobre miejsca w tych zawodach powiatowych.
1: Do ilu lat można działać?
0: Do 18 lat. Potem jak już ktoś osiąga 18 rok, to pisze do nas prośbę o przeniesienie do grupy starszej. I tak mamy właśnie w opiekunach, tu koleżanka druhna, nasza Angelika Kicmani, która była też w młodzieżowej drużynie i dzisiaj już osiągnęła ten wiek, przeszła do OSP, do starszej grupy i dzisiaj też zarząd powierzył jej funkcję opiekuna nad tą drużyną.
1: I drużyny działają i nieźle się rozwijają. My teraz na chwilę przejdziemy właśnie, oddamy głos młodzieży, która się przysłuchiwała naszej rozmowie, bo trafiliśmy akurat na spotkanie młodzieżowej drużyny pożarniczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja jestem Franek, jestem dowódcą MTP OSP w Braniewie.
1: A reszta kolegów to członkowie twoi.
2: Tak.
1: To też się przedstawcie.
3: Dzień dobry, jestem Igor, jestem członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej w Braniewie.
1: Od ilu lat?
3: Od 4 lat.
4: Dzień dobry, jestem Marceli Karman, jestem w straży od 4 lat, jestem zastępcą dowódcy.
5: Dzień dobry, jestem Jakub Wojtas, jestem tu od 4 miesięcy i jestem członkiem MDP Braniewo.
1: Jak ci się podoba?
5: Bardzo.
1: A kto cię tutaj namówił do tej działalności?
5: Nikt.
1: Sam przyszedłeś?
5: Tak.
1: A skąd się dowiedziałeś o młodzieżowej drużynie pożarniczej?
5: Z Facebooka.
1: Rozumiem, że chcesz zostać strażakiem.
5: Tak.
1: A jak to jest w twoim przypadku?
6: Kolega mnie namówił, żebym przyszedł właśnie do tej ochotniczej straży pożarnej i bardzo się dobrze w niej czuję.
1: A jak długo tu jesteś?
6: 2 miesiące.
1: O, proszę bardzo, jeszcze nam się przedstaw.
6: Janek Gutowski.
1: A do której klasy chodzisz?
6: 3C.
1: A w jakiej szkole?
6: Imienia Jana Pawła II, 6.
1: I jak ci się tutaj podoba?
6: Bardzo.
1: A co już robiłeś?
6: Na przykład rozwijaliśmy węże, udzieliliśmy pierwszą pomoc i takie tam rzeczy.
1: Chciałbyś być w przyszłości strażakiem?
6: Tak.
1: A masz w rodzinie strażaków?
6: No.
1: A, to rozumiem już teraz. W młodzieżowej drużynie pożarniczej są również dziewczyny. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Sidorko.
1: I kiedy trafiłaś do ochotniczej straży pożarnej?
7: Trafiłam tu już prawie 7 lat temu.
1: O, proszę bardzo, to rozumiem, że ci się podoba.
7: Jak widać.
1: I co dziewczynę przyciągnęło do tej formacji?
7: Ze względów rodzinnych oraz takiego zawsze zainteresowania służbami mundurowymi.
1: I tak wyszło.
7: I tak trafiłam tutaj.
1: Może teraz wrócimy do dowódcy waszej drużyny. Co robicie tak na co dzień w waszej drużynie? Czym się zajmujecie?
2: No na co dzień zajmuję.
0: Czyli od 10. Nawet ten najmłodszy to jeszcze nie ma 10 lat i jest, że tak powiem, w takim okresie kandydackim. No i jeżeli chce i ma potrzebę taką i widzi, że tu się może spełnić jego oczekiwania i jego zamiłowania, proszę bardzo, umożliwimy. No, potem dopiero formalnie, jak już przejdzie, osiągnie ten wiek, bo tak mamy w statucie od 10 lat, no to przyjmiemy go już jako normalnego członka, że jest kandydatem.
1: A dlaczego warto zostać strażakiem?
0: No to wszystko jest w zależności od tego, czy naprawdę ktoś ma tą chęć taką do służenia innym. To jest podstawowa sprawa, bo nic na przymus, nie? Nikogo się nie zmusza. Jeżeli ktoś poczuje potrzebę, żeby być i pomagać ludziom, czuje się w tym dobrze, no to proszę bardzo, zachęcamy.
1: A zachęcał Jerzy Welke, prezes OSP w Braniewie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
1: Dziękujemy.
8: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
9: Gratka dla filatelistów z Elbląga i regionu. Poczta Polska wyda specjalny znaczek w nakładzie 76 tysięcy sztuk z okazji 100-lecia Gdyni. Mówi Sławomir Kondracki z Poczty Polskiej.
10: Jeżeli chodzi o ten projekt, on był realizowany we współpracy ściśle z urzędem miasta Gdyni. Jest to pewna spójność łącząca identyfikację wizualną z dziedzictwem miasta. Motyw znaczka został oparty na plakacie jubileuszowym. Ten arkusz składający się z 8 znaczków z przywieszką pełni funkcję narracyjną, a elementy graficzne, te dodatkowe, które się pojawiają, one porządkują kompozycję i wzmacniają przekaz, podkreślając tożsamość miasta Gdyni. Miasta otwartego na morze, otwartego na świat. Poza znaczkiem, oprócz tego wydawana jest tak zwana koperta pierwszego dnia obiegu. To jest ten pierwszy dzień, w którym znak

0: rzeczywiście sukces.
1: Tak, jesteśmy po takiej pierwszej dużej imprezie w tym sezonie tanecznym. Mieliśmy Mistrzostwa Polski w Płocku, gdzie startowała po raz pierwszy młodsza formacja w kategorii dzieci do 11 lat. Tańczyła też grupa juniorów po raz kolejny Dance Team, młodsza mini Dance Team. No i muszę tutaj powiedzieć, że te mistrzostwa były bardzo udane dla naszych tancerzy, ponieważ młodsza formacja, która brała udział po raz pierwszy, zdobyła tytuł pierwszego wicemistrza Polski w swojej kategorii. Natomiast juniorzy zdobyli tytuł mistrza Polski w takiej grupie już formacji tańczących, ponieważ tam ta grupa to miała silną konkurencję. Tańczyliśmy po raz pierwszy w kategorii Silver.
0: Rozumiem, że to coś ważnego.
1: Tak, w tej kategorii juniorów czy dzieci jest podział na grupy czy formacje tańczące w kategorii brąz, później silver, no i na końcu gold. My przeszliśmy w tym roku do kategorii silver, no i udało się zdobyć tytuł mistrza Polski w juniorach.
0: Tytuł mistrza Polski to również przepustka do kolejnych mistrzostw świata, Europy i tak dalej, i tak dalej. I wy przymierzacie się do takich występów.
1: Tak, oczywiście tańczyły nasze formacje w federacji WADF, natomiast starsza formacja jeszcze uczestniczyła w takich kwalifikacjach na turnieju w Sosnowcu, kwalifikacjach, które umożliwiają formacjom tańczyć na mistrzostwach Europy czy świata. No, Dance Team wytańczył tam również pierwsze miejsce, zdobył kwalifikacje na mistrzostwa Europy, jak i również na mistrzostwa świata. Mistrzostwa Europy odbędą się w maju w Niemczech i tutaj przygotowujemy się bardzo mocno do tej imprezy. Natomiast młodsza grupa, dzięki temu, że zdobyła tytuł wicemistrza Polski, też może ubiegać się o prawo startu na Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Kopenhadze w czerwcu i też przymierzamy się reprezentować nasz kraj na tych właśnie imprezach.
0: Rozumiem, że już teraz trenujecie układy?
1: Tak, układy skończyliśmy choreografię na początku kalendarzowego roku, czyli w styczniu. Teraz szlifujemy, czyścimy, tak w gronie tanecznym to się mówi, także przygotowujemy się z treningu na trening do kolejnych imprez, bo oprócz tych mistrzowskich imprez mamy również ogólnopolskie turnieje, także praktycznie co drugi tydzień tańczymy na jakichś turniejach.
0: Rozmawialiśmy już z trenerem, a teraz rozmawiamy z młodymi tancerkami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nasza grupa nazywa się Mini Dance Team.
0: Co tańczycie?
3: Hip-hop.
0: A dlaczego tańczycie?
3: Nasza pasja to jest.
0: Co cię namówił do tego? Jak tu trafiłaś?
2: Trafiłam poznając Tosię, bo ona mi opowiedziała o tańcach.
0: I co, fajnie ci tutaj jest?
2: Podoba mi się, to jedna z moich ulubionych pasji.
0: A jak dużo czasu spędzacie na treningach?
3: Tak z godziny, czasami godzina 15.
0: Dziennie?
3: Nie, w środę i piątki.
0: A co trzeba robić, żeby tak dobrze tańczyć jak wy?
2: Trzeba mieć bardzo dużo treningu i dobrze słuchać.
0: No to teraz mi jeszcze opowiedzcie, dlaczego wy tańczycie, co wam daje taniec?
2: Mi taniec daje bardzo dużo energii.
3: Radości.
2: Szczęścia.
4: Dużo szczęścia.
2: Też w tańcu poznałam nowe osoby. Jest przyjemnie i fajnie.
0: A jak tutaj trafiłaś na te zajęcia?
2: Iga mi opowiadała, jak tu jest fajnie i przyszłam.
0: Potwierdziło się to?
2: Tak.
0: Wiem, że przygotowujecie się teraz do bardzo ważnych zawodów. Co to będzie?
2: Mistrzostwa Świata w Kopenhadze.
0: Rozumiem, że chciałybyście tam jechać?
2: Tak.
0: Ale do takich zawodów trzeba ostro potrenować, co?
2: Tak.
0: I co tam zaprezentujecie?
2: Nasz taniec, choreografię.
0: Macie to wszystko wystukane?
2: Tak.
0: Ale jeszcze będziecie trenować. To życzę wam powodzenia, dzięki.
5: Uwaga! Ustawiamy pierwszy rysunek i zaczniemy sobie naliczenie. 4, 5, 6, 7, 8. Raz i dwa, 3 i 4.
0: Za młodymi, zdolnymi tancerzami, tancerkami i tancerzami stoją oczywiście ich rodzice, którzy wspierają swoje pociechy duchowo i finansowo. I właśnie o tych finansach chciałam porozmawiać, ponieważ zwróciliście się, zorganizowaliście publiczne zbiórki, w których prosicie o wsparcie wyjazdu na mistrzostwa swoich dzieci. Dlaczego zmuszone byłyście zorganizować te zbiórki?
6: To są bardzo duże koszty. Jedziemy prawie na tydzień czasu. 21 maja bierzemy udział w Mistrzostwach Europy w Kalkar w Niemczech. Natomiast 24 maja bierzemy udział w World of Dance w Berlinie. To są bardzo duże koszty.

0: zarówno transportu, biletów, wejściówek, noclegów, jak i wyżywienia.
1: I nie każdego stać na pokrycie. Tak,
0: tym bardziej, że w naszej drużynie tańczą rodzeństwa, czyli no, jak jeszcze jest jedno dziecko, to tak wiadomo, a tutaj są siostry, jest siostra z bratem, to jest duży koszt dla rodziców.
1: Kto wymyślił tą akcję? Kto postanowił zwrócić się do mieszkańców?
0: To podjęliśmy wspólnie decyzję, wszyscy rodzice, żeby zorganizować

0: Można wejść przez profil Dance Team Braniewo i tam można zobaczyć, jest link udostępniony, gdzie jest zrzutka.
1: I można wspierać. Powiedzcie, bo wspomniałam na początku, że wspieracie swoich tancerzy, swoje dzieciaki finansowo i duchowo także. To duchowe wsparcie jest bardzo ważne. Powiedzcie, jak ważny jest taniec dla waszych dzieci? Jak to wygląda z waszego punktu widzenia? Czy zmieniły się pod wpływem tańca na lepsze, na gorsze? Jak to wygląda?
2: No wiadomo, tancem żyje cała rodzina. Dostosowujemy się do treningów, do wyjazdów, do kibicowania, wspierania tych dzieciaków. To nie jest tak.

0: Jedno dziecko żyje tym tańcem, tylko tak jak mówiłam, no wszyscy dzieciaki chcą się rozwijać, dla nich najważniejszy jest taniec, w domu, gdzie mogą tańczą, idziemy na zakupy tańczą, na mieście tańczą, wszędzie tańczą.
1: Czyli rozumiem, że rozwijają się i zmieniają się na dobre.
0: Tak, dokładnie tak jest.
1: A wy tańczycie?
0: My ich wspieramy, nasz taniec to jest wiadomo jaki, no ale możemy się uczyć od nich.
1: U pani kto tańczy?
2: Córka.
1: Ile tańczy lat?
2: Przerwę miała 2 lata, ale wróciła tutaj do pana Piotra. No i podoba jej się taniec, rozwija się. Wiadomo, okres buntowniczy trochę przeszkadza, ale chce chodzić.
1: Czyli generalnie rozumiem, że wspiera pani córkę.
2: Tak, oczywiście wspieramy ja z mężem. Kibicujemy zarówno jej, jak i całej drużynie.
1: Dlatego chcielibyście, żeby jednak pojechali na ten...
2: Oczywiście, chcemy, żeby pojechali, żeby zobaczyli, jak wygląda to z innej strony, w większym świecie. Wielkim świecie.
1: Jesteśmy na treningu starszej grupy Dance Team. Przygotowujecie się do ważnego wydarzenia, do startu w ważnych zawodach. Co to będą za zawody? Przypomnijcie.
3: Mistrzostwa Europy w Niemczech i świata w Wielkiej Brytanii.
1: I jak jakie to ma dla was znaczenie, żeby jechać na tego typu zawody?
3: No na pewno dla większości grupy to było duże marzenie. Mi się wydaje, że od dawna, żeby pojechać za granicę na takie mistrzostwa. Mimo tego, że już byliśmy w Czechach, to uważam, że dla większości osób było to dość duże marzenie.
1: Czujecie się dobrze przygotowane?
4: Tak, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, tak bynajmniej nam się wydaje. Jesteśmy też zestresowani, ale również podekscytowani.
1: Macie jeszcze trochę czasu, dużo ćwiczycie?
4: Tak, dużo ćwiczymy. Czy mam dużo czasu? Nie wiem, nie do końca, bo w maju są już mistrzostwa, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze.
1: Od jak dawna trenujecie? Jak długo trenujecie, na przykład ty?
3: Ja trenuję od około 7 lat. Jeszcze wcześniej chodziłam na akrobatykę i od 7 lat trenuję hip-hop.
4: Ja od około 8-9, coś takiego, właśnie była jeszcze gimnastyka, jakieś trampoliny, jakieś zajęcia takie też pozataneczne.
1: To niezłe doświadczenie, a tutaj?
3: No ja też około 8 lat i w sumie to taniec to był taki jeden z pierwszych sportów, który trenowałam.
5: Ja, gdy miałam 8 lat, zaczęłam balet i hip-hop, ale bardziej przemówił do mnie hip-hop.
1: No i czym ten hip-hop do was przemawia?
5: Jest to moim zdaniem o wiele lepszy niż balet. Można siebie wykazać, ale też również jest czasami ciężko. Lecz no jest to taki taniec, daje dużo radości, sprawia nam radość właśnie. Czujemy się dobrze, gdy tańczymy. No i robimy to.
3: Ja uważam, że hip-hop to jest dość energiczny styl tańca i uważam, że można dużo emocji wykazać przez hip-hop i no wyżyć się tak naprawdę, bo jest to, no jednak potrzeba dużo siły i energii. Wiadomo, że trzeba mieć też no siłę w mięśniach, w rękach i w ogóle, bo to jest najważniejsze. No to jest taka podstawa, że jeśli chce się trenować hip-hop, to trzeba też ćwiczyć mięśnie i siłę, bo bez tego to nie da rady.
1: A tobie co daje taniec? Co czujesz, jak tańczysz?
4: A się czuję dobrze, jak tańczę, bo też hip-hop to jest taki stan, gdzie nie trzeba wszystkiego robić na tip-top, gdzie trzeba wszystko tak od razu spinać coś, tylko też można poczuć się w tym tańcu i też można to tak pokazać na parkiecie.
3: Na pewno daje mi dużo radości. Mogę wyładować swoje emocje po na przykład ciężkim dniu. Lubię to, robię to dlatego, że to lubię. Jest bardzo fajnie.
6: 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okej.
7: SK Braniewo.
8: Dzisiaj w studio Radia SK goszczą 3 uroczy dziewczyny. Panie ze szkoły tańca Broadway, które mają czym się pochwalić, ale zanim to chwalenie się, to może najpierw Ewa Kalka, czyli szefowa studia tańca Broadway z Elbląga, opowie nam o tym, że w tym roku świętujecie duże wydarzenie, bo 20 lat już szkoła działa.
9: Tak, 20 lat minęło, jakoś tak strasznie szybko, ale dużo się też w tym czasie wydarzyło. Nawet nie zliczę, ile tancerzy przeszło przez nasze sale, przetańczyło z nami te lata, ale są osoby, które są z nami bardzo długo i między innymi są to kobiety, które tańczą w grupie Kubana, która no, dopiero co zrobiła nam świetny prezent właśnie urodzinowy, bo wygrały dziewczyny Puchar Świata w Warszawie.
8: Zaraz będziemy się tym chwalili. Póki co jednak jeszcze pytania a propos szkoły tańca. Co się dzieje w takiej szkole tańca? Kogo wy uczycie i jakiego tańca?
9: Do nas przychodzą dzieci już od 4 roku życia, czasami troszeczkę młodsze. No i pierwsze kroki stawiają na sali tanecznej, ćwicząc troszeczkę gimnastyki, troszeczkę troszeczkę rytmiki, troszeczkę podstaw baletowych łapią, chociaż swego czasu taniec klasyczny u nas był bardzo mocnym ogniwem. Natomiast dzieci zaczynają w tym wieku i trzeba mieć naprawdę bardzo

0: dużo w sobie pasji, energii i determinacji, żeby zacząć w tym wieku, a skończyć na przykład w wieku dorosłym albo jako nastolatka chociaż. Mamy właśnie też przyjemność widzieć rozwój właśnie od takiego dziecka do osoby dorosłej, która prowadzi teraz już u nas zajęcia. Mamy dziewczynę, która jako dziecko stawiała u nas pierwsze kroki, a teraz jest instruktorką i uczy dzieci właśnie w naszej szkole.
1: A jakich tańców uczycie? Jakie to są zakresy taneczne?
0: No więc zaczynamy od rytmiki, potem dzieci wybierają sobie kierunek, albo bardziej idą w gimnastykę i ćwiczą acrodance, albo idą w taniec z przyborem, taniec ze wstążką, albo taniec współczesny, taniec jazzowy, taniec nowoczesny. No i później dla osób dorosłych to tutaj zdecydowanie dominuje taniec latino, ale uczymy też tańca w parach, mamy także zajęcia fitness i zumba.
1: Szeroko. Latino, bo o tym będziemy rozmawiali na dużym wydarzeniu, czyli na takim konkursie World Artistic Dance Federation, czyli Federacji Tańca Artystycznego, ogólnoświatowym konkursie. Wasz zespół, Cubana Team z Elbląga właśnie, to był największy możliwy sukces, czyli złoto w kategorii, która była bardzo mocno oblegana. W studiu jest Anna Tomaszewska i Anna Podleśna, czyli dwie zawodniczki z Cubany. Drogie panie, jak to się stało, że może najpierw od początku. Jak to się stało, że pani zaczęła tańczyć?
2: No przede wszystkim tak to w życiu bywa. Miłość do tańca, miłość do jakiejś aktywności, do ruchu. No i tak trafiłyśmy przed laty wieloma, nawet już nie jesteśmy w stanie doliczyć, jaki to był. Nie mogę tego powiedzieć. No tańczy naście lat już na tych deskach szkoły tańca Broadway. Zawsze w doborowym towarzystwie wielu kobiet aktywnych zawodowo, rodzinnie. I ta pasja, która tak gdyby, nasze hobby, które stało się pasją, spowodowało, że jest to nasz sposób na życie, na taką naszą codzienność. No oczywiście, gdyby nie przewodnictwo naszej doskonałej trenerki, pani Katarzyny Gorzkiej, pewnie te sukcesy nie miałyby takiego wymiaru, a tak to siła grupy, olbrzymia determinacja, takie zaangażowanie, powiedziałam, w całości, bo to jest grupa, to jest siła kobiet, siła dyscypliny, którą mamy i to też wszystko się składa na to, jakie mamy osiągnięcie.
1: Czyli to złoto. Pani Anno, a u pani jak to wyglądało z tym tańcem?
3: U mnie wyglądało to tak, że ja poszłam po prostu, żeby się poruszać. Zawsze lubiłam tańczyć, poszłam po prostu się poruszać. No i tak to jakoś się rozwinęło. Jeszcze mnie uczyła Ewa, tutaj obecna kalka. Na początku była to samba, też kilkanaście lat temu. Rozwinęło się to w takim kierunku, że jesteśmy dużą grupą, która jest naprawdę ze sobą razem na dobre i na złe. Dużo ze sobą przechodzimy. Ten taniec też mi pokazał to, że można oderwać się od wszystkiego i po prostu jest to sposób na życie, tak jak Asia powiedziała, ale jest to sposób też na zdrowie fizyczne i psychiczne, bo to jest po prostu coś takiego, że idziesz na salę i zostawiasz wszystko inne za tą

0: Siła grupy, olbrzymia determinacja, takie zaangażowanie, powiedziałam, w całości, bo to jest grupa, to jest siła kobiet, siła dyscypliny, którą mamy i to też wszystko się składa na to, jakie mamy osiągnięcie.
1: Czyli to złoto. Pani Anno, a u Pani jak to wyglądało z tym tańcem?
2: U mnie wyglądało to tak, że ja poszłam po prostu, żeby się poruszać. Zawsze lubiłam tańczyć, poszłam po prostu się poruszać. No i tak to jakoś się rozwinęło. Jeszcze mnie uczyła Ewa, tutaj obecna Kalka. Na początku była to samba, też kilkanaście lat temu. Rozwinęło się to w takim kierunku, że jesteśmy dużą grupą, która jest naprawdę ze sobą razem, na dobre i na złe. Dużo ze sobą przechodzimy. Ten taniec też mi pokazał to, że można oderwać się od wszystkiego i po prostu jest to sposób na życie, tak jak Asia powiedziała, ale jest to sposób też na zdrowie fizyczne i psychiczne, bo to jest po prostu coś takiego, że idziesz na salę i zostawiasz wszystko inne za tą

0: mamy zadania i zawsze stawiamy się na tym treningu. I to jest też warunkiem sukcesu, ta nasza dyspozycyjność, którą mam.
1: Te rysunki, o co chodzi z tymi rysunkami? To jest tak, że trener mówi, a ty tu, ty tam, a wy tam?
2: Jak w każdym sezonie zaczynamy nowy układ. I trenerka Kasia Gorzka ustawia rysunek, czyli ustawia, która dziewczyna gdzie stoi. Na początku nam pokazuje, która gdzie stoi i później my się musimy tego nauczyć i tego pilnować. Z przodu ma być linia, z boku ma być linia skośna, prosta. Także czasami nie jest to proste. Czasem jest dużo zabawy przy tym. Czasem trochę stresu, takiej adrenalinki, ale ostatecznie wychodzi niezła robota z tego.
1: Wychodzi złoto. Takie pytanie zawsze mnie intrygowało przy tego typu działaniach. Jeżeli wy trenujecie, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset razy zanim wystąpicie, to nie drażni was to, że w kółko ta sama muzyka leci i wy tak w kółko to samo?
0: Nie. To jest ten efekt jak gdyby finalny, powoduje, że nie zdarzyło mi się, żeby mi się ani nie chciało wyjść z domu, ani wejść na tą salę. Wręcz przeciwnie, to powiedziała koleżanka, że potrafimy być zmęczone naprawdę fizycznie gdzieś na swoimi obciążeniami, a wchodzimy na salę i nam się wszystko zamyka i jesteśmy tylko my i ten taniec i muzyka.
1: I ta muzyka po raz 645.
2: Ta muzyka nie jest ciągle ta sama, dlatego że cały układ ma oczywiście jedną muzykę, ale jak trenujemy poszczególne tańce, to Kasia Gorzka nam włącza inną muzykę. Do samby jest różna muzyka, do rumby jest różna muzyka, także to nie jest tak, że my kilkaset razy tańczymy tylko jedną muzykę. Może by to rzeczywiście mogło być trochę zbyt trudne, ale jest różnorodność.
1: Okazuje się, że jest różnorodność. A jak wygląda taki układ na początek? Jest, nie wiem, tu się jedna potknie, tam coś, to są chyba takie trudne kroki.
3: Mieliśmy taki przypadek na naszych pierwszych zawodach, ja nie pamiętam, który to był rok, ale pamiętam, że to był Szczecin i tak postanowiliśmy, Ania pamięta, 2018, postanowiliśmy, że w końcu wyjdziemy z tymi naszymi paniami poza budynek szkoły, bo to się tak zaczęło już fajnie rozkręcać. No i były tam takie przypadki, że jednej spadł but na przykład, który dalej był przypięty do nogi i no wyobraźcie sobie, jak sandałek tak sobie z nóżki spadnie, a jest dalej przypięty do kostki paseczkiem. No nie fajnie się wtedy tańczy i cała sztuka polega na tym, żeby nie przestać, nie zejść, nie pogubić się w krokach. Któraś tam gdzieś tam się poślizgnęła, były przypadki, że gdzieś komuś obcas w sukienkę wszedł. No są takie różne potknięcia, ale właśnie cała w tym sztuka, żeby nikt tego nie zauważył po prostu.
1: Tutaj chyba nie było takich potknięć, bo na tym międzynarodowym turnieju tanecznym walczyłyście, bo to same panie, złoto. Jak ten wasz występ wyglądał?
2: Nasz występ wyglądał tak, że byliśmy w pełnym skupieniu i, że tak powiem, w pełnej gotowości fizycznej i psychicznej. Chociaż to jest układ dość nowy, bo zaczęłyśmy go późno, miałyśmy inne projekty jeszcze i zaczęłyśmy później niż zwykle. Także no nie było takiego przekonania, że my jesteśmy tak na 100% tak świetnie przygotowane w tym konkretnie układzie, bo no zabrakło nam troszkę tego czasu. Ale jednak ta determinacja i dyscyplina i dodatkowe treningi wcześniej i tam rozgrzewka i skupienie i zobaczenie chwilę wcześniej nawet tego parkietu, jak to tam trzeba stanąć, no, dało efekt.
1: Pokonałyście 10 zespołów z całego świata. Był stresik przed samym występem?
0: Tak. Stres jest zawsze, to jest jak gdyby nieodzowny element. On tak motywuje też do działania, bo jest silne takie skupienie, jak powiedziałyśmy, ale też daje nam takiego animuszu ten nasz wizerunek zewnętrzny. Jesteśmy zawsze też dobrze przygotowane, mamy piękne sukienki. To jest też cały zabieg artystyczny, żeby nam dopasować, żebyśmy wyglądały tak efektownie. I chyba takie wrażenie zrobiłyśmy, bo tam wiele osób zwracało uwagę, że ten nasz anturaż jest taki dopięty, napracowany.
1: Wy oglądałyście potem siebie pewnie na jakichś filmach? Jak to wyglądało z zewnątrz? Jesteście zadowolone?
2: Ja miałam ciarki, jak oglądałam. Podobało mi się, było równo, bo w takich układach zwracamy uwagę na to, żeby jednak te 20 parę osób, ręka do góry to równo, ręka na bok to równo, czy obrót, czy cokolwiek. No i oczywiście zawsze jest coś do poprawki, ale jesteśmy z siebie naprawdę zadowolone i dumne i nasza trenerka przede wszystkim też jest zadowolona i dumna, to jest też jej ciężka praca i no gdyby nie ona, gdyby nie jej tutaj dyscyplina, to by tego nie było pewnie.
0: Przecież nasze rodziny, które to wspierają, tak? Dużo koleżanek ma jeszcze małe dzieci, także to jest organizacja całego też domu.

0: na co dzień i też tych naszych dni treningu, gdzie rodzina przejmuje obowiązki dodatkowe. Także.
1: A to dużo godzin treningu jest?
0: Mamy 3 razy w tygodniu, a dodatkowo jeszcze sobie potrafimy same gdzieś na sali poćwiczyć, więc nie mówiąc już o jakichś tam dodatkowych, tak, wzmacniających mięśnie, żeby to miało odpowiedni efekt.
1: To się nazywa determinacja. Trudne zdanie teraz będzie. Jakby pani opisała, gdyby ktoś nie widział ten wasz występ, da się to zrobić?
2: Jakbym opisała. Tam akurat były 22 osoby, 22 kobiety. Wychodzą 22 kobiety
1: w jakich strojach?
2: W sukniach ze srebrnymi frędzlami, oklejone błyszczącymi kamieniami, uczesane wszystkie tak samo w koka, gładko. Piękna ozdoba srebrna na głowie, piórko tutaj na ręce do dodatku, wszystkie makijaże takie, no makijaże są sceniczne, to są wyjątkowe makijaże, to nie jest makijaż nawet na Sylwestra, on jest taki inny zupełnie, więc no wyglądamy trochę nienaturalnie może, tak jakby ktoś na ulicy zobaczył, ale w takim miejscu jak scena, no, wyglądamy odpowiednio, że tak powiem. No i cóż, no idziemy na swoje miejsca, zaczyna grać muzyka i robimy robotę.
1: Ile taki występ trwa?
2: 3,5 minuty, tak, 3,5 minuty około, tak. I to czasami jest długie 3,5 minuty.
1: Nie wątpię. Fizycznie?
2: Fizycznie, no to my jakby dbamy o to, żeby tą kondycję mieć, natomiast, no jesteśmy trochę zmęczone po takim występie, wiadomo, to są też emocje, to są, natomiast no jest naprawdę taka pełna mobilizacja ciała. Zmęczenie jest, ale to jest tak, zmęczenie jest całym wyjazdem, bo to trwa długo, tam długo godzin jesteśmy na nogach, to bardziej to wszystko gdzieś tam też daje swoje. Natomiast sam występ zmęczy, owszem, ale to jest wszystko do zniesienia.
1: A jak to wyglądało na tym konkursie? Widziałyście wcześniej te zespoły, które z wami konkurują, czy wy byłyście pierwsze na przykład?
0: Na ogół staramy się nie oglądać konkurencji, żeby się nie stresować. Tak jak teraz stało, że gdzieś przemieszczałyśmy się i ukradkiem spoglądałyśmy i rzeczywiście poziom był bardzo wysoki, co nas jednocześnie mocno mobilizowało, że nie będzie tak prosto.
1: Pani Ewo, a jak kto ocenia taki zespół, bo mnie to zawsze to zastanawiało, jak to jest oceniać tego typu występy, to chyba nie jest taka prosta sztuka i trzeba mieć jakieś duże doświadczenie.
3: To nie jest prosta sprawa, trzeba mieć doświadczenie, trzeba mieć papiery na to, żeby w ogóle móc sędziować, to międzynarodowe. No cóż, no, komisja sędziowska oczywiście w międzynarodowym składzie, która po prostu zna się na technice tańca, zna się na tych wszystkich stylach tańca, które są tam prezentowane, na tym jak powinna wyglądać formacja. No i tak, żeby mogli to właśnie skrupulatnie dobrze ocenić, to musi być jury z najwyższej półki tak samo.
1: A to jest oceniane tak, że nie wiem, synchronizacja, układ włosów, makijaż, czy co jest oceniane?
3: Może akurat fryzury i makijaż na ostatnim miejscu, natomiast no ogólnie na pewno technika, na pewno właśnie te rysunki, czyli to musi się pięknie zmieniać jak w kalejdoskopie, to się musi wszystko zgadzać. Choreografia jest brana pod uwagę, wyraz artystyczny, czyli czy dziewczyny mają taką energię sceniczną, którą potrafią przekazać. No nie można się na scenie wstydzić. Jak wychodzi grupa i ma no, w miarę taką choreografię poukładaną, ale widać, że gdzieś tam jest taki jeszcze niedopracowany ten cały wizerunek, cały artystyczny, to może mieć problem, żeby tutaj coś zdobyć. Natomiast no, dziewczyny są już na tyle doświadczone, że im akurat tego nie brakuje.
1: Przebojowość się liczy, znaczy. To był układ o jakiejś nazwie specjalnej, czy?
2: Diva.
1: Diva, operowa diva?
2: Nie, bardziej taka diva jako kobieta z klasą, kobieta trochę błyszcząca, może nawet nie trochę, bo właściwie te nasze sukienki były nawet bardzo błyszczące, także bardziej w tym kierunku.
1: Ale szykujecie coś kolejnego już, bo rozumiem, że to już za wami, a przed wami kolejne wyzwania, czy jakieś nowe układy, nowe turnieje?
2: Nowe układy to od nowego roku szkolnego, nowe wyzwania to teraz... Mamy takie w planie, ale to niespodzianka, na razie jeszcze o tych nie mówimy, a tak najbliżej, no to już w czerwcu gala szkoły.
1: I gdzie ta gala będzie, jak będzie wyglądała, pani Ewo?

0: nie?
1: Nowe układy to od nowego roku szkolnego. Nowe wyzwania to teraz... Mamy takie w planie, ale to niespodzianka, na razie jeszcze o tych nie mówimy, a tak najbliżej, no to już w czerwcu gala szkoły.
0: I gdzie ta gala będzie, jak będzie wyglądała, panie Ewo?

0: kilka osób i postanowiliśmy przyłączyć się do strażaków i zacząć działać i działamy.
1: I założyliście strażackie mundury.
0: Założyliśmy strażackie mundury i no, myślę, że pięknie wyglądamy.
1: Pięknie wyglądacie i pięknie gracie. Jaki macie repertuar?
0: Repertuar to jest, powiem tak, że wszechstronny. Potrafimy zagrać i na apelach, potrafimy zagrać w kościele, potrafimy dać koncert na scenie. To są utwory różnego rodzaju, rozrywkowe. Mogą być to i poważne, i filmowe utwory. No i oczywiście marsze. To jest głównie na orkiestrętych.
1: A jeżeli chodzi o straż pożarną, to w jakiej kondycji jesteście? Jak się rozwijacie?
2: OSP w Kętrzynie, to w tym roku dostaliśmy nowy samochód Mana, także mamy też jeszcze starego Jelcza, którego bardzo lubimy. Gasimy pożary. Weszliśmy 1 maja do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego właśnie w tym roku, także rozwijamy się w każdej dziedzinie.
1: Jak widać, łączycie przyjemne z pożytecznym.
0: Tak, czasami w akcji, czasami na koncercie, no i tak spędzamy wolny czas, bo to oczywiście robimy nieodpłatnie, charytatywnie. No i tak to wygląda.
1: Jak to strażacy, ochotnicy.
2: Tak jest.
1: W takim razie dziękuję bardzo i zapraszam do słuchania orkiestry OSP z Kętrzyna. Można was szukać na festynach,
0: na
1: uroczystościach, dożynkach. Jak ktoś będzie chciał, to trafi.
0: Na znajdzie, tak jest.
3: Witam serdecznie, Wiesława Wojciechowicz, tambur major orkiestry Dęte i Ziemia Lęborska.
4: Zuzanna Młynek, marżonetka.
5: Weronika Migowska, również marżonetka.
6: Dzień dobry, Gustaw Klein, flecista.
1: Pięknie wyglądacie, pięknie gracie i pięknie tańczycie, tak to nas?
3: Tak, tańczymy. Przed orkiestrą idzie sekcja marżonetek. Jest to skład 12-osobowy dziewcząt. Ćwiczymy bardzo intensywnie, nawet 2 razy w tygodniu, żeby móc wystąpić między innymi na takich uroczystościach jak dzisiaj.
1: Jak duża jest wasza grupa? Bo to jest orkiestra
3: tak.
1: Plus dziewczyny.
3: Tak, to jest orkiestra plus dziewczęta. Jesteśmy orkiestrą społeczną, dlatego nie za bardzo mam narzędzia, aby motywować młodzież, więc młodzież jest naprawdę, to jest młodzież z wielką pasją. To są uczniowie i absolwenci szkoły muzycznej.
4: Ja w sumie od małego zawsze tańczyłam i brałam udział w festiwalu ulicznym, który miał miejsce właśnie w Lęborku. I miałyśmy być cheerleaderkami, gdzie pani Wiesia nas przygotowywała i po prostu pani Wiesia się zapytała mnie i mojej siostry, czy chcemy dołączyć do orkiestry, się zgodziłyśmy i po prostu na drugi dzień od razu pojechałyśmy na występ i nam się po prostu spodobało i ja zostałam i tak już 5 lat jestem.
5: W moim wypadku to wyglądało w taki sposób, że już jako mała dziewczynka chciałam zostać tancerką, baletnicą i tak naprawdę poznałam się z panią Wiesią w 3 klasie podstawówki, bo wtedy właśnie dołączyłam do baletu i właśnie od tego momentu może powiedzieć, że ewoluowałam i po prostu z biegiem lat i z większą pasją, ale też również i zaangażowaniem, determinacją i też większym takim doświadczeniem. Właśnie pani Wiesia po prostu pewnego dnia zaproponowała mi, żebym dołączyła już do marżaretek. I tak już od bardzo długiego czasu, myślę, że 7 dobrych lat już właśnie w nich uczestniczę. I myślę, że to jest też piękna inicjatywa, bo pokazujemy też w nich, że można też tańcem wspierać patriotyzm i takie właśnie święta, które są bardzo ważne. I to jest według mnie piękne, że jako młodzież możemy też pokazywać swoją inicjatywę w tym.
1: Właśnie, dziewczyny tańczą, a chłopaki grają. I tu mamy flecistę.
6: Gramy, gramy.
1: Jak trafiłeś do zespołu?
6: Poprzez kolegę zapoznał mnie, tak poprosił, żebym mógł zagrać. I tak jakoś trafiłem 5 lat temu.
1: I tak zostałeś, rozumiem, że ci się to podoba.
6: Tak, mam pasję po prostu do muzyki. Lubię grać, lubię muzykować, że tak powiem.
3: I tak tańczymy, gramy 20 lat.
1: I obyście grali do końca świata jeden dzień dłużej, bo to, co robicie, naprawdę jest bardzo fajne, cieszy ucho, cieszy oko. A ja myślę, że ci, którzy was nie widzieli i nie słyszeli w Braniewie, to na pewno będą mogli zobaczyć was w Lęborku przy okazji różnych uroczystości i gdzieś w świecie, bo na pewno was gdzieś będzie można spotkać.
3: Tak, my byliśmy na Węgrzech, byliśmy w Transylwanii, byliśmy w wielu, wielu miejscach i właśnie trwa nabór do orkiestry. Ogłaszamy się na Facebooku i na różnych innych mediach społecznościowych. Zapraszamy chętne dziewczęta i zapraszamy chętnych muzyków. Mogą to być panowie, panie, dziewczynki, chłopcy. Wiek naprawdę nie ogranicza. W każdym wieku zapraszamy pasjonatów muzyki i tańca.

0: niech informacja leci w świat. Jeżeli ktoś chce świetnie się bawić, to wie, gdzie szukać członków orkiestry Dentej z Zęboka. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Braniewa, bo właśnie tutaj przy okazji jubileuszu OSP w Braniewie odbył się koncert orkiestr Dentych, orkiestr służących w ochotniczych strażach pożarnych przede wszystkim. I jedna z takich orkiestr jest razem z nami, to orkiestra OSP z Zielonki Pasłęckiej, którą wielu z naszych słuchaczy na pewno zna, lubi i widziało gdzieś przy okazji jakichś uroczystości. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.

0: Orkiestry Dętej Zielonki Pasłęckiej. Serdecznie witam.
1: Jak się czujecie w Braniewie?
0: My w Braniewie dobrze, bo my tu często przebywamy. Oświetniamy waszą imprezę. W sumie jesteśmy najbliżej tą orkiestrą. I 11 listopada to standardowo już u was co roku. I okoliczne inne imprezy, tak jak dzisiaj. Nam jest miło tu gościć.
1: Proszę powiedzieć, jak jesteście dużą orkiestrą? Kto u was gra i jak dużo lat już gracie?
0: W następnym roku będziemy mieli stulecie akurat, tak się nam składa.
1: 100 lat.
0: 100 lat, tak jak słychać, bo orkiestra powstała jeszcze na Wołyniu. To z tradycjami, jak tu się przemieszczali, to przywieźli instrumenty, dalej kontynuowali to i właśnie w następnym roku w kwietniu będziemy obchodzić taki duży jubileusz stulecia. Gra nas teraz około 35 osób. Dzisiaj jest 24, bo nie wszyscy mogli być. No i był przedział wiekowy różny, od 15 do 60, 70 lat, jak to w takich orkiestrach bywa.
1: Jak to jest? Tylko gracie, czy również jeździcie gasić pożary?
0: Akurat ja jestem zawodowym strażakiem, służę w Pasłęku, ochotnikiem też u nas. Niektórzy, co zależy, to jest rozbite, bo ci, co są miejscowi, bo też dużo jest spoza miejscowych, ci, co mieszkają w Zielonce Pasłęckich, to jeżdżą gasić oczywiście. A inni, niektórzy są wojskowymi, niektórzy rolnikami, jak to zwykle bywa. No różnorodność jest od sasa do lasa.
1: Ale generalnie potraficie.
0: Oczywiście, gasimy zawsze. Jak coś się dzieje, to wiadomo, trzeba pomóc.
1: A jaki macie repertuar, jeżeli chodzi o orkiestrę?
0: Ogólnie to przede wszystkim to marszowe, bo jesteśmy taką trochę typowo może marszową. W przemarszach gramy uroczystości typowo takie jak państwowe, hymny nie? I takie tam rzeczy, całe tam otoczkę. Ale ogólnie rozrywkowe, zaraz będzie można nas usłyszeć, jak gramy. Ogólnie mamy wszystko, co trzeba. Jak wymaga dana sytuacja, tak dostosowujemy się.
1: Oprócz tego, że strażacy i nie tylko ludzie, generalnie muzycy, to i instrumenty, i to poważne instrumenty.
0: No zakres jest duży, od małego flecika do dużej tuby, bęben. No różnorodność też jest, ale to na tym polega właśnie orkiestra dęta, że nie mogą być tylko trąbki, tuby, ale różne instrumenty jak saksofony, flety i zony i tym podobne.
1: Jest pan strażakiem ochotnikiem. Jak pan trafił do orkiestry?
0: U mnie to trochę rodzinne tradycje, ponieważ u mnie grał dziadek, mój tato, mojego taty czterech braci, teraz mój chrześniak jeszcze gra. Tak pokoleniowo trochę tam jesteśmy, z takimi, można powiedzieć, genami jakimiś muzycznymi. No jak byłem mały, to gdzieś jeździłem z tatą na tej imprezy, już wtedy tak się wkręcałem. Później jak już podrosłem, to poprzedni kapelmistrz Zestyn Torucki, który uczył nas, nauczył i tak zostałem. Później tak los chciał, że zostałem kapelmistrzem i dzisiaj już 11 rok prowadzę tą orkiestrę. No i tam z wymiernymi skutkami, jak widać.
1: To super, bo to jest bardzo miłe, że nie tylko strażacy wyjeżdżają do różnego rodzaju zdarzeń, ale też i grają. W związku z tym, że zbliża się wasz jubileusz stulecia, to już gratuluję i oczywiście zapraszam do tego, żeby was podziwiać przy okazji różnego rodzaju uroczystości.
0: Oczywiście, na pewno 11 listopada już mamy wpisane, że będziemy z powrotem w Braniewie, chyba że coś wyskoczy wcześniej, ale na pewno nas będziecie widzieć, słyszeć przede wszystkim. Jesteśmy do waszej dyspozycji.
1: W takim razie do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: W Eskowym studio gościmy pana Tomasza Kołakowskiego z nadzalewowej kolei drezynowej, z którym porozmawiamy o tej niewątpliwej atrakcji turystycznej naszego regionu. Kolej drezynowa ma już za sobą w tym roku inaugurację. Pierwszy i to wyjątkowy kurs z Stolipnicka do Fromburka miał miejsce 25 kwietnia. Drezynami można było szaleć również w długi majowy weekend. Na początek zapytam więc pana, dlaczego pana zdaniem warto skorzystać z tej atrakcji?
4: Dlatego, że to jest dobra rekreacja, zabawa dla całej rodziny, również dla grup znajomych, czyli często młodzi ludzie składają się w kilkoro na jedną drezynę, bo to drezyna ma formę takiej platformy, to można sobie na stronie zobaczyć przedtem, jak się tym jedzie. Natomiast to są tak naprawdę dwa siedziska i rowery, z tyłu jest ławeczka i dwie osoby pedałują. Także jak jest gorsza kondycja, można się w trakcie jazdy wymieniać.
3: Ile trwa przejazd takiej jednej trasy?
4: No, z Frombork do Świętego Kamienia z powrotem to mamy 15 kilometrów, no to już jest taka dla bardziej zaawansowanych, którzy chociaż przynajmniej trochę się ruszają, no to tak wychodzi gdzieś powiedzmy te półtora godziny, godzina 45, natomiast krótsza trasa, ja ją osobiście bardziej lubię, bo nad samym brzegiem, wzdłuż brzegu

0: jest z widokiem na Krynicę Morską. To jest rząd prawie 10 km tam i z powrotem. Oczywiście zapewniamy w Świętym Kamieniu odpoczynek 20-minutowy.
1: To w tej chwili jest jedyna opcja, żeby dotrzeć do tego Świętego Kamienia.
0: Tak, tak. To jest bardzo malownicze miejsce. Latem oczywiście młodzież, dzieci się kąpią. Nasi pracownicy w tym czasie tej przerwy obracają na takich obrotnicach przez nas zaprojektowanych, wykonanych te drezyny w kierunku w tym powrotnym. Natomiast tam są jakieś możliwości sobie przycupnięcia. Też jak dla firm czy zorganizowanych grup. Po ostatnim kursie organizujemy latem taki wyjazd z ogniskiem w Świętym Kamieniu. Także mamy to uzgodnione z Urzędem Morskim i też taka atrakcja jest tam zapewniona.
1: Zastanawia mnie, skąd wzięliście Państwo pomysł na to, żeby stworzyć taką atrakcję w tym właśnie miejscu? Bo z tego, co się orientuję, nie pochodzicie z tego regionu.
0: Nie pochodzimy z tego regionu. Ja osobiście pochodzę z Tucholi w Borach Tucholskich, też z bardzo malowniczego miejsca. Natomiast to jest grupa czterech inżynierów, którzy się troszeczkę zawodowo się tak przeważnie, w większości trzech nas jest inżynierami budownictwa. Jeden z nas wykłada w Wyższej Szkole Pożarnictwa, także mamy i strażaków, i z każdej branży trochę. Ja osobiście też jestem i drugi udziałowiec jest z mostowcem. Także z różnych stron Polski, z Warszawy, z Radomia, właśnie z Trójmiasta. No i tak sobie jakoś tak się spotkaliśmy zawodowo, a cała historia jest chyba kwestią przypadku, bo jeden z naszych wspólników budował dom, jeden drugiemu budował dom w Kątach Rybackich i szukał więźby dachowej, czyli tartaku. I napotkał takie troszeczkę zarośnięte tory kolejowe i od tego się zaczęło.
1: Tory donikąd.
0: Tory troszkę donikąd. Natomiast zaczęliśmy się interesować, że to jest bardzo historyczna linia. Oczywiście to bez pasji kolejnictwa to się nie odbywało, bo teraz tak może troszeczkę żartobliwie mówię, ale jako, że trochę jesteśmy pasjonatami, tak się zaczęło. Okazało się też, że przepisy się troszeczkę zmieniły, że w ustawie kolejowej włączono tę możliwość ruchu turystycznego. I że to się zupełnie formalnie da zrobić. Oczywiście troszeczkę to trwało, bo to jest na poziomie zgody ministra. Natomiast z tego, co wiem, władze jakby na poziomie rządowym pracują nad przepisami, które to unormują, czyli wytycznymi dla takich drezyn i tak dalej, i tak dalej. Bo w wielu krajach Europy jest to troszeczkę bardziej uregulowane, unormowane. Tak? A my byśmy tymi, którzy przetarli pierwsze szlaki.
1: Już tak bardziej na niższym szczeblu zapadają decyzje właśnie w takiej kwestii, tak?
0: No niekoniecznie, bo tak naprawdę mamy w tej chwili umowę z PKP PLK na zarządzanie linią kolejową. Czyli tak naprawdę jesteśmy z jednym ze 156 przewoźników kolejowych w Polsce. Czyli dotyczą nas te wszystkie przepisy Urząd Transportu Kolejowego i mamy certyfikat na 5 lat od Urzędu Transportu Kolejowego, jak każdy inny przewoźnik. Czyli gdzie tam są określone regulaminy potrzebne, to jest jakby dużo strasznie papierologii, dużo jakichś takich formalnych rzeczy. No, musimy spełniać warunki takie jak normalny przewoźnik na linii kolejowej.
1: Skomplikowane zagadnienie, więc wróćmy na tory. Tutaj wspomniał Pan, że jesteście inżynierami, więc teraz już rozumiem, skąd te nowatorskie rozwiązania, jeśli chodzi o te drezyny.
0: Tak, to może też troszkę śmiesznie zabrzmi, ale pierwszą drezynę, to jest też taka ciekawa historia, pierwszą drezynę jeden z naszych udziałowców zbudował w garażu. Drezyna ta miała tą tylną ławeczkę w kolorze różowym, bo córeczka sobie nie wyobrażała innego koloru jak różowy. Próbował ją gdzieś na jakichś torach przemysłowych, gdzieś pod Radomiem, także to tego typu historie. Chodziła, no i potem sami skonstruowaliśmy tą resztę, zbudowaliśmy resztę drezyn. W tej chwili jest ich w Tolkmicku w bazie, no już trochę podzielonej na Frombork, razem 27. Natomiast zaczęliśmy już to właśnie takie jakieś badania i pomysły ze wspomaganiem elektrycznym. No i teraz właśnie będą pierwsze dla niepełnosprawnych też z projektu unijnego, takie, który dostaliśmy dofinansowanie. Właśnie podpisaliśmy z Urzędem Marszałkowskim umowę pod koniec marca na 14 drezyn i na cały system zarządzania tymi drezynami i uruchomiamy. To projekt się nazywa Kadyny na Szlaku, żeby na stałe uruchomić połączenia z kadynami.
1: Już w tej chwili będą trzy linie.
0: Już będą trzy linie, tak. Troszeczkę komunikujemy też to ze statkami, z krynicy morskiej, z armatorami, bo to też musi być dopasowane. Wbrew pozorom dość popularne, szczególnie dla tych turystów, którzy z krynicy przypływają, że sobie przypływają. To jest tak, ogólnie patrząc, to tak jest cały dzień, jak jest gorsza pogoda, przyjeżdżają na urlop, to wsiadają sobie na stateczek, jadą drezynami. Teraz właśnie będziemy oferować w tych kadynach, to będzie postój gdzieś godzina 15, godzina, półtora godziny. Mamy w ramach projektu też takie materiały wideo, będziemy tworzyli. Też współpracujemy z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej, oni też mają takie filmiki, że będzie może sobie samemu troszeczkę te kadyny zwiedzić. Też chodzi o, wiadomo, no, historyczno-przyrodniczo, żeby sobie turyści indywidualnie, ale ten nasz operator, pracownik będzie czekał po prostu w kadynach na przystanku, a obróci drezyny i turyści wrócą do niego.
1: Z tego, co pan mówi, wynika, że z każdym rokiem staracie się jakby tą ofertę rozszerzać, dorzucać jakieś nowe elementy.
0: Tak, to się tak niestety się trochę szybko, ja też, każdy z nas pracuje i tak to trochę traktujemy jako hobby, jako pasja, natomiast no to się tak rozwinęło, że przy złej pogodzie w zeszłym roku jednak te 12 tysięcy osób przewieźliśmy, 4 tysiące drezyn razem, także to już się takie mini przedsiębiorstwo robi, w tym logistycznie mówię, to nie jest takie proste, natomiast w tym roku jeszcze uruchamiamy wspólnie z Narusą z Fromborka, zakupiliśmy takie wagony i pierwszy wagon taki w formie kawiarni będzie stał na dworcu w Fromborku, tam będzie można sobie kawę wypić, lody zjeść, jakieś naleśniki. Właśnie jestem po rozmowach, co tam konkretnie będzie z szefem Narusy. Także zapraszamy od tego sezonu, od długiego weekendu. Może nam się już uda otworzyć też wspólnie. Tam będzie kasa nasza i będzie można sobie posiedzieć, poczekać, kawkę wypić, poczekać na drezyny. Nasi pracownicy obsłużą.
1: Wagon restauracyjny.
0: Wagon restauracyjny, dosłownie byłem teraz, wizytacja była lokalna, meble przyjeżdżają w tym tygodniu, także jeszcze chyba jutro, czy przynajmniej na początku przyszłego. Ale tak, będzie właśnie taki obok oczywiście miasto, w tej chwili te buduje tężnie i przebudowuje dworzec w Fromborku, prace budowlane trwają. Tam będzie takie centrum sentymentalne trochę. Tam będzie ten, gdzie zawiadowca miał tą swoje miejsce, gdzie operował. Staramy się ściągnąć z innych likwidowanych we wschodniej Polsce dworców i to się wygląda, że przy ścisłej współpracy z PKP PLK to się uda. Takie nastawnie, jakieś takie, żeby turyści mogli sobie zobaczyć, jak to działało, te wszystkie takie mechanizmy. Może się uda to tam po prostu wstawić, oczywiście jak już będzie gotowe. Tak?
1: Takie mini muzeum techniki kolejnictwa.
0: Tak, mini muzeum techniki kolejowej, tak nam się wydaje. Zresztą to będzie, Fromborg tworzy tam centrum informacyjne, informacji turystycznej i tam jakieś centrum integracji chyba młodzieży, osób, seniorów. Także to będzie takie, idealnie się wpasowało w to taki ten przekaz historyczny, przekaz taki historyczno-turystyczny, tak?
1: To znakomicie, bo to są piękne tereny, piękne miejscowości, czy Kadyny, czy Fromborg, czy Tolkmicko. One przez długi czas po prostu były gdzieś tam takie zapomniane. Do tego jeszcze nie było połączenia kolejowego. No więc wszystko to jakby idealnie się wpisuje po to, żeby na nowo odkrywać te tereny.
0: my popularyzujemy, tak, naszą, jedną z dużych zalet, co obserwuję, tak, jest, że dla przykładu powiem do Fromborka, jeżeli przyjeżdża autokar, zwiedzają Kopernika, tak, muzeum, planetarium, to my cały autobus turystów jesteśmy w stanie posadzić na jeden, w jednym kursie wyjeżdżają, jadą sobie do Świętego Kamienia i wracają, tak? Bo brakuje troszeczkę takich atrakcji. Natomiast dla klientów indywidualnych to jest chyba, podoba się, że to tak jest, można spontanicznie po prostu je zarezerwować, pojechać, trochę się poruszać, dużo osób, dzieci z rodzicami, gdzie wiadomo, no osoby starsze już mają ograniczone możliwości ruchowe, sobie siadają na ławeczce i spokojnie i właśnie mówią, że nigdy tam nie można było dojść, a to jest przepiękne trasy wzdłuż zalewu, piękne widoki, się spędza te 2-3 godziny wśród przyrody i w ruchu, no chyba nic lepszego.
1: Mówił pan, że zawiadujecie tą linią kolejową od Braniewa do Elbląga?
0: Zawiadujemy od 22 km, od Fromborka do Nabrzeża, tak, gdzieś do Nabrzeża, tak, za Nabrzeże kawałek jeszcze.
1: A czy w planach jest jakby dalszy rozwój tej sieci drezynowej?
0: I jak nam oczywiście pieniążki, bo to otrzymaliśmy dofinansowania, za co dziękujemy, te 290 tysięcy, tak, no czy drugie tyle musimy sami włożyć, jak nam środki finansowe, bo na razie to jest troszeczkę, jak się wszystkim wydaje, że Bóg wie ile zarabiamy, no to tak jeszcze nic sobie nie jakby fizycznie nie zarobiliśmy, natomiast tyle drugie, tyle samo musimy włożyć. Natomiast mamy problem z obłożeniem weekendowym, z ilością drezyn po prostu, bo często tak latem szczególnie, no tak w ciągu tygodnia, jak chce się na weekend zarezerwować, to przeważnie nie ma miejsc. Bo my mamy, działamy jeden tor i działamy jak kolej. U nas jest, normalnie odjeżdżamy o określonych godzinach, przyjeżdżamy, to wszystko jest uregulowane według regulaminów, tak? Ponieważ też klienci często, tak się zdarzało szczególnie w pierwszym roku, że dzwonią strasznie, że za 10 minut dojadą, bo się spóźnią i to jest dość duży problem, bo się dowiadują, że już no, trudno się stało, tak? Piszemy to teraz, wytłuszczamy, żeby też taką wiedzę turyści mieli, tak?
1: Czyli to też jest ważna informacja. Jeśli ktoś planuje wybrać się w weekend na przykład na drezyny, no to nie to, że warto, to należy przedtem zarezerwować, tak? Wejść na stronę internetową i zarezerwować.
0: Tak. Nawet jak się umawiamy ze znajomymi, to wiem, że nieraz, no to wiadomo, jest, nie trzeba od razu dokonywać płatności. Tam chyba nie pamiętam ile, chyba 24 godziny, czy ta rezerwacja jest trzymana. Potem oczywiście ona znika, ale no zarezerwować, dogadać znajomych, ale trzeba rezerwować, tak. Natomiast jeszcze ważne, idziemy w kierunku też to, co też w unijnym tym projekcie, też od tego sezonu będziemy mieli dwie drezyny dla osób niepełnosprawnych. Czyli takie, żeby się nie bać typowo, oczywiście trzeba indywidualnie sobie domówić się z nami, natomiast normalnie z wózkiem dla osób niepełnosprawnych wjeżdżamy, nie ma żadnego przenoszenia osoby niepełnosprawnej, tak to będzie zorganizowane. Tak? I te drezyny są też dla osób pedałujących, no bo ktoś musi tam pedałować, wzmocnione właśnie napędem elektrycznym.
1: Jeśli chcecie zobaczyć te wyjątkowe okoliczności przyrody, miejsca, do których inaczej się nie da dotrzeć niż tylko drezyną, to serdecznie zapraszam na stronę
0: nadzelewowa.pl.
1: Tam można się poczytać, tam można sobie zarezerwować i skorzystać z tej atrakcji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich turystów na drezyny.
2: Radio SK Браньєво. Це живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Браньєва. Поляк намагався контрабандою провести до Росії 40 кілограмів гашишу вартістю 2 мільйони злотих. Трапилося це все на прикордонному переході у Гжаготках. Він сховав наркотики у схованках свого автомобіля.
4: Укрита були.
3: Вони були сховані у спеціальній.

Niedziela, Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po dziewiątej, Imagine Dragons i Thunder.

Madcon i Begin we sce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. No i wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio Esko. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w Esce. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama.
2: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja od 1 czerwca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: I po reklamie.
6: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet. Boże.

O 10:00 to Christian Marki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić. W Esce mamy dla Was odlot ściśle tajny. To jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja. A dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano. No i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia! I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie. Braniewo na czasie.
2: Krzysiek Jaworski. Pieniężno szykuje się do tegorocznej Nocy Muzeów. 16 maja odbędzie się druga edycja tej akcji. Oprócz zwiedzania Muzeum Misyjno-Etnograficznego w programie znalazły się takie atrakcje jak m.in. koncert organowy w Kościele Misyjnym Seminarium Duchownego Księży Werbistów czy zwiedzanie Wieży Ciśnień. Swoją przestrzeń udostępni także Młyn Melzak. Wszystkie atrakcje odbędą się w godzinach od 17 do 22. Charytatywna impreza na rzecz Elbląskiego Hospicjum. 17 maja odbędzie się 7 Bieg Nadziei. Połączony będzie z piknikiem rodzinnym w Elbląskiej Bażantarni. Będą biegi na 5 i 10 km i marsz na 3. Także bieg z przeszkodami dla dzieci. Zapisy trwają.
3: Muzyką się żyje. Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w 4 miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGM Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami.

0: Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro, a przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei,
1: tak,
2: to jest mniej więcej
1: nie
2: to
1: znaczy,
2: samo.
1: Nie znaczy, że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki, Bibi Rexa, Faithless i New Religion, ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: Wiktor Waligura, Dry Scully, 4 pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć, Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię. Pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Guetta.

0: Skoro powiedział dale, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wystąpi, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w Esce i tylko w Esce można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami. A tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice. Potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył, a jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć Bledka? To za chwilę.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach

0: już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Esko.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też w sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Essay. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18:00. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23:00. SK.pl. Tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Nagramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: Reality.
1: SK. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
11: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
12: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
11: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
13: Ten zabójca nie popełnia błędów.
11: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szymplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowe koncerty 15 maja może być wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się we Sce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachella. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak

430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak.

To Amy McDonald i This is the Life w Radiu SK 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Harry Z. Zuccaria, tak gramy.

0: to PZ i Auri, dom nad wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejcia.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Ja nie spodziewałem się, że zadzwonisz.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
1: Tak, ma najwspanialszą babkę na świecie.
0: A, no dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na Matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
1: Jezu, zajebiście, dzięki!
0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz miłości?

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz miłości? Prime Video.

0: romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
1: A w tobie?
0: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: I po reklamie.
0: Esko.

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.

0: SK. Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: I po reklamie. SK Braniewo. Na czasie.
7: Rafał Maliszewski. Dajesz blika, kasa znika. Jedna elblążanka chciała kupić domek narzędziowy za niecałe 300 zł. Podała sprzedającemu kod blik i ani domku, ani pieniędzy. Druga z pań straciła 1300. Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
8: Została tak zmanipulowana, że postanowiła zainwestować pieniądze w ropę naftową i za namową tych dwóch nieznanych jej osób przelała kwotę 1300 zł, podając tym osobom kody szybkiej płatności.
7: Noc Muzeów w Pieniężnie. To w sobotę, 16 maja. Oprócz Muzeum Werbistów w programie koncert organowy oraz zwiedzanie wieży ciśnień i młyna Melcak. Start o 17.
9: Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Victor Sass. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Victor Sass był w drużynie Tripsa i już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkursy pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwycięzczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Nikos z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23:00.

Ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już dzisiaj o 21.00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze warcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminem, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12, przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja, a do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kungs i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

Esce! Przydałoby się takie ochicha. Och i jak, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Can't Deny It, to teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Youngest, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami, a zgłaszać się możecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. Radio SK. A Jankę, Skama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bałzaj, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: To wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie, wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia, a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No,
1: leżeć do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No, mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagra. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam. SK.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami,

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy w USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku i 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eski z hitu Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada, a tym kawałkiem jest Die Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
9: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
8: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Radio SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram. Damian, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mieć siekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: I po klamie.
5: Bez

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: I po reklamie.
5: SK Braniewo. Na czasie.
6: Rafał Maliszewski. Braniewo przyjazne seniorom. Miejska Rada Seniorów opracowała ankietę. Chce zdiagnozować nastroje i potrzeby wcześniej urodzonych mieszkańców. Mówi Danuta Gergelewicz, przewodnicząca Rady.
7: Będziemy wiedzieli, w którą stronę mają

0: Widz nasze działania, jeśli chodzi o seniorów.
1: Ankieta dostępna jest m.in. w Urzędzie Miasta oraz w przychodniach zdrowia i instytucjach publicznych. W boju i w potrzebie krwi nie szczędząc. To hasło kampanii organizowanej w związku ze zbliżającym się Dniem Weterana. Przyłącza się do niej Klub Krwiodawców Braniewskiej Brygady, organizując otwartą zbiórkę krwi. Odbędzie się ona w poniedziałek w Klubie Wojskowym przy Sikorskiego. Rejestracja dawców od 8 do 11.
2: Minęła 14, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w stanie New Jersey w USA.
3: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
2: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
4: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
2: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi w

gdzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi w

0: Uda, której nabawił się 24 kwietnia.
1: Początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż nie jeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie. A już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: Bez on bun w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterie przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej Ligi Siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lublin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: To wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają. Ale tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie the best of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem SK. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. sk.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: SK.
1: Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. AmiSynSy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja od 1 czerwca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
8: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Teneryfę około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
9: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
8: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
10: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam Was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z Was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną. Cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: No to zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No, byłem z dziewczyną na... Jeszcze nie jest dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. Mm-hmm. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Kiskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam, bodajże zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś złapaliśmy razem kontakt. I tak wow. sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj.
2: Kocham cię mała, skalałaś moje serce.
1: No to skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
3: Dzień dobry.
0: Hej. Ty potwierdzasz tę historię?
3: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
3: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I to się...
3: I poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na Macie na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no, to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki. Ja
0: znowu
1: się spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
3: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie.

0: od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje trzy grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia Espa.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do

0: Dawida Grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
0: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: I po reklamie.

I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci mix najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapi...

Iście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej Eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa Eska Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w Esce. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: Oto promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
12: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
17: Można poinformować po prostu.
18: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
19: No w sumie.
20: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Braniewo na czasie.
24: Krzysiek Jaworski. Pieniężno szykuje się do tegorocznej Nocy Muzeów. 16 maja odbędzie się druga

0: edycja tej akcji. Oprócz zwiedzania Muzeum Misyjno-Etnograficznego w programie znalazły się takie atrakcje jak m.in. koncert organowy w kościele misyjnym Seminarium Duchownego Księży Wermistów czy zwiedzanie Wieży Ciśnień. Swoją przestrzeń udostępni także Młyn Melzak. Wszystkie atrakcje odbędą się w godzinach od 17 do 22. Charytatywna impreza na rzecz Elbląskiego Hospicjum. 17 maja odbędzie się 7 bieg nadziei. Połączony będzie z piknikiem rodzinnym w Elbląskiej Bażantarni. Będą biegi na 5 i 10 km i marsz na 3. Także bieg z przeszkodami dla dzieci. Zapisy trwają.
1: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
2: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała. Prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
1: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
3: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Teddy Swims, on też odpoczywa razem z nami. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu. W sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16. Dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie. Mati i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK. Ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosówkę i gram Lady Gaga.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z naczęszczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować. Hejka!
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: I po reklamie.

Ruel. To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę,

0: Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: I po reklamie.
4: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz domu pomocy społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
5: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
4: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
6: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal plus ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy i rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Kuba Nizalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W ten niedzielne fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę chabańską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że pizzę dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, nie na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne gadżety.
1: Jeszcze powiedz, że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę w sztos.
0: No, ja nie wiem skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy, pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejny hity na czasie. Będzie między innymi bardzo przyjemna bletka. Radio
2: SK. Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: I po reklamie.

jesteśmy dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną.

0: według rankingów speedtest.net i speedtest.pl. Dołączasz?
1: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie.
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: I po reklamie.
14: Braniewo na czasie.
15: Krzysiek Jaworski. Młodzi strażacy, komórki w dłoń. Ogłoszono konkurs edukacyjny dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z Warmii i Mazur. Zadanie polega na przygotowaniu krótkiego filmu na jeden z trzech tematów. Bezpieczeństwo w domu, przygotowanie do ewakuacji oraz udzielanie pierwszej pomocy. Szczegóły znajdziecie na stronach Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Kabaret i kryminał. Te dwa światy łączy Przemysław Borkowski, członek kabaretu Moralnego Niepokoju i jednocześnie autor powieści kryminalnych. W tej właśnie roli pojawi się on w Elblągu. Spotkanie autorskie poświęcone jego ostatniej książce Nie bierz nic,

Czarnej. Kabaret i kryminał. Te dwa światy łączy Przemysław Borkowski, członek kabaretu moralnego Niepokoju i jednocześnie autor powieści kryminalnych. W tej właśnie roli pojawi się on w Elblągu. Spotkanie autorskie poświęcone jego ostatniej książce Nie bierz nic.

0: oczywiście na sk.pl.
1: Jest 18, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym piątym meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z Asek Oresowią Rzeszów 3-1. A o 21:00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9:00 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem!
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź

0: Black Red White. Rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: I po reklamie.

Radio SK. No hesitation.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: I po reklamie.

Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorem

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie.
4: SK Braniewo. Na czasie.
5: Rafał Maliszewski. Święta Trójca jak nowa, a konkretnie fasada kościoła. Pracę zakończono miesiąc przed terminem, co nieczęsto się zdarza. Realizowany etapami remont tej branieńskiej

świątyni trwa od ubiegłego roku. Prace są prowadzone pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. Zefir i generał Kutrzeba ponownie na służbie. Sezon rejsów do i z Krynicy Morskiej otwarty. Zefir startuje z Tolkmicka i na pokład zabiera ponad 100 osób, a Kutrzeba z Frombolka i oferuje 75 miejsc. Co ważne, na pokład można wejść także z rowerem. Biblioteka otwierasz, odkrywasz. To hasło ogólnopolskiego tygodnia bibliotek, który startuje 8 maja. Braniewska Biblioteka zaprasza w tym czasie na kreatywne warsztaty, zajęcia i spotkania autorskie.

10 maja w Teatrze Sewruka w Elblągu. Prezentacje startują od 10. Wstęp jest wolny. 8 dzień maja to Dzień Bibliotekarza i początek 23. edycji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza. W tym roku odbywa się on pod hasłem Biblioteka – otwierasz, odkrywasz. Każda z bibliotek powiatu brajeńskiego przygotowała na ten czas wiele ciekawych propozycji. My zapraszamy do korzystania z ofert, nie tylko w maju. Żołnierz pełniący służbę w jednej z jednostek wojskowych w Elblągu z zarzutem posiadania pornografii dziecięcej został zatrzymany podczas ogólnopolskiej akcji wymierzonej przestępczość internetową o charakterze pedofilskim. Sprawę Marcina G. prowadzi prokuratura okręgowa w Olsztynie. Ma 15 lat, a na koncie liczne koncerty, występ w The Voice Kids i kilka singli. Noah, młody artysta z Malborka, opublikował swoją nową piosenkę. Łączy ona alt

My zapraszamy do korzystania z ofert nie tylko w maju. Żołnierz pełniący służbę w jednej z jednostek wojskowych w Elblągu z zarzutem posiadania pornografii dziecięcej został zatrzymany podczas ogólnopolskiej akcji wymierzonej przestępczość internetową o charakterze pedofilskim. Sprawę Marcina G. prowadzi prokuratura okręgowa w Olsztynie. Ma 15 lat, a na koncie liczne koncerty, występ w The Voice Kids i kilka singli. Noah, młody artysta z Malborka, opublikował swoją nową piosenkę. Łączy ona alt

0: pomogą w odprowadzeniu wód opadowych. Prace powinny ruszyć jeszcze w tym roku. Braniewo przyjazne seniorom. Miejska Rada Seniorów opracowała ankietę. Chce zdiagnozować nastroje i potrzeby wcześniej urodzonych mieszkańców, mówi Danuta Gergelewicz, przewodnicząca Rady.
1: Będziemy wiedzieli, w którą stronę mają biec nasze działania, jeśli chodzi o seniorów.
0: Ankieta dostępna jest m.in. w Urzędzie Miasta oraz w przychodniach zdrowia i instytucjach publicznych. Odjazdowy bibliotekarz to propozycja wycieczki rowerowej na sobotę, nie tylko dla moli książkowych. Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu zaprasza na przejazd śladem swoich dawnych siedzib. Start o 10:00 sprzed siedziby Przyświętego Ducha. To będzie też symboliczne pożegnanie ze Starym Miastem. W sierpniu Biblioteka Pedagogiczna przeprowadza się na saperów. Zapinajcie rolki i rezerwujcie popołudnie. We wtorek elbląskie rolkowisko na lodowisku Helena zamieni się w strefę sportowych zmagań i świetnej zabawy.
2: Już 12 maja rolkowisko zamieni się w prawdziwą strefę sportowych zmagań. Razem z Wikingami zapraszamy Was do wspólnej zabawy, podczas której będzie można sprawdzić swoją zwinność i refleks. Startujemy punktualnie o 18:15, a udział jest bezpłatny.
0: Mówi Paulina Borkowska z elbląskiego Mosiru, który wspólnie z UKS Wikingowie przygotowują tor pełen wyzwań i emocjonujących przeszkód. Start o 18:15. Szukasz pracy? A może jesteś pracodawcą i szukasz pracowników? W środę 13 maja w hali przy Grunwaldzkiej Elbląskie Targi Pracy to okazja, by porozmawiać z pracodawcami, przejrzeć oferty krajowe i zagraniczne oraz skorzystać z porad różnych specjalistów. Targi od 10 do 13. Pływanie i bieganie, czyli elbląski akwatlon na Dolince. Odbędzie się 30 maja, właśnie ruszyły zapisy uczestników.
2: W sobotę 30 maja w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka odbędzie się 8. edycja elbląskiego akwatlonu organizowanego przez MOSiR i Szkołę Pływania Maluchy Pływają. Zawody skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat. To wyjątkowe wydarzenie łączy w sobie dwie konkurencje, pływanie oraz bieganie. Co ważne, udział jest bezpłatny, a zapisy właśnie wystartowały. Szczegóły na stronie mosir.elbak.eu.
0: Informuje Paulina Borkowska z elbląskiego Mosiru. Każdy, kto ukończy zawody, otrzyma pamiątkowy medal. Na najlepszych czekają puchary. Potraktował koty jak tarczę strzelniczą. Wkrótce stanie przed sądem. Pół roku zawieszeniu na 3 lata, 1000 nawiązki na organizację ochrony zwierząt, 5-letni zakaz posiadania zwierząt i przepadek broni pneumatycznej wraz z zapasem śrutu. To kara, jakiej domaga się elbląska prokuratura dla 66-letniego Mirosława K. z Pasłęka. Mężczyzna z wiatrówki strzelał do kotów w Pasłęku. Przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze. Po pierwsze, profilaktyka. 433 elblążanki w wieku 25-40.

dla kobiet, ale także jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Chcielibyśmy także, aby wykonawca miał swój gabinet w centrum miasta albo też w miejscu dobrze skomunikowanym.

0: z lekarzem czy też z personelem medycznym, otrzymanie tego badania na piśmie. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości mogą liczyć także na rozmowę ze specjalistą. Badanie wykonawca będziemy chcieli, żeby było to zadanie realizowane od 25 maja do 11 grudnia, a wykonawców szukamy do 14 maja. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości mogą liczyć także na rozmowę ze specjalistą.
1: Mówi Beata Kulesza, dyrektor ECUS w Elblągu. Prezydent miasta zapewnił, że program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Święta Trójca jak nowa, a konkretnie fasada kościoła. Pracę zakończono miesiąc przed terminem, co nieczęsto się zdarza. Realizowany etapami remont tej branieckiej świątyni trwa od ubiegłego roku. Prace są prowadzone pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. Biegnij z Gryfem na orientację. W najbliższą niedzielę wystartuje Spartakiada Elbląskich Szkół Podstawowych i Średnich w biegach na orientację. Jednak organizator Klub Gryf do udziału w zawodach zaprasza wszystkich chętnych. Zawody odbędą się w Parku Dolinka, start o 14, zapisy pół godziny przed startem. Zefir i generał Kutrzeba ponownie na służbie. Sezon rejsów do i z Krynicy Morskiej otwarty. Zefir startuje z Tolkmicka i na pokład zabiera ponad 100 osób, a Kutrzeba z Frombolka i oferuje 75 miejsc. Co ważne, na pokład można wejść także z rowerem. Nakręcenie na bezpieczeństwo. To tytuł konkursu filmowego skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Polega na nakręceniu krótkiego filmu w Elblągu promującego bezpieczeństwo użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych.
2: Konkursowy film ma zawierać odniesienie do co najmniej trzech zasad bezpieczeństwa dotyczących jednośladów w ruchu drogowym, a także być nagrany w przestrzeni miejskiej Elbląga. Konkurs potrwa do 21 maja 2026 roku. Zachęcamy do udziału w tym konkursie, ponieważ są w nim atrakcyjne nagrody. Więcej o tym konkursie przeczytacie Państwo na facebookowej stronie Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
1: Mówi Krzysztof Nowacki z Elbląskiej Policji. Szczegóły w sieci.
3: SK Braniewo News.
4: A ustawcie może ten trójkąt i zaczniemy od podziału, czyli zaczniemy od kanonu. Schodzimy w dół. 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy.
5: Dzień dobry, dziś Radio SK po raz kolejny odwiedza na treningu młodych tancerzy, generalnie tańca nowoczesnego. To młodzi ludzie z Braniewa i okolic, którzy na co dzień trenują taniec pod okiem głównego trenera Piotra Beńko, który prowadzi uczniowski klub sportowy Hipnotik. I tak jak powiedziałam na początku, młodzi, zdolni ludzie, a trener na pewno potwierdzi i przedstawi nam tą taneczną rodzinkę.
4: Tak, oczywiście zdolni, pracowici. Tu w Braniewie mamy trzy grupy. Dwie grupy są to już przygotowane grupy do wyjazdu na mistrzowskie turnieje. W kategorii do 11 lat mamy grupę Mini Dance Team. Jest to 27-osobowa grupa, która tańczy hip-hop. Mamy grupę juniorów w kategorii 12-15 lat, Dance Team. To jest grupa 23-osobowa, która już kolejny sezon przygotowuje się do ważnych imprez.
5: No i przed Wami ważne imprezy, o których za chwilę, ale też jesteście po znaczących i ważnych występach, na których odnieśliście sukces.
4: Tak, jesteśmy po takiej pierwszej dużej imprezie w tym sezonie tanecznym. Mieliśmy Mistrzostwa Polski w Płocku, gdzie startowała po raz pierwszy młodsza formacja w kategorii dzieci do 11 lat. Tańczyła też grupa juniorów po raz kolejny Dance Team, młodsza Mini Dance Team. No i muszę tutaj powiedzieć, że te mistrzostwa były bardzo udane dla naszych tancerzy, ponieważ młodsza formacja, która brała udział po raz pierwszy, zdobyła tytuł pierwszego wicemistrza Polski w swojej kategorii. Natomiast juniorzy zdobyli tytuł mistrza Polski w takiej grupie już formacji tańczących, ponieważ tam ta grupa to miała silną konkurencję. Tańczyliśmy po raz pierwszy w kategorii Silver.
5: Rozumiem, że to coś ważnego.
4: Tak, w tej kategorii juniorów czy dzieci jest podział na grupy czy formacje tańczące w kategorii brąz, później silver, no i na końcu gold. My przeszliśmy w tym roku do kategorii silver, no i udało się zdobyć tytuł mistrza Polski w junior.

0: tytuł mistrza Polski to również przepustka do kolejnych mistrzostw świata, Europy i tak dalej, i tak dalej. I wy przymierzacie się do takich występów.
1: Tak, oczywiście tańczyły nasze formacje w federacji WADF, natomiast starsza formacja jeszcze uczestniczyła w takich kwalifikacjach na turnieju w Sosnowcu, kwalifikacjach, które umożliwiają formacjom tańczyć na mistrzostwach Europy czy świata. No, Dance Team wytańczył tam również pierwsze miejsce, zdobył kwalifikacje na mistrzostwa Europy, jak i również na mistrzostwa świata. Mistrzostwa Europy odbędą się w maju w Niemczech i tutaj przygotowujemy się bardzo mocno do tej imprezy. Natomiast młodsza grupa, dzięki temu, że zdobyła tytuł wicemistrza Polski, też może ubiegać się o prawo startu na mistrzostwach świata, które odbędą się w Kopenhadze w czerwcu i też przymierzamy się reprezentować nasz kraj na tych właśnie imprezach.
0: Rozumiem, że już teraz trenujecie układy?
1: Tak, układy skończyliśmy choreografię na początku kalendarzowego roku, czyli w styczniu. Teraz szlifujemy, czyścimy, tak w gronie tanecznym to się mówi, także przygotowujemy się z treningu na trening do kolejnych imprez, bo oprócz tych mistrzowskich imprez mamy również ogólnopolskie turnieje, także praktycznie co drugi tydzień tańczymy na jakichś turniejach.
0: Rozmawialiśmy już z trenerem, a teraz rozmawiamy z młodymi tancerkami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nasza grupa nazywa się Mini Dance Team.
0: Co tańczycie?
3: Hip-hop.
0: A dlaczego tańczycie?
3: Nasza pasja to jest.
0: Co cię namówił do tego? Jak tu trafiłaś?
2: Trafiłam poznając Tosię, bo ona mi opowiedziała o tańcach.
0: I co, fajnie ci tutaj jest?
2: Podoba mi się, to jedna z moich ulubionych pasji.
0: A jak dużo czasu spędzacie na treningach?
3: Tak z godziny, czasami godzina 15.
0: Dziennie?
3: Nie, w środę i piątki.
0: A co trzeba robić, żeby tak dobrze tańczyć jak wy?
2: Trzeba mieć bardzo dużo treningu i dobrze słuchać.
0: No to teraz mi jeszcze opowiedzcie, dlaczego wy tańczycie, co wam daje taniec?
2: Mi taniec daje bardzo dużo energii.
3: Radości.
2: Szczęścia.
4: Dużo szczęścia.
2: Też w tańcu poznałam nowe osoby.
5: Jest przyjemnie i fajnie.
0: A jak tutaj trafiłaś na te zajęcia?
5: Iga mi opowiadała, jak tu jest fajnie i przyszłam.
0: Potwierdziło się to?
5: Tak.
0: Wiem, że przygotowujecie się teraz do bardzo ważnych zawodów. Co to będzie?
5: Mistrzostwa świata w Kopenhadze.
0: Rozumiem, że chciałybyście tam jechać?
5: Tak.
0: Ale do takich zawodów trzeba ostro potrenować, co?
5: Tak.
0: I co tam zaprezentujecie?
5: Nasz taniec, choreografię.
0: Macie to wszystko wystukane?
5: Tak.
0: Ale jeszcze będziecie trenować. To życzę wam powodzenia, dzięki.
6: Uwaga! Ustawiamy pierwszy rysunek i zaczniemy sobie naliczenie. 4, 5, 6, 7, 8. Raz i dwa, 3 i 4.
0: Za młodymi, zdolnymi tancerzami, tancerkami i tancerzami stoją oczywiście ich rodzice, którzy wspierają swoje pociechy duchowo i finansowo. I właśnie o tych finansach chciałam porozmawiać, ponieważ zwróciliście się, zorganizowaliście publiczne zbiórki, w których prosicie o wsparcie wyjazdu na mistrzostwa swoich dzieci. Dlaczego zmuszone byłyście zorganizować te zbiórki?
7: To są bardzo duże koszty. Jedziemy prawie na tydzień czasu. 21 maja bierzemy udział w Mistrzostwach Europy w Kalkar w Niemczech. Natomiast 24 maja bierzemy udział w World of Dance w Berlinie. To są bardzo duże koszty zarówno transportu, biletów, wejściówek, noclegów, jak i wyżywienia.
0: I nie każdego stać na pokrycie.
7: Tym bardziej, że w naszej drużynie tańczą rodzeństwa, czyli jak jeszcze jest jedno dziecko, to tak wiadomo, a tutaj są siostry, jest siostra z bratem. To jest duży koszt dla rodziców.
0: Kto wymyślił tą akcję? Kto postanowił zwrócić się do mieszkańców?
7: To podjęliśmy wspólnie decyzję, wszyscy rodzice, żeby zorganizować licytację, pozyskać od naszych lokalnych tutaj przedsiębiorców, makijażystek, kosmetologów, fryzjerów, bony, które licytujemy i cały dochód z tych licytacji będzie wspierał nasz wyjazd. Do tego jest oczywiście uruchomiona zrzutka, do wpłat serdecznie zapraszamy.
0: Gdzie was szukać?
7: Na zrzutka.pl, można wejść przez profil Dance Team Braniewo i tam można zobaczyć, jest link udostępniony, gdzie jest zrzutka.
0: I można wspierać. Powiedzcie, bo wspomniałam na początku, że wspieracie swoich tancerzy, swoje dzieciaki finansowo i duchowo także. To duchowe wsparcie jest bardzo ważne. Powiedzcie, jak ważny jest taniec dla waszych dzieci? Jak to wygląda z waszego punktu widzenia? Czy zmieniły się pod wpływem tańca na lepsze, na gorsze? Jak to wygląda?
8: No wiadomo, tańcem żyje cała rodzina. Dostosowujemy się do treningów, do wyjazdów, do kibicowania, wspierania tych dzieciaków. To nie jest tak, że to tylko jedno dziecko żyje tym tańcem, tylko tak jak mówiłam, no wszyscy. Dzieciaki chcą się rozwijać, dla nich najważniejszy jest taniec. W domu, gdzie mogą, tańczą, idziemy na zakupy, tańczą, na mieście tańczą, wszędzie tańczą.
0: Czyli rozumiem, że rozwijają się i zmieniają się na dobre.
8: Tak, dokładnie tak jest.
0: A wy tańczycie?
8: My ich wspieramy. Nasz taniec to jest wiadomo jaki, no ale możemy się uczyć od nich.
0: U pani kto tańczy?
9: Córka.
0: Ile tańczy lat?
9: Przerwę miała 2 lata, ale wróciła tutaj do pana Piotra. No i podoba jej się taniec, rozwija się. Wiadomo, okres buntowniczy trochę przeszkadza, ale chce chodzić.
0: Czyli generalnie rozumiem, że wspiera pani co?
9: Tak, oczywiście. Wspieramy ja z mężem. Kibicujemy zarówno jej, jak i całej drużynie.
0: Dlatego chcielibyście, żeby jednak pojechali na ten...
9: Oczywiście. Chcemy, żeby pojechali, żeby zobaczyli, jak wygląda to z innej strony, w większym świecie. W wielkim świecie.
0: Jesteśmy na treningu starszej grupy Dance Team. Przygotowujecie się do ważnego wydarzenia, do startu w ważnych zawodach. Co to będą za zawody? Przypomnijcie.
10: Mistrzostwa Europy w Niemczech i świata w Wielkiej Brytanii.
0: I jakie to ma dla was znaczenie, żeby jechać na tego typu zawody?
10: No na pewno dla większości grupy to było duże marzenie. Mi się wydaje, że od dawna, żeby pojechać za granicę na takie mistrzostwa. Mimo tego, że już byliśmy w Czechach, to uważam, że dla większości osób było to dość duże marzenie.
0: Czujecie się dobrze przygotowane?
11: Tak, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, tak bynajmniej nam się wydaje. Jesteśmy też zestresowani, ale również podekscytowani.
0: Macie jeszcze trochę czasu? Dużo ćwiczycie?
11: Tak, dużo ćwiczymy. Czy mam dużo czasu? Nie wiem, nie do końca, bo w maju są już mistrzostwa, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze.
0: Od jak dawna trenujecie? Jak długo trenujecie? Na przykład ty.
10: Ja trenuję od około 7 lat. Jeszcze wcześniej chodziłam na akrobatykę i od 7 lat trenuję hip-hop.
12: Ja od około 8-9, coś takiego, właśnie była jeszcze gimnastyka, jakieś trampoliny, jakieś zajęcia takie też pozataneczne.
0: To niezłe doświadczenie, a tutaj?
10: No ja też około 8 lat i w sumie to taniec to był taki jeden z pierwszych sportów, który trenowałam.
13: Ja, gdy miałam 8 lat, zaczęłam balet i hip-hop, ale bardziej przemówił do mnie hip-hop.
0: No i czym ten hip-hop do was przemawia?
13: Jest to moim zdaniem o wiele lepszy niż balet. Można siebie wykazać, ale też również jest czasami ciężko. Lecz no jest to taki taniec, daje dużo radości.

0: Sprawia nam radość właśnie, czujemy się dobrze, gdy tańczymy. No i robimy to.
1: Ja uważam, że hip-hop to jest dość energiczny styl tańca i uważam, że można dużo emocji wykazać przez hip-hop i no wyżyć się tak naprawdę, bo jest to, no jednak potrzeba dużo siły i energii. Wiadomo, że trzeba mieć też no siłę w mięśniach, w rękach i w ogóle, bo to jest najważniejsze. No to jest taka podstawa, że jeśli chce się trenować hip-hop, to trzeba też ćwiczyć mięśnie i siłę, bo bez tego to nie da rady.
2: A tobie co daje taniec? Co czujesz, jak tańczysz?
3: A się czuję dobrze, jak tańczę, bo też hip-hop to jest taki stan, gdzie nie trzeba wszystkiego robić na tip-top, gdzie trzeba wszystko tak od razu spinać coś, tylko też można poczuć się w tym tańcu i też można to tak pokazać na parkiecie.
4: Na pewno daje mi dużo radości. Mogę wyładować swoje emocje po na przykład ciężkim dniu. Lubię to, robię to dlatego, że to lubię. Jest bardzo fajnie.
5: 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okej.
6: Okay. SK Braniewo.
7: Dzisiaj w studio Radia SK goszczą trzy uroczne dziewczyny. Panie ze szkoły tańca Broadway, które mają czym się pochwalić, ale zanim to chwalenie się, to może najpierw Ewa Kalka, czyli szefowa studia tańca Broadway z Elbląga, opowie nam o tym,

0: świetny prezent właśnie urodzinowy, bo wygrały dziewczyny Puchar Świata w Warszawie.
1: Zaraz będziemy się tym chwalili. Póki co jednak jeszcze pytania a propos szkoły tańca. Co się dzieje w takiej szkole tańca? Kogo wy uczycie i jakiego tańca?
0: Do nas przychodzą dzieci już od czwartego roku życia, czasami troszeczkę młodsze. No i pierwsze kroki stawiają na sali tanecznej, ćwicząc troszeczkę gimnastyki, troszeczkę rytmiki, troszeczkę podstaw baletowych łapią. Chociaż swego czasu taniec klasyczny u nas był bardzo mocnym ogniwem. Natomiast no, dzieci zaczynają w tym wieku i trzeba mieć naprawdę bardzo dużo w sobie pasji, energii i determinacji, żeby zacząć w tym wieku, a skończyć na przykład w wieku dorosłym albo jako nastolatka chociaż. Mamy właśnie też przyjemność widzieć rozwój właśnie od takiego dziecka do osoby dorosłej, która prowadzi teraz już u nas zajęcia. Mamy dziewczynę, która jako dziecko stawiała u nas pierwsze kroki, a teraz jest instruktorką i uczy dzieci właśnie w naszej szkole.
1: A jakich tańców uczycie? Jakie to są zakresy taneczne?
0: No więc zaczynamy od rytmiki, potem dzieci wybierają sobie kierunek, albo bardziej idą w gimnastykę i ćwiczą acrodance, albo idą w taniec z przyborem, taniec ze wstążką, albo taniec współczesny, taniec jazzowy, taniec nowoczesny. No i później dla osób dorosłych to tutaj zdecydowanie dominuje taniec latino, ale uczymy też tańca w parach, mamy także zajęcia fitness i zumba.
1: Szeroko. Latino, bo o tym będziemy rozmawiali na dużym wydarzeniu, czyli na takim konkursie World Artistic Dance Federation, czyli Federacji Tańca Artystycznego, ogólnoświatowym konkursie. Wasz zespół, Cubana Team z Elbląga właśnie, to był największy możliwy sukces, czyli złoto w kategorii, która była bardzo mocno oblegana. W studiecki Anna Tomaszewska i Anna Podleśna, czyli dwie zawodniczki z Cubany. Drogie panie, jak to się stało, że może najpierw od początku. Jak to się stało, że panie zaczęły tańczyć?
2: No przede wszystkim tak to w życiu bywa. Miłość do tańca, miłość do jakiejś aktywności, do ruchu. No i tak trafiłyśmy przed laty wieloma, nawet już nie jesteśmy w stanie doliczyć, jaki to był. Nie mogę tego powiedzieć. No to tańczy naście lat już na tych deskach szkoły tańca Broadway. Zawsze w doborowym towarzystwie wielu kobiet aktywnych zawodowo, rodzinnie. I ta pasja, która jakby nasze hobby, które stało się pasją, powodowało, że jest to nasz sposób na życie, na taką naszą codzienność. No oczywiście, gdyby nie przewodnictwo naszej doskonałej trenerki, pani Katarzyny Gorzkiej, pewnie te sukcesy nie miałyby takiego wymiaru, a tak to siła grupy, olbrzymia determinacja, takie zaangażowanie, powiedziałam, w całości, bo to jest grupa, to jest siła kobiet, siła dyscypliny, którą mamy i to też wszystko się składa na to, jakie mamy osiągnięcie.
1: Czyli to złoto. Pani Anno, a u pani jak to wyglądało z tym tańcem?
3: U mnie wyglądało to tak, że ja poszłam po prostu, żeby się poruszać. Zawsze lubiłam tańczyć, poszłam po prostu się poruszać. No i tak to jakoś się rozwinęło. Jeszcze mnie uczyła Ewa, tutaj obecna kalka. Na początku była to samba, też kilkanaście lat temu. Rozwinęło się to w takim kierunku, że jesteśmy dużą grupą, która jest naprawdę ze sobą razem na dobre i na złe. Dużo ze sobą przechodzimy. Ten taniec też mi pokazał to, że można oderwać się od wszystkiego i po prostu jest to sposób na życie, tak jak Asia powiedziała, ale jest to sposób też na zdrowie fizyczne i psychiczne, bo to jest po prostu coś takiego, że idziesz na salę i zostawiasz wszystko inne za tą salą. Po prostu się skupiasz na tym, co robisz.
1: 22 osoby tworzą zespół.
0: 24.
1: Jak to wygląda? Taki trening to chyba nie jest prosta sprawa, że taki tłum się pojawi na sali.
2: Tak, trenujemy już na różnych salach w tej chwili, żeby móc tak zwane nasze rysunki dobrze rozłożyć, żeby to było efektowne na tych wszystkich pokazach. No przede wszystkim frekwencja, tak? Tutaj musimy być wszystkie w komplecie, żeby stworzyć ten cały układ, żeby on miał odpowiedni swój wizerunek. Do tego nasz też i wygląd zewnętrzny i cała oprawa też techniczna, wizualna i sportowo-sukienkowa. Sportowo-sukienkowa, także frekwencja musi być. Rzucamy czasami swoje codzienne, tam gdzieś przesuwamy zadania i zawsze stawiamy się na tym treningu. I to jest też warunkiem sukcesu, ta nasza dyspozycyjność, którą mam.
1: Te rysunki, o co chodzi z tymi rysunkami? To jest tak, że trener mówi, a ty tu, ty tam, a wy tam?
3: Jak w każdym sezonie zaczynamy nowy układ. I trenerka Kasia Gorzka ustawia rysunek, czyli ustawia, która dziewczyna gdzie stoi. Na początku nam pokazuje, która gdzie stoi i później my się musimy tego

0: nauczyć i tego pilnować. Z przodu ma być linia, z boku ma być linia skośna, prosta. Także czasami nie jest to proste. Jest dużo, czasem jest dużo zabawy przy tym. Czasem trochę stresu, takiej adrenalinki, ale ostatecznie no, wychodzi niezła robota z tego.
1: Wychodzi złoto. Takie pytanie zawsze mnie intrygowało przy tego typu działaniach. Jeżeli wytrenujecie, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset razy zanim wystąpicie, to nie drażni was to, że w kółko ta sama muzyka leci i tak w kółko to samo?
2: Nie, nie. To jest ten efekt jak gdyby finalny powoduje, że nie zdarzyło mi się, żeby mi się ani nie chciało wyjść z domu, ani wejść na tą salę. Wręcz przeciwnie, to powiedziała koleżanka, że potrafimy być zmęczone naprawdę fizycznie gdzieś na swoimi obciążeniami, a wchodzimy na salę i nam się wszystko zamyka i jesteśmy tylko my i ten taniec i muzyka.
1: I ta muzyka po raz 645.
0: Ta muzyka nie jest ciągle ta sama, dlatego że cały układ ma oczywiście jedną muzykę, ale jak trenujemy poszczególne tańce, to Kasia Gorzka nam włącza inną muzykę. Do samby jest różna muzyka, do rumby jest różna muzyka, także to nie jest tak, że my kilkaset razy tańczymy tylko jedną muzykę. Może by to rzeczywiście mogło być trochę zbyt trudne, ale jest różnorodność.
1: Okazuje się, że jest różnorodność. A jak wygląda taki układ na początek? Jest, nie wiem, tu się jedna potknie, tam coś, to są chyba takie trudne kroki.
3: Mieliśmy taki przypadek na naszych pierwszych zawodach, ja nie pamiętam, który to był rok, ale pamiętam, że to był Szczecin i tak postanowiliśmy, Ania pamięta, 2018, postanowiliśmy, że w końcu wyjdziemy z tymi naszymi paniami poza budynek szkoły, bo to się tak zaczęło już fajnie rozkręcać. No i były tam takie przypadki, że jednej spadł but na przykład, który dalej był przypięty do nogi i no wyobraźcie sobie, jak sandałek tak sobie z nóżki spadnie, a jest dalej przypięty do kostki paseczkiem. No nie fajnie się wtedy tańczy i cała sztuka polega na tym, żeby nie przestać, nie zejść, nie pogubić się w krokach. Któraś tam gdzieś tam się poślizgnęła, były przypadki, że gdzieś komuś obcas w sukienkę wszedł. No są takie różne potknięcia, ale właśnie cała w tym sztuka, żeby nikt tego nie zauważył po prostu.
1: Tutaj chyba nie było takich potknięć, bo na tym międzynarodowym turnieju tanecznym wy walczyłyście, bo to same panie, złoto. Jak ten wasz występ wyglądał?
0: Nasz występ wyglądał tak, że byliśmy w pełnym skupieniu i, że tak powiem, w pełnej gotowości fizycznej i psychicznej. Chociaż to jest układ dość nowy, bo zaczęłyśmy go późno, miałyśmy inne projekty jeszcze i zaczęłyśmy później niż zwykle. Także no, nie było takiego przekonania, że my jesteśmy tak na 100% tak świetnie przygotowane w tym konkretnie układzie, bo no, zabrakło nam troszkę tego czasu. Ale jednak ta determinacja i dyscyplina i dodatkowe treningi wcześniej i tam rozgrzewka i skupienie i zobaczenie chwilę wcześniej nawet tego parkietu, jak to tam trzeba stanąć, no, dało efekt.
1: Pokonałyście 10 zespołów z całego świata. Był stresik przed samym występem?
2: Tak. Stres jest zawsze, to jest jak gdyby nieodzowny element. On tak motywuje też do działania, bo jest silne takie skupienie, jak powiedziałyśmy, ale też daje nam takiego animuszu ten nasz wizerunek zewnętrzny. Jesteśmy zawsze też dobrze przygotowane, mamy piękne sukienki. To jest też cały zabieg artystyczny, żeby nam dopasować, żebyśmy wyglądały tak efektownie. I chyba takie wrażenie zrobiłyśmy, bo tam wiele osób zwracało uwagę, że ten nasz anturaż jest taki dopięty, napracowany.
1: Wy oglądałyście potem siebie pewnie na jakichś filmach? Jak to wyglądało z zewnątrz?
0: No ja...
1: Jesteście zadowolone?
0: Ja miałam ciarki, jak oglądałam. Podobało mi się, było równo, bo w takich układach zwracamy uwagę na to, żeby jednak te 20 parę osób, ręka do góry to równo, ręka na bok to równo, czy obrót, czy cokolwiek. No i oczywiście zawsze jest coś do poprawki, ale jesteśmy z siebie naprawdę zadowolone i dumne i nasza trenerka przede wszystkim też jest zadowolona i dumna, to jest też jej ciężka praca i no gdyby nie ona, gdyby nie jej tutaj dyscyplina, to by tego nie było pewnie.
2: Przecież nasze rodziny, które to wspierają, tak? Dużo koleżanek ma jeszcze małe dzieci, także to jest organizacja całego też domu na co dzień i też tych naszych dni treningu, gdzie rodzina przejmuje obowiązki dodatkowe, także.
1: A to dużo godzin treningu jest?
2: Mamy 3 razy w tygodniu, a dodatkowo jeszcze sobie potrafimy same gdzieś na sali poćwiczyć, więc nie mówiąc już o jakichś tam dodatkowych, tak? Wzmacniających mięśnie, żeby to miało odpowiedni efekt.
0: I taka diwa jako kobieta.

0: miejsc, które przygotowaliśmy, no rozeszły się błyskawicznie, ale oczywiście zapraszamy wszystkich do kibicowania. Przygotujemy piękną, ciekawą trasę, będzie na pewno bardzo dużo zabawy, także wszyscy chętni niech przyjdą, niech dopingują naszych małych stardzieli. Zapraszamy 27 czerwca o godzinie 15 na nasze tereny Miejskiego Ośrodka Sportu.
1: Przypomnijmy, co to jest za impreza i kogo tam będziemy mogli podziwiać. Wspomniał pan 350 młodych twardzieli. 350,
0: tak. Dzieci od 4 lat do 16 lat będą mogły zmierzyć się z naszą trasą. Zawsze jest dużo wody, troszkę błota, troszkę innych przeszkód terenowych, także każdy będzie mógł spróbować się zmierzyć z tą trasą i na pewno się uda ją pokonać. Przy pomocy rodziców, dziadków, wszystkich serdecznie zapraszamy, żeby przyjść do nas i cieszyć się zabawą.
1: A wiadomo, że to bardzo widowiskowe konkurencje, wiadomo, oczywiście z lat poprzednich.
0: Tak. Wszyscy, którzy uczestniczyli w tych zawodach, zawsze powtarzają, że jest to coś wyjątkowego. No dzisiaj dzieci nie mają szansy, tak jak to by się działo w starych naszych czasach, bawić się troszkę w błocie, troszkę w jakichś takich terenowych przeszkodach, a my to wszystko przygotujemy i będzie można zobaczyć, jak to się odbywało kiedyś.
1: Rozumiem, że to takie zaszczepianie bakcyla sportu i aktywności na świeżym powietrzu wśród najmłodszych.
0: Oczywiście, ale zawsze z tymi najmłodszymi przychodzą i starsi. Przychodzi rodzeństwo, przychodzą rodzice i oni widzą, że te dzieci potrzebują ruchu, a jak jest ruch, to wtedy i głowa lepiej pracuje, także wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc my zapraszamy serdecznie całe rodziny, żeby być z nami, uczestniczyć, dopingować, no i wspomagać małych twardzieli.
1: I to będzie w czerwcu, a jeszcze wcześniej też wydarzeń nie zabraknie.
0: Nie zabraknie, a tutaj wydarzenia piłkarskie. Czekaliśmy ponad 30 lat, żeby znowu zmierzyć się w półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski w piłce nożnej. Nasza Zatoka będzie grała z Sokołem Ostróda, także zapraszamy 13 maja o godzinie 18 wszystkich kibiców piłki nożnej, wszystkich miłośników sportu, żeby udać się na Pontaniczną 4 i dopingować nasze piłkarze. Będzie to wspaniałe widowisko. Mam nadzieję, że zdobędziemy nie pierwsze miejsce, ale oczywiście, że wygramy ten mecz i będziemy grać w finale Pucharu Wojewódzkiego, Pucharu Polski.
1: A wiadomo, że wsparcie kibiców jest równie ważne jak doświadczenie i przygotowanie kondycyjne piłkarzy.
0: No, oczywiście to 12 zawodnik, atmosfera na naszych meczach jest zawsze wspaniała. Kibice dopisują, kibice zawsze wspaniale dopingują, także mam nadzieję, że to będzie nasze zwycięstwo i że z podniesionymi głowami będziemy wracać z Botanicznej 4 13 maja.
1: Trzymamy kciuki oczywiście i już zapraszamy na kolejne wydarzenie piłkarskie, tym razem bardzo szczególne wydarzenie.
0: Bardzo szczególne, związane z pewną bardzo znaną postacią branickiej piłki, świętej pamięci Jackiem Ptakiem. Kolejny memoriał piłkarski będziemy rozgrywać 4 lipca w ramach obchodów Dni Braniewa. To już cykliczna impreza, tutaj organizatorzy już niedługo przedstawią wszystkie szczegóły, także zapraszamy koniecznie na to wspaniałe wydarzenie. Mam nadzieję, że się będziemy tam widzieć. Wszyscy miłośnicy piłki nożnej, starzy i młodzi. W poprzednich latach wydarzenie to naprawdę było bardzo pięknie zorganizowane, było bardzo duże zainteresowanie. Mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo, także już niedługo oczekujcie w mediach społecznościowych informacji o tym wydarzeniu, bo organizatorzy przygotowują wiele niespodzianek.
1: To gra połączona z takim festynem.
0: Tak, to gra połączona z festynem. Spotykają się przyjaciele z boiska, ludzie, którzy wiele lat grali w piłkę zawodowo, profesjonalnie i czysto amatorsko i oczywiście bardzo wielu przyjaciół świętej pamięci Jacka Ptaka, którzy z wielką ochotą zawsze przyjeżdżają tutaj i upamiętniają jego cześć.
1: Z boiska przeniesiemy się na chwilę na miejski basen kryty, bo tam rusza kolejna edycja bardzo ciekawej akcji Pływajmy Razem.
0: Oczywiście zachęcamy do odwiedzania naszej miejskiej pływalni. Kolejna edycja Pływajmy Razem. Będziemy przygotowywać wspaniałe medale dla wszystkich uczestników. Do tego zawsze rozlosowujemy jakieś nagrody rzeczowe. Wszystkie dzieci i młodzież zapraszamy do tego, żeby przychodzić na miejską pływalnię. Oczywiście rodziców i dziadków też, żeby z niej korzystać. Przygotowujemy zawsze wspaniałe atrakcje, więc mam nadzieję, że będziemy się znowu widzieć.
1: Przypomnijmy, na czym polega akcja Pływajmy Razem.
0: Pływajmy Razem to ciąg trzech wydarzeń pływackich. Wystarczy uczestniczyć w dwóch, zdobyć właściwy czas, a właściwie zmierzyć się ze swoimi możliwościami tylko i uczestnictwo w dwóch edycjach pozwala już otrzymać pamiątkowy medal. Także serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
1: Jedni mogą brać udział i pływać, a drudzy oczywiście mogą kibicować, bo trybuny jak najbardziej czekają i są.
0: Oczywiście zachęcamy do kibicowania, jeśli już nie bezpośrednio do pływania, to do kibicowania, żeby zachęcać tych naszych malutkich pływaków do tego, żeby walczyć ze swoimi możliwościami i ze swoimi czasami i poprawiać te czasy.
1: Z basenu jeszcze przeniesiemy się na boisko, bo tu też nie zabraknie atrakcji, prawda?
0: Tak jest, zapraszamy serdecznie do tego, żeby skorzystać z naszego boiska do piłki plażowej. Siatki i boisko już jest przygotowane.

0: Także można grać. Pogoda się poprawiła na tyle, że na pewno można z przyjemnością będzie się tutaj spotkać z przyjaciółmi i spędzić miło czas. W maju jeszcze odbędzie się finał biegów przełajowych indywidualnych Szkolnego Związku Sportowego, także tak, zapraszamy, żeby przyjść i pokibicować trochę uczestnikom z całego województwa. Wcześniej w kwietniu odbyły się finały zawodów przełajowych drużynowych. Tutaj uczestniczyły nasze zespoły i w finale ogólnopolskim dziewczyny zajęły 4. miejsce, także trzeba im tutaj mocno pogratulować, bo dosłownie Obłoc przegrały 3. miejsce, także jesteśmy w bardzo dobrej dyspozycji, jeśli chodzi o sporty biegowe, tu działalność naszej sekcji sportowej, lekkoatletycznej, trener Gajowniczek, trenerka Magda Ingielewicz tutaj bardzo mocno pracują nad tym, żeby te wyniki były, także na pewno będą to atrakcyjne działania.
1: Rozmawiamy o wydarzeniach jeszcze tego roku szkolnego, choć już zahaczyliśmy o lipiec, a czy szykujecie się już do sezonu wakacyjnego?
0: Sezon wakacyjny oczywiście przed nami i my jesteśmy przygotowani, będziemy przygotowywać zajęcia razem z Branickim Centrum Kultury, także zajęcia z naszej strony, czyli zajęcia na basenie, na obiektach naszych sportowych, na salach gimnastycznych, zależnie oczywiście od pogody i tam na pewno nie zabraknie atrakcji dla naszych małych braniewiaków.
1: A o szczegółach będziemy informować na bieżąco. Tymczasem cały czas zapraszamy do korzystania z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu Zatoka w Branie.
0: Dziękujemy, tak, zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkie sekcje pracują cały czas, także zapraszamy do tego, żeby korzystać z atrakcji sportowych w Braniewie.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
1: Dzień dobry, dziś w Radiu Eska gość, ojciec Wiesław Dudar, dyrektor referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie. Dzień dobry, witam ojca bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, szczęść Boże, panie redaktor, cieszę się, że możemy się spotkać.
1: Ponownie zresztą, bardzo mi miło. Ja chciałabym dziś porozmawiać z ojcem o waszych misjach, o misjonarzach i o muzeum misyjno-etnograficznym, w którym prezentujecie swój misyjny, że tak powiem, dorobek. I właśnie od tego muzeum byśmy zaczęli, bo okazuje się, że wasze muzeum znane jest nie tylko w powiecie braniewskim, ale i w całej Europie, a nawet i na całym świecie.
3: To bardzo miłe, że jesteśmy rozpoznawalni. Ma pani rację, chociaż z tym całym światem to bym nie przesadzał, ale są takie punkty na ziemskim globie, gdzie ludzie kojarzą Pieniężno z naszym muzeum misyjno-etnograficznym, gdzie co niektórzy nawet byli, gdzieś tam przejazdy, prawda, albo słyszeli. Także jest to naprawdę takie miłe uczucie. A w Polsce, powiem tak, że jestem w różnych miejscach naszego kraju i nie spotkałem miejscowości, kto by właśnie nie słyszał o Pieniężnie i o naszym muzeum. Ale przy okazji też również tutaj trzeba oddać sprawiedliwość. Ci państwo mówią i o Braniewie, i o Fromborku, i o Wittbarku, bo to piękny kawałek Polski i jest się czym chwalić.
1: No właśnie, a wy jako werbiści jesteście takimi ambasadorami Polski, no, powiatu braniewskiego i Pieniężna przede wszystkim na całym świecie i dzięki wam o Pieniężnie mówi się chociażby w Kongo, w Senegalu i w tak trudno dla nas dostępnych dziś miejscach.
3: To prawda, chcielibyśmy być dobrymi ambasadorami, bo w końcu tutaj żeśmy wzrastali, stąd nasi misjonarze wyjeżdżają. Ja też miałem taki moment, że przez pewien czas pracowałem na misjach i no to zobowiązuje i tym bardziej człowiek zdaje sobie sprawę jednak, że ma swoje miejsce na ziemi, gdzie zawsze może wrócić i to miejsce trzeba kochać, szanować, a wtedy, kiedy szanuje się swoje miejsce, swój kraj, swoją ojczyznę, swoje obyczaje, człowiek potrafi też uszanować kulturę, zwyczaje innych ludzi. Stara się zrozumieć.
1: A ilu misjonarzy wyjechało w świat z Pieniężna?
3: Od tych lat powojennych przeszło 500, więc to jest dosyć duża armia i nasi misjonarze pracują, polscy misjonarze, polscy werbiści pracują w przeszło 50 krajach świata, a wszyscy werbiści w przeszło 80 krajach świata.
1: Jest niesamowite, zwłaszcza, że pojawiacie się w miejscach tak nieoczywistych, które wspominałam, prawda?
3: To prawda. Są tutaj wielkie miasta, duże ośrodki i naukowe, bo pewna część księży to są profesorowie różnych uniwersytetów werbistowskich i nie tylko werbistowskich. Również pracują w takich instytucjach, które no, starają się na co dzień zaradzić biedzie ludzkiej. Tam, gdzie mam na myśli oczywiście kraje misyjne, tam, gdzie lokalne władze czy władze państwowe nie są w stanie temu podołać, tam misjonarze, ale co dużo mówić, też dzięki wsparciu Polaków pomagają tamtejszym ludziom uwierzyć w siebie, stanąć na nogi, bardziej dać wędkę jak rybę, żeby też ci ludzie byli zaradni, nieuzależnieni od środków z Europy czy z Ameryki i mogli po prostu normalnie żyć, normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem i mieć ten komfort, że wystarczy im codziennego chleba, a to jest bardzo ważne.

0: A przy okazji pobytu na tych misjach przywozicie czasami niewielkie, symboliczne pamiątki i przywozicie wiedzę na temat różnych kultur i to wszystko, rozumiem, zgromadziliście, gromadzicie nadal w waszym muzeum.
1: To prawda, ale muszę też powiedzieć, że to nie tylko polscy werbiści, bo to są też i niemieccy werbiści, austriaccy werbiści, i słowacy, i werbiści, którzy posługują, pracują na Węgrzech, czy w innych rejonach świata. Zawsze staramy się poprzez te obiekty, eksponaty, które pokazują kulturę duchową i materialną ludów, wśród których werbiści głoszą Ewangelię, pokazać ten sposób patrzenia na świat tych ludzi, ich tęsknoty, nadzieje, to też pokazuje zwyczaje. I kiedy też my poznamy to całe podłoże kulturowe, to wtedy też łatwiej jest oczywiście mówić o tym, do czego jesteśmy stworzeni, czyli głosić Ewangelię.
0: Czyli dlatego powstało to muzeum?
1: Oczywiście, że tak. Ono przede wszystkim jest świadectwem pracy misjonarzy. Ono też ma pokazywać, czy przybliżać. Teraz może już nie tak bardzo jak kiedyś, ponieważ jest internet, jest telewizja, jest dużo różnych pism, dużo książek. Świat stał się bardzo mały, ale jeszcze 20 lat temu, prawda, to jednak to świat był o wiele większy.
0: A wy byliście ważnym źródłem informacji o tym świecie.

0: Melanesian Institute. To jest naprawdę niesamowita rzecz, gdzie te kultury nowogwinejskie są opisane, spisane, nagrane i to zostanie już na wieki wieków.
1: Tak jak wasze muzeum, miejmy nadzieję, które się rozwija i ma już same długą historię, a w ubiegłym roku odsłoniliście nową formułę waszego muzeum na dodatek.
0: Dosyć długo żeśmy się do tego przygotowywali, ale w końcu udało się i jest nowa ekspozycja powiększona. Tak naprawdę są dwie wystawy stałe. Pierwsza nosi tytuł Być misjonarzem. Tutaj się możemy dowiedzieć, co to są misje, w jaki sposób wyglądają misje werbistowskie, dlaczego werbistowskie, jak zostać misjonarzem, co taki misjonarz powinien robić na misjach, co się zaangażować, ale potem też ta druga część, jakby druga wystawa, Tacy sami w świecie i różnorodności kulturowej. No i tutaj są takie zagadnienia. Kiedyś to było bardziej taka geograficzna podróż po misjach werbistowskich, czyli mówiliśmy o kulturze i sztuce duchowej, materialnej ludów Afryki, Azji, jak było więcej eksponatów z innego państwa, jak Indonezji czy Nowej Gwinei, to o konkretnym państwie. Teraz bardziej staramy się mówić zagadnieniami. I właśnie w tej drugiej części mówimy, jak przeżyć, co to znaczy, jak współistnieć, być i wierzyć, tworzyć, chronić i znaczyć.
1: Dla kogo stworzyliście to muzeum?
0: Dla każdego. Każdy jest tam mile widziany, tylko musi sobie dobrze sprawdzić, kiedy muzeum jest otwarte. I myślę, że będzie to taka ciekawa wyprawa, kiedy będziecie Państwo odwiedzali nasz rejon tutaj na Warmii. Oczywiście zachęcam, żeby odwiedzili Zborek Warmiński, bo piękne miasto i niesamowite zabytki, również Braniewo, Frombork oczywiście, ale nie pomijajcie naszego muzeum w Pieniężnie, bo tam mamy świat w pigułce, tam świat można obejść dookoła w ciągu godziny, może półtorej.
1: Myślę, że to była bardzo fajna zachęta, bo nie tylko palcem można po mapie podróżować, ale przy okazji trochę prawie, że dotknąć tej obcej kultury u was.
0: Tak, oczywiście spojrzeniem i oczyma i myślę, że niektóre rzeczy będą zaskakujące dla naszych gości, niektóre będą oczywiste, ale to jest cała historia życia człowieka, niezależnie od kultury, niezależnie od miejsca, gdzie żyje, mieszka i pracuje.
1: W takim razie zapraszamy do Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, a zapraszaliśmy wspólnie z ojcem Wiesławem Dudarem, dyrektorem referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie i dyrektorem Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie właśnie. Dziękujemy bardzo.
0: Również dziękuję i raz jeszcze serdecznie zapraszam.
1: Dzień dobry, dziś Radio SK po raz kolejny odwiedza strażaków ochotników w Braniewie, a odwiedzamy strażaków ochotników i rozmawiamy o ciężkiej służbie strażaków ochotników, między innymi dlatego, że 2026 rok to rok jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie. O szczegółach rozmawiać będziemy między innymi z prezesem i druhem Jerzym Welk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Który kieruje Ochotniczą Strażą Pożarną w Braniewie już od
2: 30 lat.
1: Od 30 lat. I tak sobie rozmawiamy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozmawialiśmy już i o waszej siedzibie, i o waszej historii, i o kondycji współczesnych ochotników. Ale dziś chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tych najmłodszych.
2: Tak, o waszych. Nas będą zastępować.
1: A wasza przyszłość to młodzieżowa drużyna pożarnicza przy OSP w Braniewie.
2: Do której przyjmujemy wszystkich chętnych, czy to chłopcy, czy dziewczyny. Od wieku od 10 lat nawet, bo mówiliśmy od 12, ale potem skróciliśmy ten okres, czyli od 10 do 18 młodzieżowa drużyna pożarnicza. Pierwsza taka drużyna u nas powstała w latach 50. 1955-56 rok to pierwsza drużyna, która tu wtedy powstała, czyli gdzieś około 9-10 lat po powstaniu naszej straży. Wtedy już myślano o tym, że są młodzi ludzie, którzy chcą też się uczyć tego rzemiosła, żeby służyć innym.
1: I rzeczywiście tak to jest, że przekazywane to jest z pokolenia na pokolenie?
2: Tak, bo to przecież tutaj jest dużo strażaków, którzy zaczynali u nas w tej młodzieżowej drużynie i przeszli potem na zawodowstwo. Takie przypadki też są. A dużo jest takich, którzy z tej młodzieżowej drużyny zostali u nas, już przeszli do starszej grupy i są u nas w OSP już jako pełnoprawni strażacy.
1: I co robią tacy młodzi ludzie w straży, w OSP? Czym się zajmują?
2: Najpierw przede wszystkim uczą się, tak? Zapoznają się ze sprzętem. Uczą się o zasadach postępowania przy różnych zagrożeniach, czy tam ratownictwo medyczne, czy sam sprzęt, jak obsługiwać. Ćwiczenia fizyczne, biegi. Są zawody przecież czasem organizowane od czasu do czasu, gdzie drużyny też startują. No i

0: czas się tym wszystko nauczyć. Ten cały tor przeszkód to jest taki wymagający, więc też ćwiczą i czasami nawet zajmują całkiem dobre miejsca w tych zawodach powiatowych.
1: Do ilu lat można działać?
0: Do 18 lat, potem jak już ktoś osiąga 18 rok, to pisze do nas prośbę o przeniesienie do grupy starszej. I tak mamy właśnie opiekunach, tu koleżanka druhna, nasza Angelika Kicmani, która była też w młodzieżowej drużynie i dzisiaj już osiągnęła ten wiek, przeszła do OSP, do starszej grupy i dzisiaj też zarząd powierzył jej funkcję opiekuna nad tą drużyną.
1: I drużyny działają i nieźle się rozwijają. My teraz na chwilę przejdziemy właśnie, oddamy głos młodzieży, która się przysłuchiwała naszej rozmowie, bo trafiliśmy akurat na spotkanie młodzieżowej drużyny pożarniczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja jestem Franek, jestem dowódcą MTP OSP w Braniewie.
1: A reszta kolegów to członkowie.
2: Tak.
1: To też się przedstawcie.
3: Dzień dobry, jestem Igor, jestem członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej w Braniewie.
1: Od ilu lat?
3: Od 4 lat. Dzień dobry, jestem Marcel Karman, jestem w straży od 4 lat, jestem zastępcą dowódcy.
4: Dzień dobry, jestem Jakub Wojtas, jestem tu od 4 miesięcy i jestem członkiem MDP Braniewo.
1: Jak ci się podoba?
4: Bardzo.
1: A kto cię tutaj namówił do tej działalności?
4: Nikt.
1: Sam przyszedłeś?
4: Tak.
1: A skąd się dowiedziałeś o młodzieżowej drużynie pożarniczej?
4: Z Facebooka.
1: Rozumiem, że chcesz zostać strażakiem.
4: Tak.
1: A jak to jest w twoim przypadku?
5: Kolega mnie namówił, żebym przyszedł właśnie do tej ochotniczej straży pożarnej i bardzo się dobrze w niej czuję.
1: A jak długo tu jesteś?
5: 2 miesiące.
1: O, proszę bardzo, jeszcze nam się przedstaw.
5: Janek Gutowski.
1: A do której klasy chodzisz?
5: 3C.
1: A w jakiej szkole?
5: Imienia Jana Pawła II, 6.
1: I jak ci się tutaj podoba?
5: Bardzo.
1: A co już robiłeś?
5: Na przykład rozwijaliśmy węże, udzieliliśmy pierwszą pomoc i takie tam rzeczy.
1: Chciałbyś być w przyszłości strażakiem?
5: Tak.
1: A masz w rodzinie strażaków?
5: No.
1: A, to rozumiem już teraz. W młodzieżowej drużynie pożarniczej są również dziewczyny. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Sidorko.
1: I kiedy trafiłaś do ochotniczej straży pożarnej?
6: Trafiłam tu już prawie 7 lat temu.
1: O, proszę bardzo, to rozumiem, że ci się podoba.
6: Jak widać.
1: I co dziewczynę przyciągnęło do tej formacji?
6: Ze względów rodzinnych oraz takiego zawsze zainteresowania służbami mundurowymi.
1: I tak wyszło.
6: I tak trafiłam tutaj.
1: Może teraz wrócimy do dowódcy waszej drużyny. Co robicie tak na co dzień w waszej drużynie? Czym się zajmujecie?
2: No na co dzień zajmuję się, tak jak tutaj już wcześniej kolega powiedział, rozwijaniem węży, pierwszą pomocą. Uczymy się też komunikować, no i to...
1: Czyli poznajecie podstawy strażackiego rzemiosła.
2: Tak.
1: I jak? Czy to jest trudne? Czy to się wam podoba? Jak to wam wychodzi?
3: No to zależy. Zazwyczaj dla młodych członków, no to czasami, jak to się mówi, początki bywają ciężkie, ale później idzie z górki.
1: A ty dlaczego wstąpiłeś do tej drużyny?
3: Ponieważ już tak mniej więcej od 4 roku życia zacząłem tak ze strażą iść i zobaczyłem pewnego dnia, że tutaj nasi członkowie MDP rozwijają węże i tak jakoś zapisałem się.
1: I zostałeś?
3: Zostałem.
1: Strażak to brzmi dumnie, prawda?
7: Dokładnie.
1: Chciałbyś być też w przyszłości strażakiem?
7: Tak.
1: Ty masz korzenie takie strażackie jakieś w rodzinie? Masz?
7: Mój tata kiedyś był w OSP.
1: No proszę bardzo, i kontynuujesz teraz swoje tradycje.
7: Tak. No i też tutaj kolega Igor mnie wciągnął do tego też.
1: I nie żałujesz decyzji?
7: Nie.
0: Trzeba powiedzieć, że Igor jest takim zapalonym, że jak każdy wyjazd, każdy alarm, to on już stoi z aparatem, robi zdjęcia i wkłada potem to na Facebooka i pokazuje nam w grupach, że on jest tak zafascynowany tym strażackiem, że nie ma rzecz wyjazdu nawet, jeżeli on tego nie sfotografuje.
1: Proszę bardzo, czyli taka miłość. Rzeczywiście mówi się, była chyba taka książka, jak Wojtek chciał zostać strażakiem.
0: Tak była, tak. Młodych lat czytałem to.
1: Taka drużyna, młodzieżowa drużyna pożarnicza istnieje nie tylko przy OSP w Braniewie. Takie drużyny działają prawie przy każdej jednostce, prawda?
0: W powiecie jest w tej chwili chyba 5 czy 6 takich drużyn młodzieżowych w różnych jednostkach.
1: To bardzo ważne, żeby mieć tych młodych ludzi przy sobie.
0: No, przede wszystkim po to, żeby ci młodzi ludzie, jeżeli już mają to zainteresowanie, żeby przyjrzeli się z bliska, jak to wygląda, na czym to polega, ile trzeba w to włożyć wysiłku, ile umiejętności i ile samozaparcia, żeby kiedy trzeba, kiedy jest alarm, kiedy trzeba jest sygnał, żeby przelecieć i ruszać na pomoc innym.
1: Czyli najpierw młodzieżowa drużyna pożarnicza, później dorosły strażak OSP, a później być może zawodowy strażak.
0: Tak, wszystko jest możliwe. Takie przypadki właśnie u nas są, że nawet tu w tej naszej komendzie powiatowej, tej jednostce, też są ludzie, którzy u nas zaczynali swoją przygodę ze strażactwem.
1: Czyli to jest najszybsza i najprostsza droga do tego, żeby się sprawdzić.
0: No, jak ktoś ma tego bakcyna, to połknie i tak na zamiłowanie do tego rzemiosła, no to jest dobra droga.
1: W każdej chwili można się do Was przyłączyć, do młodzieżowej drużyny pożarniczej?
0: No, wszyscy, co chętni są, na razie nikomu nie odmawiamy, chyba że sam zrezygnuję, bo czasami tak bywa, że przychodzi po paru miesiącach, czasem coś mu się tam nie spodoba, albo dojdzie do wniosku, że to właściwie za ciężko, za trudno, trzeba pewne obowiązki mieć i rezygnują, ale to...
1: Nie ma problemu, no, każdy może.
0: Zawsze jakaś frekwencja, jakaś lokacja jest, no ale mamy w tej chwili 22 osoby chyba w młodzieżowej drużynie.
1: Zatem zapraszamy, jeżeli są chętni.
0: Jest więcej dziewczyn jak chłopów.
1: O, proszę bardzo. No. Do munduru, za mundurem panny sznurem, a tutaj do munduru panny.
0: Tak.
1: Zatem zapraszamy, OSP Braniewo przyjmuje nawet najmłodszych.
0: W tej chwili od 10. Nawet ten najmłodszy to jeszcze nie ma 10 lat, jest, że tak powiem, w takim okresie kandydackim. No i jeżeli chce i ma potrzebę taką i widzi, że tu się może spełnić jego oczekiwania i jego zamiłowania, proszę bardzo, umożliwimy. No, potem dopiero formalnie, jak już przejdzie, osiągnie ten wiek, bo tak mamy w statucie od 10 lat, no to przyjmiemy go już jako normalnego członka, że jest kandydatem.
1: A dlaczego warto zostać strażakiem?
0: No to wszystko jest w zależności od tego, czy naprawdę ktoś ma tą chęć taką do służenia innym. To jest podstawowa sprawa, bo nic na przymus, nie? Nikogo się nie zmusza. Jeżeli ktoś czuje potrzebę, żeby być i pomagać ludziom, czuje się w tym dobrze, no to proszę bardzo, zachęcamy.
1: A zachęcał Jerzy Welke, prezes OSP w Braniewie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
1: Dziękujemy.
8: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
9: Gratka dla filatelistów z Elbląga i regionu. Poczta Polska wyda specjalny znaczek w nakładzie 76 tysięcy sztuk z okazji stulecia Gdyni. Mówi Sławomir Kondracki z Poczty Polskiej.
10: Jeżeli chodzi o ten projekt, on był realizowany we współpracy ściśle z Urzędem Miasta Gdyni. Jest to pewna spójność łącząca identyfikację wizualną z dziedzictwem miasta. Motyw znaczka został oparty na plakacie jubileuszowym. Ten arkusz składający się z 8 znaczków z przywieszką pełni funkcję narracyjną, a elementy graficzne, te dodatkowe, które się pojawiają, one porządkują kompozycję i wzmacniają przekaz, podkreślając tożsamość miasta Gdyni. Miasta otwartego na morze, otwartego na świat. Poza znaczkiem, oprócz tego wydawana jest tak zwana koperta pierwszego dnia obiegu. To jest ten pierwszy dzień, w którym znaczek trafia do obiegu i do obrotu. Tym dniem będzie 7 maja. Ta grafika tej koperty pierwszego dnia obiegu, czyli First Day Cover, ona została oparta na archiwalnych fotografiach pochodzących z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Te fotografie, one dokumentują kluczowe etapy budowy, rozwoju miasta i no, tworzą dialog między przeszłością a współczesnością. Całości dopełnia też znaczek okolicznościowy, który bazuje na obrysie Gdyni. Ten datownik okolicznościowy będzie stosowany właśnie razem z kopertą. Również do emisji są tutaj... Dodatkowo też pojawią się kartki okolicznościowe, kartki maksimum i one będą do sprzedaży w dostępie razem z walorami filatelistycznymi.
9: Znaczek pojawi się w obiegu już 7 maja.
8: To jest Radio SK. SK Braniewo News.
1: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z klasztoru sióstr Katarzynek w Braniewie, a zaszliśmy tutaj, bo tutaj się zawsze dużo ciekawego dzieje i jak Państwo pamiętacie, mniej więcej o tej porze w 2025 roku dużo z siostrami rozmawialiśmy o beatyfikacji, bo wtedy wszyscy przygotowywali się w Braniewie do tego uroczystego wydarzenia i już beatyfikacja jest historią, a siostry Katarzynki przygotowują się do kolejnego ważnego wydarzenia, do uroczystości z okazji 120-lecia braniewskiego klasztoru.

0: klasztoru, który można powiedzieć, że jest wizytówką Braniewa. I między innymi o przygotowaniach i o tym, co się w ramach tych przygotowań nie tylko w klasztorze dzieje, dziś porozmawiamy z siostrą Angelą Krupińską, która została niedawno matką prowincjalną. Gratuluję.
1: Dziękuję bardzo, witam serdecznie Państwa.
0: I z siostrą Klarą.
2: Witam, szczęść Boże.
0: Jak wam się w tym 120-letnim klasztorze żyje?
1: No, taki mały domek nasz w Braniewie. Wydawałoby się, że on zawsze tutaj był, zawsze stał, ale tak naprawdę zaczęto budować go dopiero w 1904 roku. Po 2 latach stanął i właśnie w czerwcu było jego oficjalne poświęcenie. Przyjechał biskup warmiński, była uroczystość i chcemy właśnie nawiązać do tych wydarzeń, no bo to już 120 lat i chcemy zrobić pierwszy raz takie urodziny klasztoru. Znaczy mi się wydaje, że coś takiego było na stulecie klasztoru, ale to już było 20 lat temu. Chcemy zrobić coś dla mieszkańców Braniewa, ale też dla siebie, żebyśmy się razem ucieszyli tym budynkiem, ale też tym, że ten budynek jest zawsze otwarty dla mieszkańców, dla gości, dla potrzebujących.
0: No właśnie, 120 lat klasztoru. Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, jak on wygląda, to powiemy, że robi wrażenie i niektórzy mówią na ten klasztor mini taki zamek krzyżacki w Malborku. To już wiecie Państwo, jak on wygląda i naprawdę wszyscy myślą, że pochodzi ze średniowiecza.
3: No tak, nasz klasztor jest ogromny, ma przeszło 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, więc można powiedzieć, że chyba jeden z największych budynków tutaj na naszych terenach Braniewa. Miałyśmy kiedyś takie rekolekcje nasze zakonne, które prowadził ojciec Adam Szustak i właśnie to on nadał takie miano dla naszego klasztoru, że myślał, że to jest jakaś miniatura zamku w Malborku. Więc po prostu, no jeśli to robi takie wrażenie zewnętrzne, to myślę, że to piękno wewnętrzne również zrobi takie wrażenie, dlatego też wszystkich zapraszamy, żeby się nie sugerować, że to właśnie jakiś średniowieczny zamek niedostępny, wręcz przeciwnie. Klasztor jest otwarty, mimo swojej wielkości po prostu zapraszamy, żeby się przekonać, co kryje się w jego wnętrzu.
0: A we wnętrzu mieszkają między innymi właśnie siostry Katarzynki, które to zgromadzenie jest starsze od klasztoru, bo wasze zgromadzenie powstało w XVI wieku.
1: No tak, mamy 450 lat. Jeżeli chodzi o Braniewo, to nasz główny klasztor, pierwszy, najważniejszy, stał przy Bazylice Świętej Katarzyny. Tam jest teraz puste miejsce, ale po wojnie ostał nam się już tylko ten, który był wybudowany dla nowicjuszek. Czyli mieszkamy tutaj 120 lat. Przez poszczególne lata ten nasz klasztor pełnił różne funkcje. Był to dom generalny całego zgromadzenia, czyli takie serce dla wszystkich innych domów w całym świecie. Po wojnie stał się domem prowincjalnym. Mieliśmy tutaj też przedszkole miejskie, też dom formacyjny, czyli postulatu, nowicjatu, archiwum prowincjalne, sekretariat. No takie pomieszczenia reprezentacyjne, ale też potrzebne do działania prowincji polskiej naszego zgromadzenia. Mieszka tutaj obecnie 30 sióstr. W większości to są siostry starsze, ale no jest trochę młodych i też już w średnim wieku. Mamy codziennie tutaj mszę świętą o 7 rano, także ludzie przychodzą. Oczywiście najwięcej osób jest w święta. Na Boże Narodzenie nasza kaplica, bardzo duża kaplica, pęka w szwach. Ogród jest zawsze otwarty, także bardzo mnie cieszy, bo widzę przez okno, ale nie tylko, jak spacerują rodziny z dziećmi albo osoby starsze lub też czasami ktoś na wózku inwalidzkim kogoś tutaj prowadzi po naszych alejkach. Przejeżdżają rowerzyści, nie każdy chce wejść, więc przynajmniej zrobi rundę dookoła. Przychodzą ludzie na nasz cmentarz, który jest przy klasztorze, bo są tam znajome siostry lub rodziny naszych zmarłych sióstr. To jest cmentarz stary, przedwojenny, ale do tej pory jest używany. Ale też przychodzą dzieci obejrzeć nasze krowy, które widać na pastwisku zaraz za ogrodem. Przychodzą ludzie oglądać nasze kury, czasami przynoszą jakiś tam suchy chleb dla tych kur.
0: Generalnie jesteście bardzo związani i mieszkańcy są bardzo z wami związani.
1: Tak to odbieramy, tak to czujemy. Też często, jak na przykład pielę w ogródku albo podlewam kwiaty, widzę, jak ludzie spoza Braniewa zwiedzają, przychodzą i tak staną i tak nie wiedzą, czy wejść, czy nie wejść. Takie robią wielkie wow. Mamy od kilku lat taką tablicę informacyjną przed wejściem, gdzie dokładnie jest napisane, co tutaj jest, kiedy powstało, takie ciekawostki z życia naszego klasztoru. A też po beatyfikacji zaraz zrobiłyśmy specjalnie takie tabliczki informacyjne, które zapraszają w ogóle do wejścia, wskazują kierunek do grobowca naszych błogosławionych męczennic, ale też pokazują, gdzie jest kamień węgielny, też

0: taka ciekawostka w tamtym roku odkryta, odsłonięta. Także, no, jak ktoś nie wie, no to po strzałkach może jest zachęcony do tego, aby wejść, zobaczyć więcej, przejść się, odpocząć na ławeczce, posiedzieć.
1: A ja potwierdzam, naprawdę warto tutaj przyjść, nie tylko pooglądać, ale spotkać się z siostrami katarzynkami. Siostra wspomniała o zarządzie prowincjalnym. Ja też powiedziałam, że niedawno były wybory i siostra została przełożoną prowincjalną. Czy oznacza to, że jesteście najważniejszą placówką katarzynek w Polsce?
0: No tak, od kiedy powstała Polska Prowincja, czyli zaraz po wojnie, dom prowincjalny to jest serce wszystkich innych domów, które są w Polsce, w Rosji i na Białorusi. Więc tu jest siedziba zarządu prowincjalnego i stąd tutaj podejmujemy najważniejsze decyzje. Tutaj też mamy spotkania takie najważniejsze dla sióstr, wszystkich katarzynek z tej naszej prowincji polskiej, rekolekcje, ale też bardzo często przyjeżdżają siostry z innych domów, z innych krajów, które np. z Brazylii, z Niemiec, z Litwy, z Filipin, które może nigdy nie były w ogóle raz, że w Polsce, drugi raz w ogóle, że w Braniewie, a to jest jednak kolebka zgromadzenia. Tutaj działała błogosławiona Regina Protman. Ten dom, no to jest takie serce nas wszystkich i bardzo nas cieszy, kiedy siostry przyjeżdżają, kiedy my możemy zobaczyć, co one robią na całym świecie, one patrzą na nas i zawsze przewija się to słowo Braniewo.
1: Siostry katarzynki z Braniewem związane są, jak Państwo słyszeliście, od kilkuset lat, a ze współczesnymi warto rozmawiać, zwłaszcza, że nie jesteście klasztorem zamkniętym. Widać Was w mieście, wychodzicie, pracujecie w szkołach, przedszkolach i innego typu instytucjach.
2: No tak, matka Regina, nasza założycielka, oczywiście rodowita braniewianka, bo to jest zaszczyt, myślę, dla nas wszystkich.
1: Patronka Braniewa.
2: Patronka Braniewa, tak, to jest, no, coś niesamowitego, że tutaj właśnie w naszym mieście taka wielka świętość się narodziła i też jednocześnie pionierka, która rozpoczęła coś nowego, nie tylko w kościele, ale w historii, w nauczaniu. Z racji tego, że właśnie matka Regina jako pierwsza zdecydowała, że ona nie chce żyć w klasztorze, który jest odseparowany od świata, nawet tymi zewnętrznymi murami, uważała, że bardzo ważna jest modlitwa za te wszystkie sprawy, które trzeba omadlać, które dzieją się na świecie, ale jej serce pragnęło czegoś więcej. I do tej modlitwy dołączyła również apostolstwo, czyli właśnie wyjście poza mury klasztorów, wyjście do ludzi chorych, potrzebujących, do ich domów. Nie tylko ogarniać ich modlitwą, która jest bardzo ważna, ale działać. Działać tak, jak Bóg chce, zgodnie z hasłem, które właśnie stało się takim znakiem rozpoznawczym naszego zgromadzenia. Nasze zgromadzenie jest pierwszym zgromadzeniem, które wyszło poza klauzurę. Wyszło do domów ludzi potrzebujących, wyszło na ulicę, wyszło tam, gdzie po prostu siostry są potrzebne, aby pomagać drugiemu człowiekowi.
1: I pomagacie na zewnątrz, ale również wewnątrz, bo ostatnio, z tego co wiem, otworzyliście salkę dla potrzebujących.
2: No tak, to jest takie malutkie dzieło w duchu matki Reginy, ale bardzo jakby upragnione przez nas. Siostra przełożona, siostra Błażeja wiele lat wspominała, że chciałaby na terenie wybudować taką jadłodajnię. No na chwilę obecną i finansowo i tak strukturalnie nie jesteśmy tego zrobić, ale tutaj wspólnymi siłami, również z naszymi przyjaciółmi, dobrodziejami, z inicjatywą naszych sióstr, udało się taki malutki pokoik z prysznicem przygotować dla ludzi potrzebujących, gdzie codziennie mogą przyjść na ciepły posiłek. Ci, którzy są w kryzysie bezdomności, mogą również otrzymać odzież, wykąpać się, przebrać. Wszystko to czynimy właśnie w duchu matki Reginy i daje nam to taką ogromną satysfakcję, że mimo to, że matka Regina żyła przeszło 400 lat temu, my nadal możemy to kontynuować.
1: I dobrze, że macie takie piękne, klimatyczne miejsce, w którym możecie tę działalność kontynuować. Kiedy przewidujecie uroczystości z okazji tego 120-lecia?
0: Mamy zaplanowane je na 20 czerwca, a godziny i takie szczegóły, no to są dopracowywane. To jest sobota, więc myślę, że będzie piękny, słoneczny, ciepły dzień. Na pewno większość takich atrakcji będzie na zewnątrz, ale oczywiście coś tam w domu też pomyślimy. Ale jeszcze czekamy na taką niespodziankę, czyli na jakiś fajny pomysł, który nam się zrodzi.
1: Jeszcze trochę czasu zostało, ale już można sobie ten czerwcowy termin, tę czerwcową sobotę zapisać w kalendarzu, bo będzie to na pewno okazja do tego, żeby odwiedzić braniewskie katarzynki i z nimi porozmawiać bezpośrednio, a o szczegółach, o tym, jak będzie wyglądało to wydarzenie, na pewno jeszcze będziemy informować.
2: Oczywiście będziemy informowały o tym, można powiedzieć, fajnym wydarzeniu, pierwszym w historii. Będziemy informowały na Facebooku, na naszej stronie internetowej. Myślę, że nasi znajomi, obserwatorzy, którzy obserwują nas dzielnie, będą też udostępniać

0: informacje, które będą się pojawiały. Myślę, że pojawią się również plakaty. Jesteśmy, tak jak już siostra Angela wspominała, w trakcie dopinania szczegółów, szukania osób, które z nami włączą się w to działanie i to będzie naprawdę coś niesamowitego. Coś nie tylko pięknego dla nas, ale dla wszystkich mieszkańców i gości, którzy zechcą przyjechać, zechcą być z nami i poznać nie tylko historię, ale też taką naturalność, otwartość sióstr Katarzynek.
1: Zapraszamy i już dziś pozdrawiamy z klasztoru siostry Katarzynek w Braniewie Martę Hajkowicz i siostry Angela i Klara. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy, zapraszamy.
0: Drzwi klasztoru są otwarte jak najbardziej. Mimo tego, że jest duży mur przed, to drzwi są otwarte i gościnne siostry na pewno przywitają Państwa w naszym klasztorze.
3: Studio Eski w Elblągu, Adrian Durma. Był tu naszym gościem już nasz elbląski hitboxer z klubu UKS Silvant Kajak tydzień temu i mówił o tym, że bardzo dobrze poszły mu zawody w Mistrzostwa Polski w kickboxingu, ponieważ zdobył tam złoto i tytuł najlepszego zawodnika turnieju. Dzisiaj w studiu pojawił się po tym, jak w miniony weekend brał udział w zawodach Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w kickboxingu i także wiadomości bardzo, bardzo dobre. Panie Adrianie, co się wydarzyło?
4: Dzień dobry. Na turnieju reprezentowałem Państwową Straż Pożarną w Elblągu. Co się wydarzyło? No, wygrałem turniej i zostałem również uznany najlepszym zawodnikiem turnieju.
3: Skromność, czyli znowu złoto i znowu tytuł najlepszego zawodnika turnieju. Jak ten turniej Pana okiem z Pana strony wyglądał?
4: Ten turniej, jak już kiedyś wspominałem, z roku na rok jego poziom sportowy jest naprawdę bardzo mocny, ale też z racji tego, że turniej jest organizowany w formule kickboxingu, a przyciąga różne formuły sportowe, takie jak karate, muay thai, K1, różne odmiany, karate, taekwondo. Moim zdaniem powinien być turniejem wszechstylowym, bo ciężko to wszystko ujednolicić i walki są naprawdę bardzo widowiskowe i bardzo zawzięte. Nie tylko ze względu na konfrontację różnych stylów walki, ale i mundurówek. Jednak mundurówki przyjęło się, że to tak, sporty walki stoją tam bardzo mocno. Każda formacja chce zaznaczyć swoją obecność i może nie wyjątkowość, ale swój poziom sportowy, co powoduje, że te walki są naprawdę mocne.
3: Już kiedyś się dopytałem, ale raz jeszcze zapytam, bo być może słuchacze nie słyszeli. Jak to jest, kiedy kickboxer walczy z zawodnikami innych sztuk walki? To musi być dosyć, nie wiem, dla obu stron skomplikowane.
4: No właśnie to powoduje, że te walki są ciekawe. Nie? Sędziowie patrzą na to wszystko z przymrużeniem oka, nawet bardzo nie trochę, bo nie nauczy się pewnych zasad człowieka, który tam nie trenuje docelowo tego, ale przyjeżdżają się, żeby się sprawdzić. To też, żeby nie zrazić tych ludzi, puszczają dużo. No i te walki są takie mocne i zawzięte. Sędziowie ewentualnie mogą zwracać go za jakieś tam faule, tak? Jak że nie kopiemy w kolana, poniżej kolan, bo to są faule. I czy łokcie, jak niektóre dyscypliny sztuki, inne dyscypliny sportowe używają łokcie. U nas się nie używa niestety łokci.
3: No tak, to z punktu widzenia sędziego, to jest w miarę proste, ale dla zawodnika, jeżeli jestem, nie wiem, zawodnikiem, który tylko trenuje Muay Thai, to tak dosyć ciężko chyba w trakcie walki się powstrzymywać. I z drugiej strony dla tego, który kickbox trenuje, to tak może spodziewać się takiego właśnie faulu chyba.
4: Ja powiem, że dla sędziów to jest też ciężkie, nie? Bo to muszą jednak też obserwować i pilnować, żeby nie narazić zawodników na jakieś poważne kontuzje i oni mają przerąbaną robotę. Nie chciałbym być sędzią na takich zawodach. Zawodnicy, którzy decydują się na taki start, ja chodzę też do chłopaków, do kolegów, bokserów z nimi potrenować i nigdy na przykład nie wymknęła mi się noga, nie? Więc wydaje mi się, że takie coś można wyłączyć, ale zdarza się, ale to raczej takim słabszym zawodnikom, że jednak zawodnicy na pewnym poziomie potrafią wyłączyć te rzeczy, które są niedozwolone, ale zdarzają się. No niestety się zdarzają. No ja uważam, że ci słabsi, tak, słabsi ulegają. Gdzieś tam przychodzi taka presja, gdzieś jest walka taka na dużym ciśnieniu i czy nawet zmęczenie, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, czy to jest takie skrajne zmęczenie i człowiek robi to, co wyuczył się na sali i czasami może coś takiego pójść. No mi się nigdy nie zdarzyło.
3: Panie Adrianie, gratuluję więc raz jeszcze tego sukcesu. No i pewnie widzimy się niebawem po tym odpoczynku. Już Pan wróci do nas z kolejnych zawodów. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Dzień dobry. Dziś Radio SK pozdrawia z Lelkowa, a przyjechaliśmy tutaj, żeby porozmawiać z wójtem Łukaszem Skrzeszewskim o ostatnich inwestycjach gminy. innych, bo są one bardzo okazałe i znaczące dla mieszkańców i nie tylko. Dzień dobry, panie wójcie.
5: Dzień dobry, serdecznie witam.
1: W takim razie zaczynamy przegląd tych waszych inwestycji najnowszych, o których wspomniałam, i może taka inwestycja mało medialna, ale bardzo znacząca dla mieszkańców. To inwestycje w tak zwane wodociągi i kanalizacje. Udało się wam, zajęliście się poważnym problemem.
5: Tak jest, rzeczywiście te inwestycje, które ulokowane są z racji swojej specyfiki, te urządzenia pod ziemią, nie są widoczne, jakoś bardzo nie rzucają się w oczy, ale przekładają się niezmiernie istotnie na nasze codzienne życie i codzienne funkcjonowanie. I w ramach inwestycji wykonaliśmy 3 zadania. Posadowiona została nowa stacja podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Lelkowo oraz w miejscowości Ludkowo. Inwestycja ta była niesłychanie istotna z bardzo prostego powodu, że po prostu te dwie instalacje w sposób znaczący poprawią komfort użytkowników korzystających z naszych wodociągów gminy, dlatego że ciśnienie wody znacząco się poprawi, co wszyscy mieszkańcy, którzy są zaopatrywani w wodę w ujęcia z przebędowi, odczują i już odczuli w Lelkowie, bo ta stacja podnoszenia ciśnienia już pracuje, już funkcjonuje. W tej chwili stacja podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ludkowo jest już na finałowym etapie realizacji, także wkrótce też i tutaj szczególnie mieszkańcy miejscowości Wyszkowo w znaczący sposób to odczują. Kolejna inwestycja, kolejne pozyskane środki. No i przy tej okazji udało się również rozwiązać jeszcze jeden problem, a mianowicie mieszkańcy jednej z kolonii w Lelkowie nie byli podłączeni do gminnego wodociągu, więc w ramach również tego zadania udało się wykonać przyłącze do kilku nieruchomości, także już wkrótce, po wielu, wielu latach, w tych domach popłynie woda z gminnego wodociągu i sukcesywnie staramy się cały czas inwestować i poprawiać komfort dla naszych mieszkańców, a woda to coś podstawowego. Przed nami jeszcze inne również zadania, bo planowane są zadania do realizacji w miejscowości Jachowo, w miejscowości Głęboc. Tak jak często to powtarzam, nie spoczywamy na laurach. Wiemy, że udało się sporo rzeczy zrealizować, ale wiemy również, jak wiele rzeczy jeszcze jest przed nami, więc cały czas aktywnie zabiegamy, poszukujemy środków dofinansowań zewnętrznych po to, żeby móc dalej intensywnie realizować inwestycje gminne, a bez środków zewnętrznych niestety jest to niemożliwe.
1: No właśnie, bo tak małe gminy nie dysponują dużym budżetem i dobrze, że są te środki.
5: Dlatego z wielkim optymizmem i z wielką radością wypatrujemy i nasłuchujemy kolejnych naborów, w których będziemy mogli jako gmina wystartować i ubiegać się o środki zewnętrzne, bo rzeczywiście budżet gminy jako sam instrument finansowy jest niewystarczający do pokrycia tych wszystkich kosztów związanych z dużymi inwestycjami. Są to inwestycje wielomilionowe, czasami stanowiące kilkanaście procent całorocznego budżetu gminy, więc trudno wyobrazić sobie utrzymanie tempa inwestycyjnego na takim poziomie, jaki mamy przez kilka ostatnich lat, bez pozyskania środków z zewnątrz. Jest to po prostu niemożliwe.
1: A skąd te środki pozyskujecie? To środki unijne, środki rządowe?
5: W tym akurat przypadku to środki z programu Polski Ład. W innych przypadkach były to środki europejskie z programu rozwoju obszarów wiejskich, więc tak naprawdę we wszystkich miejscach, gdzie jako gmina kwalifikujemy się i jest to jakby w kręgu naszych zainteresowań, też możliwości finansowych, bo wkłady własne również są niemałą częścią tych inwestycji, to staramy się cały czas intensywnie zabiegać i realizować te wszystkie zadania, które służą jak najlepiej naszym mieszkańcom. I zdaję sobie sprawę z tego, że zapewne posadowienie czegoś na powierzchni, w jakiejś ruchliwej części gminy, w środku miejscowości, być może dałoby więcej radości i byłoby bardziej widoczne, że coś w gminie się dzieje, ale to wszystko, zgoda, jest istotne, ale po zapewnieniu tych podstawowych potrzeb bytowych. A woda, dobre drogi, to coś, co jest niesłychanie istotne. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, dlatego też kolejną naszą zrealizowaną inwestycją, którą będziemy z taką dużą pompą otwierali 9 maja, jest zmodernizowana remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie.
1: To już jest coś, co widać.
5: To już zdecydowanie widać. Jest to obiekt, który przeszedł kompleksową modernizację. Kwota ponad 2 milionów złotych zainwestowana w ten obiekt, a dodatkowo jeszcze coś, czego u nas nie było. w tamtym roku.

0: Pożegnaliśmy zasłużonego strażaka, społecznika, byłego pracownika Urzędu Gminy, pana Janusza Świdra, który przez 48 lat, aż 48 lat pełnił funkcję komendanta gminnego w naszej gminie. W związku z czym pojawiła się inicjatywa, którą radni jednogłośnie poparli i w drodze uchwały zadecydowaliśmy, że zmodernizowana remiza będzie nosiła, no, nie było żadnych wątpliwości, najbardziej zasłużonego strażaka z naszej gminy, który ciągle w pamięci naszej jest, a dla wielu ludzi z wielu pokoleń, bo to historia wielu pokoleń, nazwisko Janusz Świder to było utożsamiane z ruchem pożarniczym, więc myślę, że patron jest jak najbardziej właściwy. Znając pana Janusza, wiem, że na pewno z tego obiektu by się cieszył, a wiem również, że miał okazję widzieć etapy poszczególne prac, które był cały czas żywo zainteresowany tym przedsięwzięciem. No niestety nie doczekał tego obiektu, ale pamięć o nim jest żywa i ta tablica, która będzie zamontowana na remizie, którą odsłonią najbliżsi pana Janusza, będzie cały czas o jego wkładzie w bezpieczeństwo, w ochronę przeciwpożarową, będzie nam wszystkim o tym przypominać. 9 maja, godzina 11, rozpoczynamy mszą świętą w kościele w Lelkowie, później uroczysty korowód, przemarsz pod remizę i tam dalsze uroczystości, także i otwarcie remizy, ale również nadanie jej imienia. Coś wyjątkowego. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Wszystko na to wskazuje, że pogoda ma być piękna, także wszystkich słuchających serdecznie zapraszam do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.
1: A znamienne jest to, że remizę otwieracie w maju, a maj to wiadomo miesiąc strażaków, także ochotników, którzy są w waszej gminie taką ostoją bezpieczeństwa, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Ruch ochotniczych straży pożarnych to tak naprawdę w gminach wiejskich fundament naszego bezpieczeństwa. To strażacy ochotnicy są w pierwszej kolejności obecni na miejscach zdarzeń, jakichś klęsk, które się przytrafiają, a dopiero później dojeżdżają profesjonaliści z państwówki, z Komendy Powiatowej z Braniewa, a te pierwsze czynności są wykonywane przez ochotników. Dlatego nic dziwnego w tym, że cieszą się oni tak wielkim zaufaniem społecznym i tak było przez wiele, wiele lat i nadal to również funkcjonuje obecnie, że przynależność do ruchu ochotniczych straży pożarnych cały czas budzi szacunek, sentyment i taką wdzięczność za to, że zostawia się swoje obowiązki, naraża się swoje zdrowie, niejednokrotnie swoje życie po to, żeby nieść pomoc innym. Postawa, która zasługuje w każdym miesiącu, nie tylko w maju, na wielkie uznanie i szacunek, a tak jak zostało tu wspomniane, maj, miesiąc strażaków. Także i to wydarzenie wpisuje się w ten miesiąc obchodów Dnia Strażaka.
1: Pozdrawiamy przy okazji strażaków z Lelkowa i nie tylko, wszystkich strażaków, którzy dzień w dzień stoją na straży naszego bezpieczeństwa. A ja proponuję, żebyśmy nasz inwestycyjny spacer po Lelkowie zakończyli w Ośrodku Kultury, bo tam również udało się zdobyć finanse na to, żeby trochę poprawić warunki.
0: Tak, udało się pozyskać ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego 120 tysięcy złotych. To kwota dofinansowania. Wkład własny ze strony gminy to 30 tysięcy złotych. 150 tysięcy złotych. Za tą kwotę planujemy zmodernizować salę widowiskową, czyli te główne miejsce spotkań w naszej gminie. Plan jest ambitny, chcemy, żeby to wszystko ładnie wyglądało, ale są pewne elementy charakterystyczne dla tego miejsca, na przykład wyjątkowy sufit, który jest oczkiem w głowie akustyków, którzy do nas przyjeżdżają i ich prośby, sugestie, żeby pod żadnym pozorem tego sufitu nie ruszać, nie demontować, oczywiście zostały usłyszane i dostrzeżone. I nie planujemy ruszać sufitu, który jest wyjątkowy.
1: Przypomnijmy, jak on wygląda, tym, którzy nie wiedzą.
0: Specyficzny twór, rąby, trójkąty, chyba z jakiejś płyty, jeśli dobrze pamiętam. On był jakiś czas temu odświeżany, odrestaurowany.
1: Wyjątkowo wygląda.
0: Wyjątkowo wygląda, to prawda, ale no, sztuką przy realizacji projektów ze środków publicznych jest to, żeby mądrze te środki wykorzystać. Zmieniajmy to, co trzeba zmienić, ale to, co jest dobre, dobrze funkcjonuje, w nowej odsłonie, w nowym świetle również doskonale się będzie prezentować i świetnie funkcjonować.
1: W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić do Gminnego Ośrodka Kultury w Lelkowie i do Lelkowa generalnie, żeby zobaczyć nie tylko na przykład nową remizę, ale ogólnie poznać mieszkańców i zwiedzić okolice.
0: Funkcjonuje takie przekonanie, że osoby, które miały okazję odwiedzić Lelkowo podczas jakichś wydarzeń realizowanych na terenie naszej gminy, wspominają, że Lelkowo jest takim miejscem, które zapada w pamięć i te wydarzenia, które u nas się odbywają, są zawsze wysoko oceniane i przez długo wspominane bardzo dobrze. Także tradycyjnie wszystkich serdecznie zapraszamy do Lelkowa. Kalendarz wydarzeń kulturalnych będzie na pewno tradycyjnie bogaty, bo będziemy mieli otwarcie remizy, później festyn wakacyjny w Lelkowie, później dożynki gminy. Być może uda się zrealizować kolejną edycję spotkań w Głębocku, Głębock na ukraińską nutę, w związku z czym myślę, że wiele płaszczyzn na spotkania i do fajnych wspomnień, fajnej atmosfery w Lelkowie, jak zawsze przed nami. Także wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam i serdecznie pozdrawiam z Lelkowa.
1: A pozdrawiał i zapraszał wójt gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 55-річний житель Бранєва потрапив під варту за домашнє насильство. Чоловік знущався над дружиною фізично та психологічно. Перебуваючи під поліцейським наглядом, вже через два дні він порушив заборону на наближення. Суд застосував тимчасовий арешт на 3 місяці. Йому загрожує до 5 років ув'язнення. Увага на інтернет-шахрайства. Мешканка гміни Бранєво майже рік листувалася у мережі з австралійцем. Чоловік зізнавався у коханні, обіцяв спільне майбутнє, а також систематично просив гроші. Жінка втратила понад 1000 злотих. Поліція попереджає, таких випадків щораз більше, тому потрібно бути дуже обережними у мережі. Бранівський повіт не втратив фінансування з урядової програми «Захист населення та цивільна оборона». Кошти будуть спрямовані, зокрема, на закупівлю обладнання, яке можна використовувати не лише в кризових ситуаціях, але й на утримання доріг та очищення канав. Гміна Бранєво отримала 25 тисяч злотих фінансування з бюджету Варвінсько-Мазурського воєводства. На ці кошти в місцевості Шилени Осада збудують рекреаційний навіс із дощовими садами на даху та системою збору дощової води. Загальна вартість інвестиції – 50 тисяч злотих. Половину з них покриває гміна. Міська публічна бібліотека у Бранєві запрошує дітей на авторську зустріч. 14 травня о 17 годині Кароліна Якаль розповість про свою книжку «Бульця в подорожі. Історію бультер'єрки, яка мандрує світом». Вхід вільний. Бранівська бібліотека запрошує на зустріч з регіональним письменником. Томаш Совінський, автор серії «Таємниці в армії та Мазур», 12 травня о 17 годині розповість про мал.

0: цих вихідних. Медалі та відзнаки вручили під час урочистої академії, яка відбулася у Бранівському амфітеатрі. Раніше в Малій базиліці відслужили святу месу у намірі пожежників, а на завершення в амфітеатрі відбувся концерт духових оркестрів добровільної пожежної охорони. І наразі це були усі новини з Браніва та повіту. А більше інформації з нашого регіону, з Польщі, а також з усього світу читайте на сайті skp.l.
1: Zbliżająca się rocznica, a właściwie taki duży jubileusz 80-lecia Związku Harcerstwa Polskiego w Braniewie, Komendy Chówca ZHP w Braniewie, i harcerze z Braniewa tę właśnie rocznicę, ten jubileusz będą świętować bardzo wyjątkowo. O szczegółach porozmawiamy z komendantką Braniewskiego Chówca Katarzyną Pawlicką. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, czuwaj.
1: I z przedstawicielką młodszego pokolenia.
3: Czuwaj, przewodniczka Marianna Rychcik, zespół promocji Chówca.
1: W takim razie zaczynamy od szefowej, od komendantki i opowiemy na początek o tym 80-leciu. Jak to szybko minęło, prawda?
2: Tak, bardzo szybko. Ja jednakże nie pamiętam tych początków, nie dane mi było, może połowę, ale są to ludzie, którzy jakby tworzą tą historię u nas w Chówcu od lat, może nie 80, ale od dziesiątek lat, i my jako braniewscy harcerze przygotowujemy się do tego już od ponad roku, bo jest to dla nas ważne. Tak naprawdę to mamy taki jeden cel, żeby te nasze 80-lecie przeżyć razem z Państwem.
1: No właśnie, i bardzo fajny sposób na to wymyśliliście.
2: Taki odważny trochę, bo chcemy 3 dni spędzić w centrum miasta, rozbić tam nasz obóz harcerski. Tam będziemy mieszkać, spać, jeść i gotować nawet sobie. Tam zaprosimy też Państwa, żebyście mogli nas odwiedzić. Będzie uroczysty apel, będzie koncert piosenki harcerskiej. Także trochę się tego boimy, czy nam się to uda, czy wyjdzie, czy będzie bezpiecznie, ale liczymy na to, że mieszkańcy Braniewa, tak mi się wydaje, że w 90% wszyscy byliście Państwo harcerzami i się do nas przyłączycie i odnajdziecie swoich przyjaciół z dawnych lat. Zobaczycie się na zdjęciach, które będą na wystawie, którą też będziemy prowadzić tak w Galerii Braniewskiego Centrum Kultury, więc zapraszam Was wszystkich, żebyście wzięli udział w tym. Poszukacie się na zdjęciach, może opowiecie nam swoje historie.
1: A to wszystko będzie się odbywało w maju, dokładnie?
2: Od 22 do 24. Zaczynamy w piątek po południu, kończymy mszą świętą i pakowaniem się w niedzielę przed południem.
1: I ten obóz zostanie rozbity w centrum Braniewa, rozłożony w centrum Braniewa przed Bazyliką Mniejszą.
2: Tak, dostaliśmy tutaj zezwolenie od pana burmistrza, który wstępnie obiecał, że razem z nami będzie obozował chociaż jedną noc. Mamy też zgodę naszego księdza prałata, który także obiecał, że z nami przenocuje tą noc. Wszystkich trzymam za słowo, bo chciałabym, my wszyscy chcemy jako instruktorzy i harcerze tego Chówca, żebyście Państwo wszyscy byli harcerzami w te 3 dni.
1: A komendantka jak trafiła do harcerstwa?
2: O matko, trudne pytanie. Do harcerstwa trafiłam w 96 roku, to już bardzo dawno temu, też duża historia. Moja pani od niemieckiego liceum w Wittbarku Warmińskim przyszła, bo była świeżo po studiach, i powiedziała: słuchajcie moi drodzy, pan dyrektor kazał mi założyć kółko niemieckiego albo drużynę harcerską, co wybieracie? Wybraliśmy oczywiście drużynę harcerską, bo nikt się nie uczyć nie lubi. No i tak zostało. I najpierw był Wittbark Warmiński, a potem Braniewo, i tutaj już zostało.

0: co ci się tutaj spodobało? Dlaczego zostałaś?
1: Przede wszystkim chodzi tutaj głównie o ludzi, o osoby, z którymi wspólnie działamy. Mamy jeden cel, mamy cel wychowywania młodszego pokolenia, żeby wspólnie działali. Ja sama jestem drużynową z Uchowo, więc działam z najmłodszymi już od 6 roku życia. I bardzo fajnie i super widzieć to, jak te małe dzieci pomału łapią to całe harcerstwo. Widzą, że tu nie chodzi tylko o zabawę, ale chodzi również o uczenie się nowych rzeczy i o to, że tak naprawdę jesteśmy tutaj dla nas, a nie dlatego, żeby być.
0: Czyli już ty sama wychowujesz to młodsze pokolenie nawet.
1: Tak jest, dokładnie. I robię to już w sumie niedługo 4 lata.
0: No proszę bardzo. No to gratulujemy. A komendantkę zapytamy o to, jak duża jest rodzina harcerzy w Braniewie, z Uchów harcerzy.
2: Ja powtórzę, tak jak zwykle, wciąż za mała. Wciąż za mała. Jest nas około 200 osób, od tego najmłodszego do najstarszego instruktora, ale moim zdaniem na taki duży powiat, jakim jest nasz powiat braniewski, to wciąż za mało. Mamy gromady w Lipowinie, w Pieniężnie, drużynę harcerską w Pieniężnie. Mamy też drużynę we Frumborku, ale to jakby ciągle nie dogadza moim ambicjom i chciałabym, żeby tych dzieciaków było jak najwięcej. Dlatego też postanowiliśmy ten nasz jubileuszowy zlot zrobić w środku miasta, żeby nas wszyscy zobaczyli, żeby te dzieci zakochały się tymi namiotami, tym przygotowaniem sobie posiłku, tym śpiewem przy ognisku, żebyście, moi drodzy młodzi braniewianie, zobaczyli, że warto nauczyć się takiego bytowania z naturą, takiej zaradności życiowej i to, co powiedziała druhna Marianna, żeby mieć przyjaciół. Ja przyznam, mając lat dużo, że czasami ci przyjaciele zostają aż do końca. I tego chciałabym, żebyście doznali, jak wstąpicie w nasze szeregi.
0: A wstąpić można, rozumiem, w każdej chwili i bez względu na wiek, mimo że kierujemy te słowa do najmłodszych.
2: Bez względu na wiek, tak, można wstąpić w każdej chwili. Wystarczy przyjść do nas, odnaleźć sobie drużynę, gromadę lub klub i w nim się rozwijać i założyć harcerski mundur. Przyjmujemy nawet osoby 40-50+, bo uwaga, uwaga, w naszym Chówcu zaczyna się zawiązywać krąg seniora i tam zapraszamy wszystkich, którzy kiedyś byli harcerzami, a mają już lat, no powiedzmy 30+, nie mają co robić w domu, nudzą się, więc zapraszamy do nas, druhny tutaj zaczynają zawiązywać taki krąg. Będziemy Was informować na stronach Chówca, kiedy takie spotkania się odbywają.
0: Ale jeżeli ktoś nigdy nie był w harcerstwie, a ma te 30+, to rozumiem, też go przyjmie.
2: Takich osób potrzebujemy jak najbardziej, bo nawet, słuchajcie, dzieciaki są chętne do tego, żeby być w gromadach zochowych i w drużynach harcerskich, ale trochę nam brakuje osób, które takie drużyny poprowadzą. Jeśli, drogi człowieku, po 30 miałbyś ochotę wstąpić w szeregi Związku Harcersko-Polskiego, to dla ciebie też jest tutaj miejsce. Mamy specjalne kursy dla kadry 30, tak się to nazywa, 35+, ale oczywiście nie trzymamy się strasznie tu ramowo. Jak masz ponad 30, to też może być. Zapraszamy, nauczymy, zafascynujemy i mam nadzieję, że zostaniecie z nami.
0: A tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda harcerstwo, oczywiście zapraszamy w maju. Przede wszystkim w maju na uroczystości związane z jubileuszem 80-lecia, ale nie tylko. I a propos tego jubileuszu, 80 lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu nawet, to harcerstwo, tak jak i my, funkcjonowało w zupełnie innym świecie. Teraz młodzież, czy nawet osoby dorosłe, te tak zwane 30 czy 35+, mają inne wyzwania, inne obowiązki, inny jest świat wokół nas, ale rozumiem, że mimo wszystko harcerstwo się broni.
2: Tak jak powiedziałam, ciężko jest, bo jest nas wciąż za mało, bo te atrakcje nowoczesnego świata są bardzo jakby absorbujące i zaciekawiające i młodzież, i dorosłych, ale ja jeszcze raz powtarzam, warto powrócić do natury. Potrzebny nam wszystkim jest spokój duszy, trochę zapomnienie o tych komputerach, telefonach, popatrzenie na słoneczko czasami, odetchnięcie z tego biegu naszego. Bardzo szybko żyjemy, a my w harcerstwie żyjemy trochę wolniej, razem z naturą i z ludźmi. Doświadczamy tutaj i przyjaźni, i tej takiej dobroci przyrody, bo można zobaczyć wschody i zachody słońca, można sobie coś ugotować na łonie natury i też porozmawiać z drugim człowiekiem, no i zawiązać przyjaźnie. Zapraszam jeszcze przy okazji, na naszej stronie, która nowo powstała ostatnio, braniewo.zhp, można znaleźć taki formularz zgłoszeniowy i tam wszyscy, którzy kiedyś byli w drużynach lub gromadach, lub byli instruktorami Chówca, mogą się zapisać na nasz zlot, wysłać nam takie zgłoszenie, żebyśmy wiedzieli, czy chcecie zjeść z nami obiad, czy chcecie wziąć udział w ognisku, czy w ogóle chcecie z nami tam być. Będzie nam łatwiej się przygotować do tego. Dlatego zapraszamy i jeszcze raz powtarzam, wszystkich, którzy mają fajne historie, które chcieliby opowiedzieć, mają jeszcze w domu jakieś gadżety harcerskie, swoje stare książeczki, mundury,

0: chusty lub zdjęcia, zapraszamy do nas tutaj do siedziby Chówca od 17 do 19, od poniedziałku do piątku. Proszę, przychodźcie, pokażcie nam te swoje wspomnienia. My z chęcią z nich skorzystamy, bo teraz to, co oglądamy, jest już dla nas fascynujące, a wiem, że to jest dopiero początek.
1: Wszystko na pewno się przyda, zatem polecamy kontakt osobisty albo za pośrednictwem Facebooka i oczywiście młodych harcerzy, którzy na pewno również będą promować harcerstwo i zlot przede wszystkim teraz.
2: Cieszymy się bardzo, że odbędzie się tak duża impreza i że możemy się Państwu pokazać. I również zapraszamy też, jeżeli Państwo nie możecie być z nami tutaj osobiście, to zapraszamy również na nasze strony i Facebooka, i Instagrama, i strony internetowe, i tam możecie na pewno zobaczyć relacje, które będziemy robić z każdego dnia.
1: Zatem jeszcze raz zapraszamy i czekamy do maja.
0: Tak jest, czuwaj.
2: Czuwaj.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
4: W gościnnych progach Rady SK mamy dzisiaj panią Magdalenę Gwiazdowską oraz panią Patrycję Siuciak, autorki projektu Nie śmiecisz w edukacji. Drogie panie, proszę mi powiedzieć, co się kryje pod tym hasłem Nie śmiecisz w edukacji?
5: Jest to połączenie aspektów edukacyjnych i dbania o środowisko. Skierowany projekt jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, by pokazać im, że nauka wstępu do edukacji, czyli nauka do wstęp taki do nauki pisania, czytania, liczenia, wcale nie musi być nudne i nie musi być kosztowne.
4: Wstęp do edukacji i to jest, łączy się w jakiś sposób również właśnie z recyklingiem, tak?
6: Tak, dokładnie. Tutaj w naszym projekcie wykorzystujemy dużo materiałów właśnie recyklingowych, które możemy wykorzystać jako pomoce dydaktyczne, które właśnie nie muszą nic kosztować, a z tego możemy stworzyć coś fajnego.
4: Czyli te tak zwane śmieci, tak, to one mają być w ramach tego projektu wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne dla tych dzieci, tak?
5: Dokładnie. Z rolek od papieru na przykład robimy świetne bałwanki do czytania, połączenie sylab. Najlepiej, żeby nie tworzyć typowych wyrazów, tylko zlepki, które nic nie znaczą. Wtedy mamy pewność, że dziecko czyta te sylaby, a nie zgaduje.
4: Czyli ja początkowo myślałem zupełnie, że ten projekt będzie polegał na czymś innym. Czytając to hasło, myślałem, że to będzie taki od małego nauczanie dzieci, że nie należy śmiecić. A tutaj zaskoczenie, że te śmieci po prostu są wykorzystywane, nadaje im się, zostaje nadawany jakby nowy charakter. Tak?
6: Tak, dokładnie. Co za tym idzie, jedno drugiego nie wyklucza, bo zawsze też możemy przypominać dzieciom, że te elementy później możemy wykorzystywać na takie pomoce dydaktyczne, jak wcześniej wspominałyśmy.
4: To proszę powiedzieć, skąd właśnie pomysł na taki projekt?
5: To ja byłam tym pierwszym, komu zaświeciła żarówka nad głową. Na wykładach z panią profesor omawiałyśmy praktyki i pani wspomniała, że możemy na przykład uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami. No i ja już zaczęłam swój tok myślenia i kreatywnie do tego podeszłam i mówię, kurczę, chciałabym zrobić coś swojego, ale sama nie dam rady i stąd właśnie taki duet. Koleżanka jest bardziej doświadczona pedagogicznie, bo jest nauczycielem, który czynnie działa. I mówię, kurczę, coś z nieśmieceniem, bo często wykorzystujemy w domu po prostu osobiście te recyklingowe materiały, żeby coś fajnego stworzyć. I też chcemy pokazać rodzicom, że mogą wychować geniusza. Naprawdę, kreatywność to jest najbardziej pożądana cecha, którą wszyscy pracodawcy będą cenić. A jeżeli tą kreatywność będziemy

0: pielęgnować. Dziecko jakby rodzi się kreatywne, ale rodzice często podkopują, można powiedzieć, tą kreatywność, bo jesteśmy nauczeni, że w szkole jest takie typowe odtwarzanie. Ta kreatywność jest troszeczkę tłamszona i chcemy pokazać, że właśnie rodzice w domu mogą pielęgnować tą kreatywność i troszeczkę też poczuć się dziećmi, bo my jako dorośli gubimy to wewnętrzne dziecko. Też uczymy się tego odtwarzania, takiego rytmu dobowego, który wyznacza nam szkoła, praca, jakieś inne obowiązki. A fajnie usiąść i po prostu 2 godzinki zapomnieć o tym wszystkim i puścić wodę fantazji i naprawdę super rzeczy wychodzą z tego.
1: To prawda, bo zwłaszcza polska szkoła, ona jakby nie stawia na kreatywność, na indywidualizm, to raczej takie wypośrodkowane zgodnie z jakimś tam modelem, no więc tutaj pielęgnacja geniusza w szkole to jest raczej chyba ciężki temat.
2: Tak, tak, to jest rzadki temat, że tak powiem, w edukacji, bo no jak dobrze wiemy, no jest jakiś ramowy plan, który ma nauczyciel zrealizować, no i go realizuje i nie ma tutaj czasu na kreatywność dziecka. Nie oszukujmy się.
1: Nawet jakby nauczyciel chciał, to chyba właśnie te ramy programowe to uniemożliwiają.
2: Dokładnie tak. Przez to, że mamy wyznaczony jakiś czas w edukacji, wyznaczony plan zajęć i wyznaczony czas na te zajęcia przede wszystkim.
1: To wracamy do tego projektu Nie śmieć się w edukacji. No, jak konkretnie wygląda realizacja tego przedsięwzięcia?
0: Pierwsze warsztaty odbyły się 16 kwietnia w przedszkolu nr 3 w Elblągu. Pierw przedstawiłyśmy prezentację multimedialną, która miała troszeczkę usystematyzować wiedzę, którą dostarczają rodzicom social media, bo tego jest ogrom. Często są to źródła niepotwierdzone pedagogicznie, naukowo, tylko po prostu ktoś sobie coś wrzuca, to leci w świat i ludzie ufają po prostu, nie weryfikują tych źródeł. I chcemy pokazać, że połączenie neurodydaktyki, sensoryki, pedagogiki Montessori i Korczaka może przynieść nam naprawdę super efekt w postaci relacji międzypokoleniowej z dzieckiem, że zbudujemy taką zdrową relację, że to dziecko będzie właśnie kreatywne, nie będzie się bało popełniać błędów, bo tam mamy taki nacisk na to, żeby samokontrolę też wprowadzić, czyli od razu nie pokazujemy dziecku, że popełniło błąd, dajemy mu czas, by samo odkryło i potrafiło potem to zrobić, bo to jest bardzo ważna umiejętność w życiu dorosłego potem, że my odkrywamy, że coś zrobiliśmy źle i próbujemy to naprawić i człowiek uczy się całe życie na własnych błędach, więc jeżeli to zapoczątkujemy w tak wczesnym wieku, potem to będzie przynosić super efekty.
1: Czyli rozumiem, że te warsztaty były skierowane głównie do rodziców.
0: Dokładnie, tak. Rodzice troszeczkę zamienili się z dziećmi rolami, zostali w placówce i po tej części teoretycznej przyszedł czas na warsztaty, czyli część praktyczną. Tworzyliśmy z rolek od papieru właśnie rakiety, które były połączeniem edukacji matematycznej i polonistycznej oraz treningu zdolności manipulacyjnych. Czyli robiłyśmy, w tych rolkach były otwory, w te otwory trzeba było druciki włożyć i to element właśnie edukacji matematycznej, czyli liczenie, dodawanie, odejmowanie. Na rolkach napisaliśmy jeszcze sylaby, które można potem łączyć, można dorobić sobie więcej tych rakiet, no i lecimy w piękną podróż na jakąś planetę, może być to planeta po prostu z innej galaktyki, gdzie poznamy nowe stworzenia, to może być planeta życzliwości, gdzie poznamy różne emocje i będziemy o nich rozmawiać. I też tutaj ten element edukacji polonistycznej polega na tym, żeby rozmawiać, bo ludzie teraz nie rozmawiają.
1: Prawda, żyjemy w epoce gdzieś tam, gdzie każdy zamknięty jest w obrębie swojego telefonu i tyle.
0: Dokładnie, więc bardzo stawiamy na to, żeby właśnie otworzyć to dziecko, żeby ono było też w tym gronie rodzinnym, czuło się bezpiecznie i mogło powiedzieć o wszystkim, żeby ten zasób słownictwa się rozwijał już od najmłodszych lat. Potem to procentuje, między innymi już wracając do tego aspektu edukacji w Polsce, na egzaminach na przykład, że ta wypowiedź czy pisemna, czy wypowiedź ustna będzie po prostu łatwiejszym aspektem dla tego dziecka, bo będzie ciągle rozmawiało i poszerzało ten zasób słownictwa.

0: A jakie kolejne działania są zaplanowane w ramach tego projektu?
1: Będziemy teraz, dostałyśmy zaproszenie w ramach tego projektu właśnie na 9 czerwca z przedszkola 23 w Elblągu, żeby rozstawić swoje stanowisko na takim festynie. I troszeczkę musimy zmienić naszą koncepcję tych warsztatów, bo tam była prezentacja przewidziana, której nie będziemy mogły przedstawić, więc stworzymy taką multimedialną broszurę z kodem QR, gdzie będą aspekty właśnie te teoretyczne zawarte, czyli te zasady, podstawy pedagogiki Korczaka, Montessori, neurodydaktyki, która jest jedną z najnowszych dziedzin pedagogiki, jest niezwykle ważna, oraz sensoryki, którą osobiście uwielbiam, po prostu sensoryka jest moim życiem. Wszędzie można włożyć te sensoryczne elementy, a to pobudza nasze, znowu wracając do neurodydaktyki, to pobudza obydwie półkule naszego mózgu do pracy, co daje nam po prostu murowany sukces w zdobywaniu umiejętności i nowej wiedzy. I ta broszura będzie też ogólnie dostępna przez na przykład artykuł w czasopiśmie Życie Szkoły. Więc super, bardzo się cieszę, że ta inicjatywa tak się troszeczkę rozrosła, bo robi nam się trochę ogólnopolska. I właśnie na tych targach w 23 też będzie można z nami po prostu porozmawiać, wykonać z nami jakieś przykładowe prace, zapytać o jakieś aspekty. Więc myślę, że to będzie super takie spotkanie po prostu, no bez tej prezentacji, która była przewidziana, troszeczkę musimy to przeorganizować, ale myślę, że wszystko wyjdzie jak najlepiej.
0: To na pewno jest znakomita rzecz, jeśli chodzi o rozwój dziecka. Natomiast myślę sobie tak rodzicami, którzy gdzieś tam w takim codziennym zaganianiu niekoniecznie znajdują czas, żeby usiąść, pomyśleć, wymyśleć jakieś właśnie te zadania, jakieś te recyklingowe pomoce. Czy mogą rodzice liczyć tutaj na pomoc pań? Czy jakieś takie gotowe rozwiązania gdzieś są już dostępne, z których można korzystać?
1: W najbliższym czasie właśnie jak ta broszura, ona jest w trakcie tworzenia i tam właśnie oprócz tych aspektów teoretycznych, czyli tej wiedzy, będą też przykładowe prace z instrukcją, jak wykonać, jakie to są zalety w aspekcie rozwoju tego dziecka, więc no i zawsze można to modyfikować, bo tutaj stawiamy na tą kreatywność, na to myślenie twórcze i logiczne, czyli jeżeli dziecko powie, słuchaj mama, no nie podoba mi się rakieta, no to zróbmy księżniczkę, binga, magiczną ołówek, możemy zrobić, nie wiem, statek, samochód, samolot i po prostu podróż życia odbyć w ciągu 20 minut. To naprawdę nie musi być 3 godziny dziennie. To wystarczy 10 minut, na przykład pudełko, które ma wysłuchać nasze emocje, czyli wieczorem siadamy sobie, rosujemy jakąś minkę z emocją i pytamy dziecka, słuchaj, dzisiaj tak się czułeś? A co sprawiło, że tak się czułeś? Bo ja dzisiaj też na przykład byłam smutna, bo się przewróciłam, jak szłam do pracy. Co możesz zrobić, żeby tak się nie czuć? I już mamy po prostu i rozwój właśnie słownictwa i tą łatwość mówienia o emocjach, bo ludzie często skrywają w sobie emocje. Ciężko mówić o emocjach. No i znowu wracam do tego aspektu, jeżeli to teraz zaszczepimy i to rozwiniemy, potem jako dorosłym osobom, tym dzieciom będzie po prostu łatwiej.
0: No, w teorii brzmi to naprawdę, naprawdę dobrze. Jestem ciekaw, jak to będzie wychodziło dalej w praktyce. A proszę mi powiedzieć, jaki jest harmonogram tego projektu? Czy to jest projekt długofalowy, czy on jest jakby ograniczony jakimiś ramami czasowymi?
1: Nie ograniczamy się. Cały czas wysyłamy zaproszenia do przedszkoli. Czekamy też na kilka informacji. Jesteśmy też otwarte. Jeżeli jakaś placówka chciałaby nas zaprosić, to jak najbardziej możemy zorganizować takie warsztaty w placówce. Myślę, że będzie trwał tyle, ile będzie zapotrzebowania, więc jeżeli ktoś będzie chętny, to naprawdę bardzo prosimy o kontakt mailowy i po prostu super by było, gdyby to się rozrastało. Mamy nadzieję, że po prostu rodzice choć część tej wiedzy i tego, co chcemy przekazać, wykorzystają po prostu w życiu codziennym. Może nie codziennie, może raz w tygodniu, może raz na miesiąc, ale naprawdę przyniesie to super efekty i tego się trzymamy na razie.
0: na pewno nawet incydentalne, ale taki bliższy, głębszy kontakt z tym dzieckiem niż takie zwyczajowe, co tam u ciebie, tak, no, może przynieść znakomite rezultaty. Jeszcze nawiązując do nazwy tego projektu, Nie śmiecisz w edukacji, proszę podpowiedzieć w tej chwili rodzicom, którzy być może nas słuchają, jakie elementy mogą być wykorzystywane do takich kreatywnych zabaw z dziećmi?
1: Rolki od papieru to moje ulubione, ale na przykład dziecko często wycina coś z papieru po prostu kolorowego. Nie wyrzucajmy tych ścinek. Tniemy na mniejsze kawałki, potem przyklejamy. Ja tak robiłam kosmitów do liczenia na przykład. Więc super sprawa. Moje dziewczyny były zachwycone kosmitami. Kosmici to jest po prostu... to jest życie. Co jeszcze? Włóczki na przykład. Jeżeli mama robi jakieś prace ręczne, często rodzice też wykonują jakieś kawałki drewna, kamyki, butelki już teraz nie, ale na przykład nakrętki albo butelki na przykład, nie wiem, po płynie do płukania, wypłukać dokładnie wszelkie kartony, bo można zrobić, nie wiem, samochód, który będzie liczył. Więc naprawdę to wszystko zależy od tego myślenia twórczego. Wszystko, co ląduje w śmieciach praktycznie oprócz bio, możemy wykorzystać.
0: Naszym ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia. Podsumowując, proszę powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po te metody pracy z dziećmi? Jaką przewagę ma stosowanie tych metod pracy z dziećmi, nauki poprzez taką zabawę, niż te takie standardowe metody, które od dziesięcioleci są stosowane w polskiej szkole?
1: Uwzględniają one właśnie tą neurodydaktykę, o której wspominałam, czyli uaktywnianie obydwu półkul mózgu, które... wtedy mamy murowany sukces jakby w osiągnięciu tych poszczególnych szczebli w edukacji. Poza tym no, nauka przez zabawę, więc no, to już samo przez siebie przemawia. No, dzieci uwielbiają się bawić. Zajęcia sensoryczne, czyli poznawanie świata dogłębnie, wszystkimi zmysłami, to jest naprawdę niezastąpione. Rodzice o tym zapomnieli, ale uwielbiali chodzić po drzewach, wskakać do kałuż, nie wiem, odbijać piłkę, więc my cały czas byliśmy w ruchu jako małe dzieci, a teraz to troszeczkę zostało zapomniane. A gdyby w te właśnie aktywności, zamiast płacić ogromne pieniądze za kursy, za jakieś treningi, gdyby tak usiąść tą godzinę, którą poświęcają rodzice na te dojazdy i to wszystko, po prostu wziąć kawałek rolki, kawałek papieru i stworzyć coś, co będzie wyjątkowe. Tego się nie da kupić, po prostu. Takich pomocy się nie da kupić. Dziecko, jeżeli samo wykona pomoc dydaktyczną, oprócz tego, że się nauczy, ono będzie z siebie dumne. My budujemy wartość siebie, takie poczucie, że jestem ważny, jestem sprawczy, jestem kimś, kto może coś osiągnąć. No i tak się buduje geniusza, po prostu.
0: Gdyby ktoś był zainteresowany, czy to ze szkoły, czy z jakiejś placówki, nawiązaniem współpracy, to w jaki sposób może się z paniami kontaktować?
1: Prosimy o kontakt mailowy gwiazdowskamagdalena@gmail.com i mailowo wtedy też prześlemy ramowy plan warsztatów, omówimy szczegóły, kiedy mogą się odbyć, co placówka musi przygotować. W sumie potrzebujemy tylko sali, za resztę my odpowiadamy. No i osób chętnych, które będą się z nami bawić.
2: Rolki papieru
1: obowiązkowo po prostu, tak.
0: Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć tylko jak największej liczby warsztatów, spotkań z rodzicami i żeby ten program był jak najczęściej, jak najszerzej wdrażany.
1: Tak, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że naprawdę to się rozrośnie.
3: Jesteśmy... SK Braniewo.

Radio SK.

0: informacja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na eska.pl. Autopro.